0: SK Kraków.
1: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo jak ja.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.

car.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym.

0: drop dead. Reklama.
1: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: I po reklamie.

0: Reklama.
1: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: I po reklamie.

I kto nie dzwoni, idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żal.

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: Reklama.
1: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
3: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: To będzie ostatnia reklama.
1: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach. Także jako e-book i audiobook.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest Antoni Łyko, właściciel salonu samochodów używanych w Krakowie.
7: Sponsorem programu jest Decofire, dystrybutor grilli marki Broil King. Ulica nad Serafą 56. www.decofire.pl.
8: Bardzo serdecznie Was witam. Środowy poranek, bardzo ciepło jak na tę godzinę, bo już teraz 16 stopni. Dziś w ciągu dnia do 25 może chwilami się chmurzyć. Niewykluczony, przelotny, delikatny deszcz. Ciśnienie lekko w dół, więc kawa o poranku się przyda.
6: Sponsorem programu jest Antoni Łyko, właściciel salonu samochodów używanych i autoryzowanego serwisu Renault i Dacia. Aleja Pokoju 63 w Krakowie.
7: Sponsorem programu jest Decofire, dystrybutor grilli marki Broil King.
9: Jest szósta, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Dwa wnioski o tymczasowy areszt, a jeden już rozpatrzony. To wobec osób podejrzanych o wywoływanie fałszywych alarmów bombowych, informuje TVN24. Sprawa dotyczy interwencji m.in. w siedzibie Telewizji Republika czy w mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego. Służby na razie nie potwierdzają tych ustaleń, a szef MSWiA Marcin Kierwiński zaznacza, że to najpewniej zorganizowana akcja, za którą może stać wiele osób.
10: Więc też dla dobra śledztwa nie wszystkie rzeczy, nawet wtedy, gdy będziemy informować o tym, co się dzieje w śledztwie, będziemy mogli powiedzieć od razu.
9: A za wywołanie fałszywego alarmu grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Stanisław Kracik został komisarzem Krakowa. Wyznaczył go premier, a sam deklaruje, że nie planuje brać udziału w sierpniowych wyborach. Jednocześnie zapowiada, że chce, by Kraków w czasie jego rządów nie wpadł w stagnację.
11: Nie akceptowałem nigdy stagnacji i jeżeli przyjmowałbym takie założenie, to bym się tego zadania nie podjął.
9: A Kracik będzie pełnił funkcję komisarza przez 90 dni do czasu wyboru nowego prezydenta miasta. A przed nami pierwsza edycja warszawskich Targów Obronnych. Wydarzenie zaplanowano 19 i 20 czerwca w hali Expo 21. Pierwszy dzień to spotkania i dyskusje ekspertów. Drugi będzie bardziej otwarty dla publiczności. Przygotowano pokazy, warsztaty i wykłady o bezpieczeństwie, a wśród atrakcji m.in. czołg Abrams, Rosomak i symulator dachowania.
7: SK Kraków News.
8: Christian Lis. Stanisław Kracik został komisarzem Krakowa do czasu wyboru nowego prezydenta. Jeszcze parę dni temu pełnił funkcję wiceprezydenta w zespole odwołanego Aleksandra Miszelskiego. Więcej Oleg Ruszkowski.
12: Najważniejsze będzie dla niego kontynuowanie takich inwestycji jak remont torowiska przy Teatrze Bagatela czy dokończenie remontu ulicy Tynieckiej. Jednocześnie niewiele ma zmienić się w zakresie korekty strefy czystego transportu.
8: Jak wyjawił odwołany Miszelski, to na jego prośbę Kracik został mianowany komisarzem miasta. Aleksandra Owca z partii Razem powalczy o fotel prezydenta Krakowa. Kandydaturę miejskiej radnej ogłosił wczoraj na Zabłociu Adrian Zandberg.
13: Jankes,
14: Kama
15: i Wiktor
16: w Radiu
17: SK.
0: Dzisiaj środa, czyli weekend już, no, widać na horyzoncie.
13: Dzień dobry, środo, dzień dobry, witamy, witamy. Dzisiaj dzień samorządu terytorialnego.
14: No i każdy ma swoje terytorium. Na przykład ja rządzę na kanapie, a Ankiet przy ekspresie do kawy.
13: To prawda.
0: No to robimy taki spis powszechny. Gdzie teraz słuchacie Eski? Gdzie jest wasze miejsce rządzenia o poranku?
14: Eskowy Messenger czeka. No i nasz numer telefonu 664-402-302.
13: Aha, zróbmy to.
0: Nie było powiedziane, gdzie ja rządzę, więc może ja pójdę do toalety.
13: No i słusznie.

0: Ale fajnie czas zasuwa. 8 minut po godzinie 6 tutaj SK w środę 20... Ojejku, przypomniało mi się, że do wczoraj miałem ważny dokument wysłać.
1: Brawo, brawo Jankes.
0: Jak powiem 26, to może się nikt nie zorientuje. 26 maja.
1: Musisz jeszcze panią w urzędzie domówić do oficjalnej zmiany daty.
2: I na kopercie musisz jeszcze to nakleić.
0: I tak jeszcze coś tam troszkę. No dobra, 27, jakoś to będzie, proszę państwa. Jest dobrze, robimy spis.
1: Spis powszechny, czyli gdzie słuchacie teraz Eski, bo dzisiaj jest Dzień Samorządu Terytorialnego, no i każdy jakieś swoje małe terytorium okupuje z rana, prawda?
3: Cześć Eska, moje królestwo, poranne to auto. Jadę na wymianę drugiej szyby w tym roku w aucie. Więc cudownego dnia wam życzę.
2: Powiem tak inteligentnie, proszę, nie pękaj.
1: Ktoś jeszcze? Dzień dobry.
4: No ja na przykład calutki dzień jadę do pszczółek. Mam nadzieję, że one nie będą za bardzo terytorialne i nie będą broniły za bardzo swojego terytorium.
0: Okej.
1: Narobił pan smaka na małe co nieco.
0: W sensie coś takiego słodkiego? Miodowego? Kama pokazuje na ucho, to nie ten miód.
2: A nie, no to sorry.
1: Dajcie znać, gdzie z rana słuchacie Eski.

0: Sugar Babes, nasza słodka babeczka, czyli Jadzia razem z nami. Dzień dobry!
1: Dzień dobry!
0: Jak tam nastroje?
1: W porządku. Dzisiaj środa.
2: Środa, czyli dzień przeglądania prasy. I bardzo dobrze, 18 po 6.
1: Poranne prasowanie.
3: Kojarzycie, że jakiś czas temu świat się zmienił, bo Marcin Prokop się rozwiódł.
2: Mm-hmm. No właśnie. Poinformowałem. Weszli na Instagrama niepotrzebnie. Jakby nie wchodzili, to by pewnie nie powie...
0: Czekaj, mikrofon, ale patrz sam.
3: Wyłączył
0: ci...
3: sobie tutaj.
2: Ty sobie wyłączy, wiesz, że ty możesz wyłączać sobie sam.
4: Ach, tutaj, no tak, okej. Okay.
0: Kolanem.
3: No i sytuacja jest taka, że Marcin Prokop został przyłapany z tajemniczą blondyną.
2: O, cię kręcę. I to już nie,
3: nie,
2: to już
3: nie jest żoną. Żona, no, bo okay. Żona nie jest blondyną. Po obiedzie w centrum Warszawy odjechali razem autem prezentera. Marcin Prokop i tajemnicza blondyna.
0: Ale mam pytanie. Mm-hmm. Skąd wiadomo akurat ci, co pisali ten artykuł, wiedzą, że ta blondyna jest tajemnicza albo że nie jest tajemnicza, no?
1: Po tym, że na zdjęciach w gazecie ma zamazaną twarz.
0: Ha, no tak. No dobrze, to ma to sens, no.
2: Przeglądamy. I super niania, to jest jedynka dzisiaj Super Ekspresu. Dziękujemy, gratulacje. No, Krzysiu jest wspaniały. Jest też informacja o Agnieszce Woźniak-Starak.
0: Podobno wzięła sobie wolne i uwaga, smaży się aktualnie na wakacjach.
1: O, a gdzie?
0: Napisali, że w bikini. Tak napisali. W bikini.
1: A to nie znam takiej miejscowości.
2: No to rzeczywiście, ja też tam nie byłem.
1: Ale to
2: jest
1: ładnie. Tam?
0: Zaraz za Mielnem podobno.
5: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.

Jest też Bikini Dolne, to u SpongeBoba.

0: Tutaj SK 25 minut po godzinie 6.
1: Pamiętajcie, że to o was, to co śpiewa Sia razem z Davidem Guettą. Piękni ludzie, piękne people, beautiful people.
2: No, kim ja jestem, żeby się z tobą nie zgodzić?
1: No, za chwilę Marcin Probski powie, co tam w kraju i na świecie.
0: Piękne co?
1: Piękne people. Jankes.

0: Reklama. Szukasz nowego mieszkania w Krakowie? Poznaj Slow City od EcoPark. Już 29 i 30 maja. Dni otwarte. Mega promocje, atrakcje dla całych rodzin i premiera nowego etapu. A wszystko w otoczeniu osiedlowego parku o powierzchni 10 tysięcy metrów kwadratowych. Szczegóły na ecopark.pl.
1: Jesteś z branży budowlanej? Chcesz połączyć biznes z czymś, co naprawdę ma znaczenie? Już 30 maja w Podłężu pod Krakowem organizujemy trzecie Mistrzostwa Polski branży budowlanej w kolarstwie szosowym. Pomaganie buduje. Każdy przejechany kilometr to datek na Fundację Rodziny MAI. Ponadto mistrzostwa są połączone ze zorganizowanym networkingiem branżowym w miasteczku Relacji. Stań na starcie, poznaj liderów branży i pomagaj. Więcej na pomaganiebuduje.pl. Serdecznie zapraszają złoci sponsorzy wydarzenia. SMAI, Belimosz, Trabak, Konwent i organizator Fundacja Rodziny MAI.
2: Córeczko, a ty jesz tam coś normalnego?
3: Mamo, w Student Space mam prywatny pokój z własną kuchnią i łazienką.
2: A pranie?
3: Pralnię też mam.
2: A bezpiecznie tam?
3: Jest ochrona całą dobę. Możesz spać spokojnie.
2: To czego ty nie masz w tym Student Space?
3: Tylko was. Tęsknię.
4: Pamiętasz swój start na studiach? Student Space to nowoczesne prywatne akademiki w Krakowie i Warszawie. Komfort dla studenta, spokój dla rodzica. Sprawdź na studentspace.pl.
5: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w centrum Serenada, Ponarce i krakowskich outletach. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
6: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
7: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
8: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
9: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
8: Lesmes, less stress.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Hej Kraków, to Mega Taxi. Gdzie dziś jedziesz? Na uczelnię? Na miasto? Wracasz późno do domu? Zamiast ryzykować z przypadkowymi przewoźnikami, wybierz sprawdzoną opcję. Mega Taxi to krakowska korporacja z ponad 30 latami doświadczenia. Jesteśmy blisko. Dworzec Główny, Szpital Rydygiera i całe miasto. U nas masz bezpiecznie, w dobrej cenie i bez stresu. Kierowcy, którym możesz zaufać. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony. Mega Taxi Kraków. Wsiadasz i jedziesz.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest Antoni Łyko, właściciel salonu samochodów używanych w Krakowie.
14: Przed mikrofonem Krystian Lis, serdecznie Was witam. 27 maja, sprawdźmy, jaka pogoda dziś przed nami. Przelotny deszcz niewykluczony mniej więcej w okolicach południa. Na termometrach dzisiaj do 25 stopni. W pierwszej połowie dnia wiatr powieje słabo, w drugiej połowie może przybierać na sile. Trochę chmur na niebie, ale jak mówię, jeżeli deszcz, to tylko symbolicznie. Ciśnienie idzie w dół, biometr może odrobinę niekorzystnie wpływać na samopoczucie.
13: Sponsorem programu jest Antoni Łyko, właściciel salonu samochodów używanych i autoryzowanego serwisu Renault i Dacia. Aleja Pokoju 63 w Krakowie.
15: Już prawie 6.30, to jest KNews, Marcin Procki. Zapraszam. Kapitan statku, na którym wykryto hantawirusa, wrócił do Polski. Przebywa na kwarantannie w ośrodku w Gdyni. Jest zdrowy, informuje główny inspektor sanitarny. Przypomnę, wycieczkowiec wypłynął na początku kwietnia z Argentyny w rejs po Atlantyku. Na pokładzie wykryto zakażenie hantawirusem, którego przenoszą gryzonie. Zmarły 3 osoby. Polska podpisze dziś z Wielką Brytanią przełomowy traktat. Warszawa i Londyn zacieśnią relacje w zakresie bezpieczeństwa i obrony. W ubiegłym roku Wielka Brytania zawarła podobne porozumienia z Niemcami i Francją, a Polska podpisała taki traktat z Francuzami.
16: SK Sport News.
15: Niespodzianki na wielkoszlemowym Roland Garros z turniejem w Paryżu. Niespodziewanie już w pierwszej rundzie pożegnała się Jessica Pegula. Piąta rakieta świata przegrała z Kimberly Birrell. Do sensacji doszło też w turnieju tenisistów. Zaledwie 17-letni Moïse Kouame pokonał doświadczonego Marina Cilicia. Francuz został najmłodszym tenisistą od 35 lat, który wygrał mecz w Paryżu. A Tour de Pologne wraca na Pomorze. Poznaliśmy tegoroczną trasę wyścigu. Kolarska rywalizacja zacznie się 3 sierpnia w Gdyni, a później etapy zakończą się na przykład w Szczecinie i Zielonej Górze. Metę zaplanowano w Wieliczce.
17: No, przez Gorzów nie będą jechać. Słyszałeś, Jankes? O, no.
18: Jankes,
19: Kama
20: i Wiktor.
12: Radiu RSK.
18: Dzień dobry, good morning. Mamy środę, czyli w pół do piątku już.
19: Czyli dzień samorządu terytorialnego. Mm-hmm. I na jakim terytorium słuchacie Eski?
20: Mm-hmm. Witam serdecznie w ten środowy poranek. Ja was słucham z samochodu, z Niemiec, online. Pozdrawiam serdecznie.
17: O, guten morgen.
18: Morgen, bardzo dobrze, hej.
17: Dołączcie do porannego spisu powszechnego. Dajcie znać, gdzie nas teraz słuchacie.
19: Ja.
17: Rufen Sie jetzt an.

0: Za chwilę u nas urodziny Zeską, a teraz zaśpiewała ładnie, ładna pani, Dua Lipa, lubię. Nawet się troszkę tak nie kocham, troszkę.
1: No, to troszkę. Mamy coś wspólnego, wiesz? Teraz, no, chociaż ja może Roxy Węgiel sobie zarezerwuję, a ty z Dua Lipa i lecimy razem na wakacje z nimi.
2: A to jest w ogóle zadzielenie się, przepraszam bardzo.
0: No, tak, jeśli można, tak zawsze się lepiej na serduszku robi.
1: Dla ciebie mamy Oskara Cymsa.
2: Super. Z tego co wiem, to Ola Kot jest jego fanką, wiesz?
1: Słuchajcie, dzisiaj spis powszechny prowadzimy, sprawdzamy z jakiego miejsca nas słuchacie. Dzień dobry.
3: Siemanko SK, ja was słucham z Gorzowa Wielkopolskiego i pozdrawiam Enkesa bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Widzisz i co? 1-0 dla nas.
2: Słuchajcie, to ja mam teraz informację, która jest zatrważająca, szczególnie o takiej wczesnej, porannej porze. Mianowicie zatrzymano 63 tony kawy wjeżdżającej do Polski.
1: A to już ta chyba ta w ramach tej umowy Mercosur leciała do nas z południowej Ameryki.
2: I tylko jest jeden mały problem.
0: Co? Kawa to żaden problem.
2: Pełna żywych robaków.
0: Kawa z robakami? To ja dzisiaj wyjątkowo może herbatkę?
4: Jankes.
5: Kama.
1: Ale pamiętacie, jak nam kiedyś obiecywali, że będziemy jeść robaki? No i się spełnia, no.
4: Reklama.
6: Co ty taki zakręcony?
7: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
6: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
7: Co? Tak szybko?
6: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
7: Czekaj.
6: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tb.pl.
7: Kraków, Szpitalna 38 przez 5.
6: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
8: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
9: Strike King 9. 20 czerwca na Cinerise Arena Kraków. Pierwszy raz w historii kickboxing na stadionie. Małe rękawice, wyjątkowe widowisko. Bilety na eventim.pl.
10: Twój głos naprawdę ma znaczenie. Do 15 czerwca trwa głosowanie w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
11: Zagłosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat.
12: Zapraszam do głosowania. Małopolska to nasza wspólna sprawa. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
11: Głosowanie oraz lista zadań dostępne na stronie bo.malopolska.pl.
10: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
13: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
14: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
13: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
15: I co, zapisałeś się już na studia?
16: Jeszcze nie. Szukamy miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
15: Sprawdź Uniwersytet DSW Idei. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
16: Brzmi jak miejsce dla mnie.
17: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Idei. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idei.pl/Kraków. Uniwersytet DSW Idei. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
18: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Majowy off w salonie Hof. Do końca maja do 20% rabatu na cały asortyment. Łazienki, drzwi, podłogi, oświetlenie. Wszystko w obniżonych cenach. Salon Hof, Kosociska 7 w Krakowie oraz salonyhof.pl.
21: I po reklamie.
22: SK.

0: Jeje, śniadanie. Przykama jest gotowa.
1: Słuchajcie sobie, kiedy ostatnio obchodziliście swoją osiemnastkę?
2: To jakoś... Czekaj, nadal myślę.
0: Do tej pierwszej, a przed tą drugą. Mowa o wojnach. Kama, jesteś gotowa?
2: Oczywiście. Happy birthday to you. Szyszy. Szymon!
3: Szymon! Szymon!
2: Próbowałam to zaśpiewać jak Sean Paul, ale nie pykło, no. Ale Szymon, jakby co, to pamiętaj. Szymon! Szymon!
0: Szymon! Dzień dobry!
1: Szymek jest z nami, który dzisiaj obchodzi. To jest piękne. 18 urodziny.
0: Tak jest. Nie zwlekajmy z tymi brawami. Już teraz.
1: Brawo! Szymuś. Jak? Powiedz mi, mamy pytania do ciebie. Prosimy, takie szybciutkie. Czy masz dziewczynę?
4: Nie, jeszcze nic nieoficjalnego, ale... Coś tam jest.
1: Okej. Okay. No dobrze. A ile miałeś lat, jak się po raz pierwszy całowałeś z dziewczyną?
4: 16.
0: Nie
1: najgorzej.
0: Nie, dobrze, tak akurat bym powiedział. Tak, nie za późno, nie za wcześnie. No.
1: Ja wiecie, że miałem dopiero chyba 18 lat, miałem, jak się całowałem z dziewczyną.
0: I tak. Po raz
2: pierwszy. Jestem w stanie w to uwierzyć.
1: ale ja cię przykleiłem! To trwało to przez rok!
0: No, nie o tym.
2: Szymon, słuchaj, no, my oczywiście życzymy ci tego, co najlepsze. Fajny czas przed tobą.
0: Jak Kizo.
2: No.
0: Życzę ci co najlepsze.
4: Na pewno ciężki.
2: Dlaczego ciężki?
1: Ojejku.
4: Do roboty trzeba iść, pieniądze zarabiać.
1: I bardzo dobrze.
2: Ty, ale jak się lubi swoją pracę, znowu spójrz na Jankesa. No właśnie. W ogóle nie zmęczony.
0: To może mała ulga na sam start i dołożymy stówkę do pierwszej wypłaty. Już teraz to robimy, specjalnie dla ciebie. Normalnie życie sobie za to ułożysz.
4: No, życie to na pewno.
2: W zgłoszeniu jest napisane, że stówka przyda się na start dorosłego życia. Może na pierwszy poważny kebab po imprezie.
4: Oj, tak,
2: albo wkład
4: tak.
2: Własny do paliwa.
1: Co to jest poważny kebab, przepraszam?
4: Słucham?
1: Co to jest poważny kebab?
0: XXL.
4: No, dobry.
2: Taki,
4: dobry.
2: Który
1: poważny.
2: Poważnie czujesz przez 3 dni.
4: Poważnie.
1: No to tego ci życzymy. Okej.
4: Okay. No, Szymon, dziękuję bardzo.
2: Ściskamy cię bardzo mocno. Oczywiście pamiętaj, że mama nadal ma rację i to się już nigdy nie zmieni do końca twoich dni.
4: No to się nigdy nie zmieni, niestety.
2: No, ustalmy po prostu pewne fakty.
0: Czy impreza osiemnastkowa już była, czy dopiero będzie?
4: Może będzie, może nie. Zobaczę jeszcze, jak to wyjdzie.
1: Może
4: mi się
1: tak,
4: robi.
1: Może nie. No, pamiętaj, dowiaduj się.
0: Żebyś tylko nie stał się jak bohater tego klipu z internetu już starego. Ale osiemnastka, ale no nie ma takiego bicia. Halo, ale co
5: nie
0: ty?
5: Koniec imprezy. Bicia. Nie ma takiego bicia. Koniec, co ty chyba masz robić? Co?
6: Ale osiemnastka.
5: Co jest osiemnastka? Ty słuchaj, co ja tu mówię. Dziękuję, dobranoc.

0: minutki do godziny 7. Tutaj SK w środę 27 maja.
1: Za chwilę w newsach będziemy mówili o nowych przepisach dla hulajnogistów. Kaski się pojawią obowiązkowe dla wszystkich.
2: I o tym więcej oczywiście Marcin Procki już za chwilę.
0: A widziałem u nas też mnóstwo kasków na piętrze naszym radiowym. Dla kogo to?
1: No właśnie, dla nich. Young Yankers, Kama i Wiktor. Już wkrótce będą do zgarnięcia u nas na antenie.
3: Autopromocja.
4: I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Już w ten weekend i w Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
3: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POP Kids. Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje, to w euro.
8: Mistrzowskie okazje w grze.
6: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Spędź Dzień Dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
10: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
11: Doktorze, syn znowu kaszle.
12: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
11: Co mogę zrobić?
12: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
13: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
14: Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest. Od 25 do

0: nie z Biedronką.
1: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest Antoni Łyko, właściciel salonu samochodów używanych w Krakowie.
6: Sponsorem programu jest Decofire, dystrybutor grilli marki Broil King. Ulica nad Serafą 56. www.decofire.pl.
7: Przed mikrofonem Krystian Lis. Jak wynika z zaktualizowanych prognoz, niewykluczone, że dzisiaj po południu może zagrzmieć w Krakowie, a jak zagrzmi, to też się ochłodzi i temperatura w drugiej części dnia może spaść do mniej więcej 20-22 stopni. W tej chwili jednak ciepło, około 16.
5: Sponsorem programu jest Antoni Łyko, właściciel salonu samochodów używanych i autoryzowanego serwisu Renault i Dacia. Aleja Pokoju 63 w Krakowie.
6: Sponsorem programu jest Decofire, dystrybutor grilli marki Broil King.
8: Minęła siódma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Polska ramię w ramię z europejskimi partnerami odpowiada na groźby Kremla. Do naszego MSZ-u wezwano rosyjskiego ambasadora, a to reakcja na zapowiedź ataków na Kijów oraz zalecenie ewakuacji m.in. placówek dyplomatycznych. To było krótkie i konkretne spotkanie, opowiada rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
9: Ambasador usłyszał od nas wyraźne wezwanie w stronę Rosji do natychmiastowego zaprzestania nieuzasadnionej i bezprawnej agresji i po drugie do przestrzegania zobowiązań i traktatów międzynarodowych.
8: A na podobny ruch zdecydowały się m.in. Niemcy, Holandia czy władze Unii Europejskiej. To już prawomocne 25 lat więzienia zamiast dożywocia. Taki wyrok usłyszał Ingebrigt G., oskarżony o zabójstwo 26-latki w Oświęcimiu i porwanie ich córki. Obrona domagała się uniewinnienia od zarzutu uprowadzenia dziecka, a w części dotyczącej zabójstwa uchylenia wyroku i ponowne rozpatrzenie sprawy. A doszło do tego zabójstwa 4 lata temu. Za córką pary wydano Child Alert. Mężczyznę zatrzymano z dzieckiem w Kopenhadze. A za tydzień wchodzą w życie nowe przepisy dla użytkowników hulajnóg oraz rowerów. Najważniejszą zmianą będzie obowiązek jazdy w kasku dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia. Aktualnie młodzi przyznają, że zakładają go...
10: Nie zawsze, ale staram się jak najczęściej, żeby był.
11: Nigdy prawie, ale mam zamiar zacząć zakładać, ale nie mogę go znaleźć nigdzie w domu.
12: Ja tylko na skateparku zakładam.
13: Nie, no ja umiem jeździć i nie boję się, że się wywalę.
8: Obowiązek noszenia kasku będzie dotyczył także dzieci do 7 roku życia przewożonych w fotelikach, przyczepkach i wózkach rowerowych, a to z wyjątkiem konstrukcji wyposażonych w pasy bezpieczeństwa.
1: SK Kraków News.
7: Krystian Lis, nie dożywocie, a 25 lat więzienia. Sąd apelacyjny w Krakowie obniżył wyrok Ingebrigtowi G. Mężczyzna został skazany za zabójstwo 26-latki w Oświęcimiu w 22 roku i porwanie ich córki.
14: Ze stanem psychicznym oskarżonego, jego zaburzeniami w tym zakresie powoduje, że nie jest możliwe wymierzenie kary dożywotniego pozbawienia wolności.
7: Mówił sędzia Tomasz Szymański. Rusza remont ulicy Architektów na odcinku od Kotmyrzowskiej do Jarzębiny. Drogowcy naprawią jezdnie, chodniki i parkingi. Na początku będą zwężenia, później ruch jednokierunkowy. Prace mają potrwać do 19 czerwca.
1: Young Yankers, Kama i Wiktor z Radio SK.
15: No i witamy ponownie, oczywiście środa w pół do piątku, 3 minutki po godzinie 7.
16: Dzisiaj dzień samorządu terytorialnego, a że każdy rano jakieś terytorium okupuje, no to pytamy was, gdzie jest wasze?
17: No to halo?
18: Słucham was z miejsca, gdzie nadajecie na częstotliwości 104,6.
15: I słusznie, bardzo dobrze. Wszędzie jesteśmy.
16: Pierniczki się kłaniają, pozdro dla Torunia.
15: Kasia napisała, że słucha nas pod prysznicem, też fajnie.
16: O, to mokro się zrobiło. Nad morzem też nas słuchają.
19: I co? Są bunkry? Bunkrów nie ma. Ale też jest zajebiście.

0: Alex Warren przywitał nas już po godzinie 7, a dokładnie 9 minut po godzinie 7, a mamy maj. A jak maj, to za momencik czerwiec, a czerwiec to miesiąc z literką R, czyli będą śluby.
1: Rzeczywiście, śluby, śluby, jeszcze raz śluby. Ktoś zbadał koperty. Mhm. Są to specjaliści, którzy badają koperty, powiedzmy.
0: Ja bym mogła być taką specjalistką od
1: ponoć
0: kopert.
1: Ponoć te spuchły. Słuchajcie, czytam, że dalsi znajomi teraz dają około 1000 zł od pary. Czyli już tak troszkę jest, prawda? A dalsi, ja uwagiliśmy dalej. Bliscy, no wypada, by dawali 2000 zł.
0: Od pary?
1: Od pary.
0: Okay.
1: I uwaga, uwaga.
0: A rodzina?
1: Rodzina nawet 5000 zł.
2: Kurczę.
1: 5000 zł od pary na wesele. Dobrze, że mnie nikt nie zaprosił.
2: Janki, kama. Pamiętajcie, że wy dla mnie jesteście jak brat i siostra.
3: I Wiktor.
1: Rzeczywiście. On nie ma ślubu gdzieś z Olką.
2: A?
0: Kurde. Jeszcze.
4: Dla 5000 chyba się oświadczy. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Tańczymy z wami od samego rana, 16 po 7, uwaga!
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
0: No właśnie, i dobrze.
2: Mamy eskową torbę, a w tej torbie jest eskowa butelka. A co w butelce, to już wasza brocha.
3: Ja obiecałem, że ja będę w tej piwnicy szukał jeszcze innych gadżetów. Wszystko, co ma logo Eski, przyniosę. Jak
0: i
3: tylko znajdę.
2: I bardzo nawet dobrze. Wyślemy tej osobie, która odpowie na siódme pytanie, oczywiście poprawnie. Warto dzwonić 664-402-302. To jest nasz numer telefonu. No i słuchawka przy uchu prosimy. Dzień dobry.
4: Halo, halo, siemanko.
0: Dzień dobry, siemanko, witamy, no i lecimy z pierwszym pytaniem.
5: Pierwsze.
0: I cyk.
2: W kreskówce Rick and Morty, Rick jest dla Mortiego wujkiem, bratem, dziadkiem, matką.
3: Ojej.
0: Bratem. Ciężkie pytanie.
2: Nie, on nie ma brata, jest dziadkiem.
6: I ma siostrę.
0: Ja tego nie widziałem.
2: Takiego dziadka.
3: Zrobili go na szaro, aż się rozłączył, słuchajcie.
0: No ale może się do roboty, szybciutko, nie ma czasu. Kolejna osoba, witamy, dzień dobry, kto teraz? Halo.
7: Halo, halo, witam serdecznie was.
0: Dzień dobry, witamy. No i lecimy.
5: Drugie.
3: Słuchaj, dobry człowieku, ile rozdajemy w akcji Eska budzi w urodziny? Kto słucha koło 6.50, ten wie, że przelewamy ile kasy?
0: Mhm.
7: Stówkę chyba, ale nie jestem...
0: Dobrze, jesteś pewny. Przy trzecim pytaniu. Z jakiego kraju pochodzą Ormianie?
7: Ormianie? Bo Boże, nie wiem. A jakaś pod...
0: Jakaś...
3: Zaliczył pan, nie wiem, zaznaczył.
0: Z Armenii.
2: Ale to trudne było, bo pochodzą z Armenii.
0: No.
2: Więc logicznie nazywają się Ormianie,
0: no
2: prawda?
0: Tak. No. A co, Armiani?
7: No trudno.
0: Dziękuję.
7: Ale tak was pozdrawiam. Miłego dnia.
2: Ciebie również. Pięknego dnia ci życzymy.
3: A dobra, mieszkaniec wysp Samoa, to kto to jest? Samoańczyk?
2: A.
3: No tak, Samoa.
2: Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
2: Telefon przy uchu, bardzo prosimy, i dajemy ci już czwarte pytanie. Jak stoisz twarzą do morza i jesteś w Sopocie, to Gdynia jest z lewej strony czy z prawej strony?
8: Gdynia z lewej.
2: To jest dobrze.
0: Gdynia, Sopot, Gdańsk, Gdańsk.
2: Chociaż
0: Sopot,
2: tak po prawdzie, jak spojrzeć na mapę, to Gdynia jest u góry.
0: No. A jak się obrócisz, to masz drugą stronę.
2: No,
0: ale jest okej, rzeczywiście. Dobra, patrzymy dalej.
5: Piąte.
3: I znowu mapa. Słuchaj, ale teraz mapa po drugiej stronie świata. W jakim języku mówi się w Brazylii?
8: Hiszpański.
2: Też tak myślałam, ale tam oni szprechają po portugalsku.
3: Cristiano Ronaldo.
0: Przede wszystkim.
3: Tak jest. To jest
0: dziękujemy.
3: Język, którego używa tam największa głosów.
0: Możesz siebie przeprosić, bo to już piąte pytanie.
8: Przepraszam sobie bardzo.
0: Proszę bardzo,
2: dziękujemy. Oczywiście kolejny słuchacz, dziękuję ci bardzo za to, że już doszliśmy do szóstego pytania i mówimy dzień dobry kolejnej osobie. Halo?
9: Halo, dzień dobry.
0: No, dzień dobry. Słyszymy, że dobrze śpiewasz, dlatego mamy do ciebie pytanie pod tytułem Dokończ
3: piosenkę.
0: Tak, fragment piosenki. Prosimy.
10: A ja wolę moją mamę.
3: Co jest dalej?
9: To ma włosy jak atrament.
0: Dobrze,
2: brawo. Nie, taśma profesjonalna wjechała jak talala i tym samym sposobem jesteś na pytaniu numer...
5: Siódme.
3: A brzmi ono tak. Do czego służą ten teges oraz wichajster?
9: Do wszystkiego.
2: Dobrze!

0: bardzo dobrze.
1: Prawidłowa odpowiedź.
2: Ten teges, Bihajster, torba, butelka eskowa i inne gadżety należą już do ciebie. Wielkie gratulacje. Co dzisiaj w planach?
3: Praca.
2: No, ejku. Nie wiem, jakiegoś sidequesta trzeba wymyślić, no.
1: Praca.
3: Innym razem, w piątek.
4: Może przerwa w pracy.
1: No.
2: Za każdym razem, jak będziesz miała przerwę w pracy, zrób 10 przysiadów. O.
3: Okej. Okay.
1: Pomyśl o Kamie.
2: Umówione.
1: Dziękujemy. Siódme wygrywa w Radiu SK. Co ma w włosie, jaka trama. To ładne było.
5: Ja chyba jednak wolę Liwkę.

0: Radio SK.
1: Dzień dobry, ja łączę się z Gdyni. Pozdrawiam wszystkich, mamy cieplutko, słoneczko. Szkoda tylko, że nie można iść na plażę, bo trzeba jechać do pracy.

0: 25 minut po 7 rano. Zaraz kolejne ważne newsy ze świata.
1: Powiedział Wiktor Brzozowski, który jest fanem kolonoskopii.
0: I nie uwierzycie, zrobili też ją Donaldowi Trumpowi.
1: I co?
0: O wynikach.
2: Wyszło idealnie.
1: Wyszły naprawdę?
0: Nie zdradzaj wyników. Zaraz w newsach powiemy.
1: A gastro?
2: Proszę pana, musi pan poczekać do newsów.
1: A, dobrze.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
5: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
6: Drogie dzieci, witamy na pokładzie. Prosimy o zajęcie miejsc, zapięcie pasów i lecimy!
7: Letnie półkolonie w Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport dla fanów latania i podróży. Lotniskowy patrol i na szlaku. 9 turnusów, 4 posiłki dziennie i mnóstwo porywających atrakcji. Koszt 950 zł. Dla rodzeństwa 10% zniżki. Zapisy na krakowairport.pl/kampy.
8: Pobiegniesz, bo możesz. Pobiegniesz, bo możesz. Weź udział w Poland Business Run, największej charytatywnej sztafecie w Polsce. Startujemy, by wspierać osoby z niepełnosprawnością ruchową po amputacjach i mastektomii. 5x4 km stacjonarnie w Warszawie i Krakowie oraz wirtualnie. Zapisz drużynę na bieg.pbr.pl do 10 czerwca.
9: Gotowi na przytulenie pluszowych misiów?
10: To 29 i 30 maja odwiedźcie misiową krainę w Galerii Krakowskiej. Na warsztatach zrobicie własnego pluszowego misia i zabierzecie go do domu.
9: Będą też gry, zabawy, tańce i konkursy.
10: I fotki z wielkimi pluszakami. Przyjdźcie i bawcie się bajecznie.
11: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Jesteś z branży budowlanej? Chcesz połączyć biznes z czymś, co naprawdę ma znaczenie? Już 30 maja w Podłężu pod Krakowem organizujemy trzecie Mistrzostwa Polski branży budowlanej w kolarstwie szosowym. Pomaganie buduje. Każdy przejechany kilometr to datek na Fundację Rodziny Mai. Ponadto mistrzostwa są połączone ze zorganizowanym networkingiem branżowym w miasteczku Relacji. Stań na starcie, poznaj liderów branży i pomagaj. Więcej na pomaganiebuduje.pl. Serdecznie zapraszają złoci sponsorzy wydarzenia. SMAI, Belimosz, Trabak, Konwent i organizator Fundacja Rodziny Mai.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest Antoni Łyko, właściciel salonu samochodów używanych w Krakowie.
16: Sprawdzamy teraz, jak sytuacja pogodowa. Dziś może być zmiennie, powiedziałbym, bo trochę przelotnego deszczu jest pokazanego w prognozach. Nawet nie wykluczone, że momentami mocniejsza ulewa i może zagrzmieć dzisiaj. A jak zagrzmi, to też delikatnie się ochłodzi, bo w tym momencie jest tak trochę duszno jakby na zewnątrz. Na termometrach w tej chwili mamy około 18 stopni. Dziś w najcieplejszym momencie dnia do 25.
15: Sponsorem programu jest Antoni Łyko, właściciel salonu samochodów używanych i autoryzowanego serwisu Renault i Dacia. Aleja Pokoju 63 w Krakowie.
17: 7.30, zaczyna Męska News. Marcin Procki, zapraszam. Pożar żaglówki na Odrze w Szczecinie. Jedna osoba z poparzeniami ciała trafiła do szpitala. Ogień pojawił się po 4 rano. Na miejscu nadal jest straż, WOPR i policja. Wszystko wyszło idealnie, tak amerykański prezydent komentuje lekarskie badania okresowe w szpitalu pod Waszyngtonem. Amerykański przywódca nie przedstawił jednak żadnych szczegółów.
18: SK Sport News.
17: A Jan Urban powołał kadrę na czerwcowe mecze reprezentacji. Na liście znalazło się 26 piłkarzy, którzy towarzysko zagrają z Ukrainą i Nigerią. Wśród powołanych jest Robert Lewandowski. W ataku mają mu pomóc nowe twarze. Karol Czubak z Motoru Lublin i Mateusz Żukowski, który raził skutecznością w drugiej Bundeslidze w barwach FC Magdeburg. Początek zgrupowania jutro we Wrocławiu. A już w pierwszej rundzie Kamil Majszak pożegnał się z wielkoszlemowym Rolandem Garrosem. Zdecydowanie lepszym od Polaka okazał się Alejandro Tabilo. A dziś w drugiej rundzie zobaczymy nasze singlistki Iga Świątek, Magdalena Fręch i Magdalinet.
19: Jankes i Wiktor.
20: Ej, ho, do Eski by się szło 31 minut po 7, to jest nasze terytorium.
21: No i zastanawiamy się, gdzie wy nas słuchacie.
22: Cześć Eska, ja was gorąco pozdrawiam z kokpitu mojego córskiego tramwaju. Dziękuję, że mnie codziennie budzicie oraz pozdrawiam wszystkich pracowników transportu publicznego. Cześć.
23: Hity na czasie, let's go!
21: Curyski to z miejscowości Córki.
20: Mhm, zaraz za Curichem. Zapiszcie się do naszego spisu powszechnego. Dajcie znać, gdzie nas słuchacie.

0: Dawid super podsiadło w Radiu SK, 22 minutki i będzie z nami godzina 8.
1: Ktoś tu mryga, więc ja odbiorę. Halo, dzień dobry.
2: Pozdrowienia dla Kamusi, będzie 1-1. Z trasy Aleksandrów Łódzki na Sierpsk do Warszawy.
3: Bardzo dziękujemy. Bardzo.
0: Pozdrowienia dla kierowców rzeczywiście, którzy jadą bezpiecznie. Jedziemy do przodu.
1: To niezależnie, czy jesteście w ruchu, czy siedzicie gdzieś teraz stacjonarnie, posłuchajcie, bo jest ważna informacja. Hakerzy mogą wkrótce odkryć każde nasze komputerowe hasło.
3: Jejku, chociaż jedna osoba, która będzie je znała.
4: Pamiętała.
1: Eksperci mówią, że nadchodzi Q-Day, czyli taki moment, kiedy maszyny kwantowe, a te komputery już się przygotowują do startu i do działania, złamią większość haseł do internetowych kont, zabezpieczenia chroniące banki, czy komunikatory i co najgorsze, mogą również złamać ważne dane rządowe.
0: Tak sobie pomyślałem, że naprawdę nie trzeba być jakimś komputerem kwantowym, żeby odgadnąć Wiktor?
5: 1, 2, 3, 4.
6: Kama. Kama. I Wiktor.
1: Dobra, dzisiaj sobie zmienię na Wiktor 5, 4, 3, 2, 1.
6: To promocja.
7: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z...
8: dmuchanym flamingiem?
7: Albo to. Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stów na nowe buty.
9: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
10: Autopromocja.
11: Reklama.
12: Mamo, mamo, czy wiesz, że park rozrywki Zatorlandia jest już otwarty?
13: No pewnie.
14: Wie to nie tylko mama, ale i każdy tata, który już myśli o dniu dziecka. Zatorland to największy w Europie park ruchomych dinozaurów. W cenie biletu także park mitologii, owadów oraz Luna Park. Kup bilety już teraz na zatorland.pl.
15: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
16: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
17: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
16: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
17: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
18: Dla tych, którzy od życia oczekują więcej. Osiedle Versus. Nowoczesne mieszkania z klimatyzacją i ogrzewaniem podłogowym na zielonym ruczaju. Nowa, wygodna przestrzeń do życia od dewelopera Fraxbud. Podwyższony standard. Ogródki, balkony i tarasy. Ogrzewanie podłogowe. Klimatyzacja. Filtry antysmogowe. Miejsca postojowe. Świetna lokalizacja. Kraków, Federowicza 15. W sąsiedztwie centrum handlowego Atut, pętli tramwajowej Czerwone Maki, Uniwersytetu Jagiellońskiego. Więcej na www.osiedleversus.pl.
19: Chłynu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Autospektrum Kraków, Powstańców Śląskich 24, Krespinów, Buki 7, autospektrum.pl.
15: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Autospektrum Kraków, Powstańców Śląskich 24, Krespinów, Buki 7. Autospektrum.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Dla miłośników dwuśladów. Festiwal Mechanika na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. 30 i 31 maja. Motonight. Piąty zlot pojazdów Wydziału Mechanicznego. Panel dyskusyjny. Pokazy służb mundurowych i otwarte laboratoria. Widzimy się na kampusie Czyżyny Politechniki. Więcej na Facebooku Festiwal Mechanika. Dajcie gazu!
22: I po reklamie.

0: Ale połączenie Jay-Z jeszcze Linkin Park ze starych czasów w starym składzie. Nam Pump Core. 10 minut, będzie 8.
1: Do tego to już zamierzono sala i mamy dawkę wybuchową.
2: Tak jest. No to trzymajcie się w takim razie, a gdybyście chcieli powkręcać kogoś, to pamiętajcie, Nosel mieszka na SKP.pl.
0: Obawiam się, że dzisiaj zęby będą bolały.
3: Nosel wkręca, Nosel wkręca. Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo?
5: Kokoszka Krystyna, po tej stronie zakład stomatologiczny. Czy ja się dotelefonowałam do pani Doroty?
4: Tak, zgadza się.
5: Wizyta na 9 w środę. To jest pani, tak? Widzę, że pierwszy raz u nas pani będzie.
4: Tak.
5: Obrys szczęki był dostarczany, czy raczej nie?
4: Bo to chodzi, bo ja mam zdjęcie pantogramu i tomografii zrobione.
5: Ale Narodowy Fundusz Zdrowia nie chce tego, bo to jest prywatnie robione zapewne, co nie?
4: Dokładnie tak.
5: No, a obrys szczęki, proszę pani, jest robiony normalnie z refundacji Narodowego Funduszu Zdrowia, co musi być w kartotece odnotowane i dlatego też wydzwaniamy, żeby pani mogła to zrobić nam i dostarczyć ewentualnie przed wizytą jeszcze.
4: Dobrze, a proszę mi powiedzieć, że obrys szczęki to ja mogę gdzieś tutaj zrobić u siebie na miejscu.
5: To pani sama sobie robi, proszę pani, w domu i pani nam to ewentualnie zdjęciem wysyła albo skanuje. Gdyby pani mogła wziąć kartkę papieru, proszę pani, jakiś długopis albo flamaster, ja pani poinstruuję, pani zrobi i będzie już po sprawie.
4: Jasne, już robię.
5: Dobrze.
4: Momentik, tylko wezmę.
5: To tak, niech pani weźmie deskę do krojenia, na deskę nałoży pani papier,
4: tak?
5: Przygryzie pani tą deskę i proszę pani górną szczękę odrysuje, czyli długopisem przy zębach, żeby to się odbiło na kartce.
4: Mhm, już momencik, już wkładam zęby.
5: Niech pani da, proszę pani, na deskę kartkę.
4: Da.
5: Długopis pani ma?
4: Tak.
5: Dobrze, i teraz proszę odrysować od prawej do lewej, przy zębach jak najbliżej.
4: Mhm, okej, okay. Górę już mam.
5: I jak wyszło?
4: No, w miarę.
5: Od którego zęba się zaczęło pani?
4: Od lewej... zaraz pani powiem dokładnie.
5: Zazwyczaj od piątki można by było.
4: Piątka, tak, od piątki.
5: No to świetnie. Dobrze, zrobi pani to samo do dołu, tylko że proszę pani na innym fragmencie kartki. I teraz od dołu pani kładzie kartkę na tą deskę, przygryza pani deskę i od dołu pani odrysowuje łuk. Dobrze?
4: Od dołu deski, tak?
5: Tak.
4: Aha.
5: I co widać?
4: Zęby. Właściwie to takie szlaczki od zębów.
5: Gdyby pani mogła nam to, proszę pani, albo zrobić zdjęcie, albo zeskanować i wysłać na stomatologię, to ja będę wdzięczna, dołączę do Agnieszki przed wizytą.
4: Jasne, a adres, na który mam wysłać? Na stronie
5: znalazłam. To powie to pani Weronika.
6: Cześć, Dyśka, zostałeś wkręcona.
4: Ja cię kręcę. Serka, zabiję cię.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
7: Siema SK, cześć, pozdrawiamy ze słonecznego Waxio w Szwecji. Czekamy, aż w końcu ktoś wkręci Nosala. Pa!

0: Teddy, Duży Swims w Radiu SK. 6 minut i będzie za mnie godzina 8. Fajny numer.
1: Policzyłabym wszystkie jego tatuaże, naprawdę.
0: Jest tego dużo.
2: Jakbyś zaczęła liczyć, to byś doliczyła do 12 milionów. Ale użytkowników aplikacji mObywatel.
0: No to sporo, prawda? Mm-hmm.
1: Popularna apka, popularna. Mm-hmm. I o tej popularności będzie mówił Marcin Procki w newsach za chwilę.
2: Jak się patrzy na to, ile się załatwia sprawy osobiście w urzędzie, to się nie dziwię, że ona taka popularna.
3: Jankes, Kama i Wiktor. Autopromocja.
4: Legenda powróciła
5: w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
4: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
6: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
4: SK Release już w piątek po 20:00.
5: I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
8: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
9: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
10: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
12: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
14: Hot grill.
15: Grilla caliente.
16: Grilla calda.
17: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
18: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
19: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
20: Skoda.
21: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
22: Lidl, to się opłaca.
23: W RTV EUR AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
26: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
27: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
28: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
29: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
30: I po reklamie.
31: Sponsorem programu jest Antoni Łyko, właściciel salonu samochodów używanych w Krakowie.
32: Sponsorem programu jest Decofire, dystrybutor grilli marki Broil King. Ulica nad Serafą 56. www.decofire.pl.
0: Jak to bywa o poranku o tej porze w Krakowie, trzeba zdejmować nogę z gazu m.in. na Konopnickiej w kierunku Jubilatu, ciasno też na Prądnickiej w rejonie Kleparza oraz na alejach. Z każdą chwilą aut przybywa. Na termometrach dzisiaj maksymalnie 25 stopni. Niewykluczone, że zagrzmi dzisiaj w Krakowie i może trochę popadać.
31: Sponsorem programu jest Antoni Łyko, właściciel salonu samochodów używanych i autoryzowanego serwisu Renault i Dacia. Aleja Pokoju 63 w Krakowie.
32: Sponsorem programu jest Decofire, dystrybutor grilli marki Broil King.
1: Jest ósma, zaczynamy SK News. Marcin Procki zapraszam, a na początek nowe informacje w sprawie autorów fałszywych alarmów. Szef MSWiA Marcin Kierwiński mówił przed chwilą w TVN24, że zatrzymane zostały trzy osoby. Wobec jednej z nich sąd już zastosował tymczasowy areszt. Reporter Eski Mateusz Chłystun zna szczegóły. Mateuszu, co wiadomo o zatrzymanych?
2: To młode, około 20-letnie osoby, które wcześniej miały zatargi z prawem w podobnych sprawach. Śledczy na razie nie ujawniają szczegółów tego postępowania ze względu na rozwojowy charakter sprawy. Trójka zatrzymanych współpracuje ze śledczymi i składa zeznania. Ze wstępnych ustaleń wynika, że sprawcy działali chcąc zaistnieć. Jak przekazał dziś o poranku w TVN24 szef resortu spraw wewnętrznych, to dopiero początek tej sprawy, a prowadzone śledztwo przyniesie zapewne kolejne zatrzymania. Służby próbują obecnie namierzyć także sprawcę sobotniego fałszywego zawiadomienia w sprawie pożaru w domu matki prezydenta Polski.
1: Jeszcze dziś Polska podpisze z Wielką Brytanią traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony. To będzie historyczna chwila, zaznacza premier Donald Tusk.
3: Kiedy pracowaliśmy nad traktatem z Wielką Brytanią, bardzo dbaliśmy o konkretne rozwiązania, których celem będzie realne zwiększenie bezpieczeństwa Polski.
1: A istotnym elementem porozumienia ma być cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo zdrowotne. A już 12 milionów Polaków korzysta z mObywatela. Dziennie do aplikacji loguje się około 1,5 miliona z nas. A z jakiej funkcji najczęściej korzystamy w aplikacji?
4: Najczęściej, jak widzimy, niestety, korzystamy z tej funkcji, gdzie każdy chciałby zobaczyć zero, czyli weryfikacja naszych punktów karnych. Jak również często sprawdzamy historię pojazdu.
1: No, wyjaśniał wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. W mObywatelu obecnie można skorzystać z 47 usług, w tym online'owej rejestracji narodzin dziecka, mstuczki czy złożenia wniosku o nowy dowód osobisty.
32: SK Kraków News.
0: Krystian Lis. Krakowska policja szuka sprawcy, który w niedzielę na rynku głównym rzucił petardę w stronę 11-letniej dziewczynki. Do zdarzenia doszło podczas świętowania awansu Wisły Kraków. Dziecko z ranami ciała trafiło do szpitala. Pod Wawelem i w całym regionie coraz mocniej stawia się na centra zdrowia psychicznego. Chodzi o to, by krakowianie nie szukali ratunku dopiero w szpitalu, ale mieli fachowe wsparcie blisko swojego domu, mówi profesor Andrzej Cechnicki z UJ-u.
5: Uruchomiły aktywność pacjentów i zmieniły myślenie o odpowiedzialności nad tą opieką.
0: Eksperci chcą, by takie centra były standardem w całym kraju.
32: Jankes, i Wiktor.
6: W Radiu SK.
7: My moglibyśmy mieć udział w tych mistrzostwach, prawda? 3x3. Jestem z trzech, czuję.
8: I na kogo byśmy grali? Na powietrze.
7: Na wszystko.
14: Ale to znaczy, że już jesteśmy zwycięzcami. Podoba mi się ten
7: Dokładnie.
32: Układ. A wy gdzie jesteście? Bo dzisiaj prowadzimy eskowy spis powszechny.
16: Cześć Radio SK. Pozdrawiam was z miasta, które posiada Big Ben i London Eye. Słuchamy was codziennie. Dzięki za super muzę.
32: Radio SK Londyn, 3 po 8.
7: Nie ma takiego miasta.
32: To

0: nie Zofia, tylko Kamila. Dzień dobry, witamy. Jesteś Jankes, dzień dobry.
1: I to jest ten moment, kiedy mam powiedzieć, że ty też jesteś.
0: No i teraz wy o mnie,
1: i
0: no.
1: On.
0: I on. Kto?
1: On.
2: Wiktor! Kiedy on, Wiktor!
0: Witamy was serdecznie.
3: Dobra, lecimy dalej.
1: Słuchajcie, białucha, wiecie co to jest?
3: Białucha.
0: Oczywiście to jest...
3: To jest taka ryba?
0: Ssak morski z rodziny narwali. Prawie ryba. Wygląda jak ryba, ale jest ssakiem. No,
1: robi i to
0: tak.
1: Już jest kolejne zwierzątko na naszym pięknym, cudownym świecie, które oficjalnie posiada samoświadomość.
0: What?
1: No bo zrobili im taki test lustra, czyli postawiono przed nimi lustro i one wykorzystywały lustro do świadomej kontroli swojego wizerunku.
0: A, i wtedy już jesteś uznany za myślącą istotę.
1: Która posiada samoświadomość,
3: dobra,
1: tak.
3: No, słuchajcie, ja muszę wam powiedzieć, że ja jak o 5 rano wchodzę do swojej łazienki, to robię sobie też taki test lustra.
0: Jakie są wyniki?
3: No, nie poznaję siebie.

0: Tutaj SK, 16 minut po godzinie 8.
1: Sponsorem programu jest dealer Toyota Dobrygowski w Modlnicy.
2: Odlot ściśle tajny w Radiu SK.
0: To jest finał naszej akcji. Znaczy, finał dokładny będzie w najbliższy weekend, gdy polecimy w miejsca nieznane, wciąż nieznane oczywiście, ale finalizujemy miejsca w samolocie, gdzie zasiądą nasi słuchacze.
3: Mamy ostatnie dwa miejsca, ale patrząc po zgłoszeniu, to Kuba w pojedynkę zajmie te dwa miejsca.
4: Czy ty coś sugerujesz?
3: Ty no po prostu, Kuba, przepraszam, jak bardzo umięśniony jesteś?
5: Delikatnie.
4: Delikatnie.
3: Ja tak jak popatrzyłam na te zdjęcia, to miałam takie wrażenie, że Kuba, ty masz tyle mięśni, ile Wiktor i Jankes razem.
4: Chcielibyśmy taką delikatność.
0: Ja wam przypominam, że kiedyś Darek Michalczewski powiedział: Janki, ale ty dobrze wyglądasz. A ja: co, jak to, jak dobrze? Masz tyle miejsca na mięśnie.
6: Tak mi powiedział.
0: Naprawdę. No.
4: Ale czy wy sugerujecie, że Kama tym razem grzebała w tych zgłoszeniach i wybrała po zdjęciu?
3: Nie, nie, to Bogaj. Nie. Ale Bogaj wie, co jest dobre.
7: Kama mi kazała.
4: Kuba, jakie są powody, dla których to właśnie ty powinieneś zaszczycić swoją obecnością samolot, a potem naszą wyjazdową imprezę?
5: Nie pamiętam dokładnie, co tam było w zgłoszeniu, ale na pewno, że to będzie pierwszy taki wyjazd, a drugie, że mam imieniny niedługo.
4: Okej. Okay. Czy ty chcesz nam powiedzieć, że pierwszy raz wybierzesz się poza granicę naszego pięknego kraju?
5: Jeżeli chodzi o wakacje, to tak.
4: O. To jest fajne,
0: trzeba świętować, no.
3: Tylko wiesz, jak ustawisz sobie poprzeczkę tak wysoko, to ja nie wiem, czy już inne wakacje będą smakowały tak dobrze, jak odlot ściśle tajny.
0: Powiedziała to Kama, która z nami leci.
4: A te imieniny to konkretnie kiedy? Bo nie sprawdzałem, kiedy jest Jakuba w kalendarzu.
5: To jest podwójne świętowanie, bo to jest 1 czerwca, czyli Dzień Dziecka.
0: To zrobimy sobie w sobotę ewentualnie, tak, albo tak.
3: No dobrze, ale patrząc faktycznie po tym twoim zdjęciu, wyglądasz na faceta, który ćwiczy. Czy to znaczy, że zrobisz nam poranny trening, a dokładnie Jankesowi i Wiktorowi i Bogajowi, bo też leci.
5: Coś tam możemy poćwiczyć.
0: Tylko, że ja poproszę nie poranny, bo lecimy, żeby się oczywiście wyspać.
3: Aha, powiedział ojciec dwójki dzieci. Tak.
0: Ale popołudniowy trening, albo wieczorny nawet najlepiej.
4: Siemano, jest 20 rano.
0: No dobra, bo tak przeciągamy. Gdybyśmy mieli ciebie zabrać, masz kogo zabrać ze sobą, bo to jest miejsce podwójne.
5: No właśnie, teraz zrobił się delikatny problem, bo osobę, którą chciałem zabrać, nie bardzo mu pasuje i będę musiał pomyśleć nad tym.
3: To jeszcze casting Kuba zrobi, nie?
4: Kamie się oczy zaświeciły. Kama może być jednocześnie organizatorką, jak i twoją osobą towarzyszącą.
0: Dobra, na pewno sobie, cudzysłów, tym problemem poradzisz. Słuchaj, no mamy do ciebie informacje.
4: Lecisz z nami na odlot ściśle tajny!
5: No to ja to nie wierzyłem. Zrobiliście mi taki dzień wczoraj telefonem i dzisiaj, że...
0: Ach, była zapowiedź, jest finalizacja, a kropkę postawimy w najbliższy weekend, gdy polecimy. No właśnie, wciąż nie wiem gdzie.
4: Kuba, czy ty masz jakiś pomysł, gdzie lecimy? Bo tu różne są obstawianki przy okazji podpowiedzi. Pojawia się Grecja, pojawia się Malta, niektórzy mówią, że Portugalia, inni wskazują na Malagę. Gdzie twoim zdaniem wylądujemy?
5: Nie mam kompletnie zielonego pojęcia.
4: A gdybyś miał strzelać i obstawić swój los i głos...
0: Albo gdzie chciałbyś polecieć?
5: Tam, gdzie jest ciepło.
3: No to akurat załatwione. Widzimy się w takim razie w piątek na lotnisku. W piątek razem z naszymi fantastycznymi słuchaczami już zabieramy się za odlot ściśle tajny.
2: Odlot ściśle tajny.
1: Sponsorem programu jest dealer Toyota Dobrygowski w Modlnicy, oferujący nową Toyotę RAV4.

0: Tutaj jest 26 minut po godzinie 8, zadajesz się z pogodynką i rozumiem, że teraz chcesz gadać o pogodzie, tak?
1: Marcin Procki to zrobi, bo patrzę przez ramię w to, co sobie przygotował i podobno zbliżają się do nas wielkie nawałnice i burze.
2: Uch, to o tym za chwilę tak naprawdę, ale gdyby u nas zamiast Marcina Prockiego pan Stachurski zapowiadał pogodę, to jakby to brzmiało?
1: O wiele lepiej.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Gotowi na przytulenie pluszowych misiów?
4: To 29 i 30 maja odwiedźcie misiową krainę w Galerii Krakowskiej. Na warsztatach zrobicie własnego pluszowego misia i zabierzecie go do domu.
3: Będą też gry, zabawy, tańce i konkursy.
4: I fotki z wielkimi pluszakami. Przyjdźcie i bawcie się bajecznie.
5: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
6: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
7: Nowoczesne mieszkania w centrum Nowej Huty, gotowe do odbioru, czekają na nowych właścicieli. Osiedle Teatralne 19. Nowa inwestycja w Krakowie od dewelopera Fraxbud. Świetna lokalizacja, zróżnicowane metraże, komfortowe rozkłady i funkcjonalność z wysokim standardem. W cenie klimatyzacja sterowana Wi-Fi, ogrzewanie podłogowe, aluminiowe okna, ułatwiające aranżację wnętrz, brak kaloryferów, wygodna komunikacja i zaplecze usługowo-handlowe w okolicy. Szczegóły na teatralne19.pl.
8: No, to jedziemy.
9: Tato, czy dziś ja prowadzę?
8: Jasne, w końcu to twój dzień.
9: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Jeszcze więcej modowych okazji z okazji pierwszych urodzin Designer Outlet Kraków.
11: Tylko do 30 maja czekają na Ciebie wyjątkowe oferty urodzinowe i naprawdę niepowtarzalne ceny w markach takich jak Adidas, Bytom, Only, Triumph, Smyk czy Swarovski.
12: Odkryj ponad 120 modowych marek, zawsze 30-70% taniej. A teraz skorzystaj z dodatkowych promocji przygotowanych specjalnie na urodziny Centrum.
11: Designer Outlet Kraków, Galicyjska 10. Jedyny outlet w Krakowie.
12: Więcej szczegółów i modowych okazji znajdziesz na stronie designeroutlet.kraków.pl w zakładce oferty.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel salonów Dynamika w Krakowie. Motowadowicka.pl.
15: 18 dzień lutego, środa, Krystian Lis. Miło mi was witać. Na termometrach w Krakowie dzisiaj do 2 stopni na plusie. Raczej pochmurno, raczej szaroburo i ponuro, ale po południu jest szansa, że się będzie przejaśniać. Natomiast odczuwalna temperatura może dzisiaj być obniżona przez wiatr, który powieje z południowego zachodu i chwilami będzie dokuczliwy. Niewykluczone też dzisiaj przelotne opady śniegu, ale nie będą to jakieś mocne śnieżyce. Od niedzieli w Krakowie ocieplenie.
14: Sponsorem programu jest właściciel salonów Dynamika, dystrybutor marek Cupra, Bike, Omoda, Jayku, Cherry, Geely oraz GAC w Krakowie.
16: Minęła 8.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam, najwcześniej jutro uda się przywrócić ruch pociągów na trasie Poznań-Piła, a to po wypadku w Garbatce koło Obornik. W poniedziałek na niestrzeżonym przejeździe TIR wbił się wiodący szynobus. Pociąg został już usunięty z pobocza torowiska. IMGW ostrzega przed burzami na południowych krańcach Polski. Alerty pierwszego stopnia wydano w Małopolsce i na Podkarpaciu. Nawałnice prognozowane są tam dziś po południu. Inwazyjne owady za to dają się we znaki leśnikom. Od dziś przez 2 tygodnie nie można wchodzić do lasu w Zieleniu w Warmińsko-Mazurskiem, a to przez zabiegi chemiczne z użyciem samolotu są wymierzone w zwalczanie chrabąszczy niszczących drzewa.
17: Kama i Wiktor w Radiu SK.
18: Hej, hej, w pół do piątku, środa, 27 dzień maja.
19: Witają was poranne chrabąszcze przy mikrofonach. Dzień dobry.
18: Dzień dobry, witamy.
19: Jest dzień samorządu terytorialnego.
20: No właśnie, i zastanawiamy się, gdzie nas w związku z tym słuchacie, na jakim terytorium.
21: Cześć, Radio SK. Ja was pozdrawiam z drogi do pracy pomiędzy Pruszkowem a Sokołowem. Mijam chyba ze 3 ronda i na każdy mam ochotę zawrócić.
18: Do domu!
19: A Pruszków, przypominamy, zaczyna się tam, gdzie kończą się reguły.

0: To jest Teska z rana. Jeżeli mieliście na 8 do roboty, to informujemy, że już od 38 minut jesteście spóźnieni. Gratulujemy.
1: Czas na sportowe informacje i uwaga, sportowe portale donoszą, że być może liczba Polaków w klubie FC Barcelona nie ulegnie zmianie.
0: Ale co to, jak
2: ale
0: to?
2: Ale jeszcze lewy odchodzi.
1: No odchodzi, ale uwaga, uwaga. Podobno Łubu-Dubu, prezes klubu, ma być mocno zainteresowany ściągnięciem Jakuba Kiwiora.
0: O,
1: naszego zawodnika, który obecnie gra gdzie?
0: Gdzie?
1: Porto,
0: tak, Jacob Kiwior.
3: No spokojnie, panowie, no może prezes na kolacji powiedział, że chce, żeby podać mu kawior i tak powstała ta plotka.
1: Kuba Kawior!
0: Dajcie mi tamtego, no, kawiora mi nałóżcie.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Małopolska patrzy w przyszłość, a dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
11: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
10: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
12: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
13: Co się dzieje? Dlaczego trenujesz?
14: Ćwiczę obroty. Słyszałam, że na potańcówce w Kogiteonie będziemy wirować szybciej niż elektrony w laboratorium cząstek.
13: A ja słyszałem, że będą rytmy, które porwą nawet tych, co zwykle ruszają się tylko do lodówki.
14: Czyli fundujemy sobie dobrą zabawę. A raczej funduszujemy.
15: Do Kogiteonu zapraszamy 29 maja. Wstęp wolny. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Jesteśmy bliżej dla Ciebie. Omoda Jayku Dynamika w Jaworniku. Nowy salon już otwarty. Przyjedź do nas. Odwiedź salon koło Myślenic. Jawornik 788. Poznaj zalety nowatorskiej technologii. Znajdź swój wymarzony samochód. Omoda Jayku Dynamika w Jaworniku koło Myślenic zaprasza. Dodatkowo już w ten weekend czekamy w Galerii Dekada Nowy Targ. Zobacz nasze pojazdy na żywo. Poznaj niezwykłą markę i daj się uwieść nowoczesnej motoryzacji.
18: I po reklamie.

0: Pitbull i Chris, Krzysiek Brown w Radiu SK, 12 minut i będzie z nami godzina 9.
1: My ciągle gramy i sprawdzamy, gdzie wy nas słuchacie.
2: Cześć SK, Adam z tej strony, pozdrawiam ze słonecznej, niedeszczowej Irlandii. Wczoraj mieliśmy 32 stopnie, a tak sobie myślałem, że odlot ściśle tajny będzie właśnie do Irlandii.
3: Nie wiedziałam, że Irlandia jest znana z geometrii, bo to była jedna z naszych podpowiedzi.
0: Tak. Ale ja tak, nie byłem tam,
3: i
0: nie
3: słońce jest tam zawsze.
0: To jest rzeczywiście.
1: Ale muzyka irlandzka.
3: Tak, to by się zgadzało.
0: Nie można się pogubić. Ja kiedyś byłem w Irlandii, pamiętam, na meczu, jak Polacy grali.
3: I się zgubiłeś.
0: No i tam te trójkąty, kwadraty były takie. Chodziliśmy, gubiłem się.
1: Święty Patryk cię zaprosił chyba
0: na spotkanie.
1: No dobra,
0: ale nie, tam nie lecimy. Raczej nie, no Irlandią raczej nie pachnie.
3: No a gdzie myślicie, że lecimy?
1: Obsypani właśnie podpowiedziami. Mamy jakieś spektrum w mózgu różnych miejsc, więc niech każdy z nas wybierze sobie jedno i sprawdzimy w piątek, kto z nas miał rację. Janki, gdzie lecimy? Co obstawiasz?
0: Pachnie mi bardzo, bardzo Hiszpanią, ale no chciałbym, żeby to była Grecja. I Grecja też oczywiście, no, wiele rzeczy pasuje tam.
1: Stawiasz na Grecję, zapisujemy.
0: Ja stawiam na Grecję.
3: Ja też bym się przychylała akurat do Grecji, bo poczujemy się tam bardzo młodo, czyli starożytna Grecja, tu by się zgadzało. Geometria jest stamtąd, to też
0: euro,
3: by się zgadzało.
0: Euro się tam płaci.
3: Pitagoras, facet o wielu imionach. No tutaj jest kilka takich rzeczy, które bym powiedziała,
0: sałatka
3: że grecka siedzą.
0: Lubimy.
3: Suszone owoce.
1: No to ja w takim razie obstawiam Hiszpanię, bo mi to naprawdę pachnie jakimś Madrytem albo Barceloną, więc ja wybieram Hiszpanię, bo i muzyka, i te właśnie małe owocki, i to, że jest ich 300, czyli słonecznych dni prawdopodobnie, też by się zgadzało.
0: Bogaj. To Hiszpania też na drugą nóżkę rzeczywiście.
4: Ja myślałem Malta, ale teraz powiem Malaga.
1: Czyli też Hiszpania.
4: Tak.
0: Malaga.
4: Malaga, na samym dole Hiszpanii.
1: Tak. Nagrało się i zapisało.
3: No to sprawdzimy już oczywiście w najbliższy piątek.

0: Iha! Chciałoby się powiedzieć na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania.
1: Dziękujemy bardzo. Dzisiaj Dzień Samorządu Terytorialnego. Dziękujemy za sygnały, gdzie nas słuchacie, gdzie jesteście.
2: A to było nasze terytorium, czyli poranek na antenie Eski. Za chwilę to terytorium przejmują inni. Zostańcie z dobrymi hitami na czasie.
3: I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Już w ten weekend i w Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
5: Autopromocja. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
8: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w środę wszystkie artykuły marki Miller Milś kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Miller Milś kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
9: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
10: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
11: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
10: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
12: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
13: Co masz?
14: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
13: Chips Lays? Dzięki.
14: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
13: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
14: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
15: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
16: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
17: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
22: Sponsorem programu jest właściciel firmy Alematerace, www.alematerace.pl.
23: Sponsorem programu jest Antoni Łyko, właściciel salonu samochodów używanych i autoryzowanego serwisu Renault i Dacia. Aleja Pokoju 63 w Krakowie.
0: środowy poranek. Dzisiaj w Krakowie na termometrach do 2 stopni na plusie, ale odczuwalną temperaturę obniży wiatr, który będzie się chwilami dawać we znaki. W porywach może osiągać nawet 40 na godzinę. Ciśnienie jest w normie. Jeżeli chodzi o kolejne dni, to jeszcze do soboty chłodno, od niedzieli poprawa pogody.
23: Sponsorem programu jest właściciel firmy Ale Materace, oferujący produkty marki Magniflex. Kraków, Wielicka 87. www.alematerace.pl. Sponsorem programu jest Antoni Łyko, właściciel salonu samochodów używanych w Krakowie.
21: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
1: Minęła 9, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Odpowiedzą za serię fałszywych alarmów służby zatrzymały łącznie 3 osoby. Jedna z nich trafiła już do aresztu. Potwierdził to przed chwilą premier Donald Tusk. Jak mówi, to młode osoby.
2: Którzy czy to dla fejmu, czy dla jakiejś osobistej satysfakcji, nie z pobudek ideologicznych czy partyjnych, dopuszczały się takich rzeczy w przeszłości. O tym już wiemy.
1: A na podstawie fałszywych zgłoszeń kilka dni temu strażacy siłowo weszli m.in. do mieszkania należącego do matki Karola Nawrockiego. Na razie bez pociągów między Piłą a Poznaniem. Wykolejony pociąg został już podniesiony, informuje wielkopolski reporter SK Paweł Adamczewski.
20: Linia kolejowa między Poznaniem a Piłą wciąż pozostaje jednak zablokowana. Uszkodzone najpewniej zostały nie tylko tory, ale też linia trakcyjna. Jak się dowiedziałem, ruch na trasie Poznań-Piła dalej jest wstrzymany. Część połączeń odwołano, a przewoźnik na wyłączonym odcinku zapewnił zastępczą komunikację autobusową.
1: A pociąg wykoleił się w poniedziałek po zderzeniu z ciężarówką. Zamiast mundialu sparingi. Jan Urban ogłosił powołania na towarzyskie mecze z Ukrainą i Nigerią. Na liście kilku debiutantów, m.in. Karol Czubak czy Mateusz Żukowski.
24: Chcemy dać szansę nowym twarzom, ale niezbyt wielu, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że no, jeśli będzie zbyt wielu, nie wiem, debiutantów, to wszystko powoduje, że nie ma zrozumienia, nie ma płynności gry i tak dalej. Natomiast my w dalszym ciągu chcemy zgrywać tą reprezentację.
1: Mówił w rozmowie z nami selekcjoner Jan Urban. Mecz z Ukrainą w niedzielę we Wrocławiu, a w środę w Warszawie mecz z Nigerią.
21: SK Kraków News.
0: Christian Lis. Prokuratura bada okoliczności śmierci 12-letniej Eli, której ciało po 3 dniach poszukiwań odnaleziono w Lesie Wolskim. Jak informują śledczy, wstępne wyniki sekcji zwłok nie wskazują na udział osób trzecich. Postępowanie, które ma dokładnie wyjaśnić przyczyny tej tragedii, cały czas trwa. Nie dla S7 przez Skawinę, w gminie znów wiszą banery, bo na tapecie znowu jest wariant zachodni przebiegu nowej drogi z Krakowa do Myślenic od węzła Morawica.
25: Bardzo dużo u nas terenów cennych przyrodniczo. Mamy obszary Natura 2000, to jest Skawińsko-Tyniecki obszar łąkowy.
0: Mówi Mateusz Mlost z Urzędu Miasta i Gminy Skawina.
26: Z pozdrowieniami dla wszystkich tych, którzy dzisiaj wstali z pierwszym dzwonkiem budzika. Podobno to wcale nie jest też takie zdrowe, dlatego że poziom adrenaliny podnosi się znacząco w okamgnieniu. A potem przychodzicie do pracy i jest tylko gorzej, albo i lepiej. 2 minuty, a właściwie 3 już po 9. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Idealne rozbudzenie. Wciąż Liquid on Narcotic w Radiu SK. 18 minut po 9. Za chwilę Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and the Beat. Kawałek, który wrócił po Coachelli. Godzina 18. Przez lata to była godzina uznawana za idealną porę na zjedzenie kolacji. Powtarzana i w przekazach medialnych, i często przez ekspertów w postaci dietetyków, czy też trenerów. A teraz najnowsze badania wskazują, że możemy już o godzinie 18 zapomnieć. Dlatego, że okazuje się, że kluczowe znaczenie dla zdrowia i utrzymania prawidłowej wagi, jeżeli chodzi o spożywanie kolacji, wcale nie ma godzina, ale odstęp między ostatnim posiłkiem a snem, który powinien wynosić magiczne 3 godziny. 18 jest więc dla tych, którzy chodzą spać w okolicach 21. Jeżeli kładziecie się spać w okolicach 23, to spokojnie możecie ostatni posiłek zjeść o godzinie 20. Ciekawe, co z tymi, którzy wstają na tak zwane nocne podjadanie. Prawdopodobnie w ogóle chyba nie powinni chodzić spać.
1: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to. Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stów na nowe buty.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Pobiegniesz, bo możesz. Pobiegniesz, bo możesz. Weź udział w Poland Business Run, największej charytatywnej sztafecie w Polsce. Startujemy, by wspierać osoby z niepełnosprawnością ruchową po amputacjach i mastektomii. 5x4 km stacjonarnie w Warszawie i Krakowie oraz wirtualnie. Zapisz drużynę na bieg.pbr.pl do 10 czerwca.
7: Jesteś z branży budowlanej? Chcesz połączyć biznes z czymś, co naprawdę ma znaczenie? Już 30 maja w Podłężu pod Krakowem organizujemy trzecie Mistrzostwa Polski branży budowlanej w kolarstwie szosowym. Pomaganie buduje. Każdy przejechany kilometr to datek na Fundację Rodziny Mai. Ponadto mistrzostwa są połączone ze zorganizowanym networkingiem branżowym w miasteczku relacji. Stań na starcie, poznaj liderów branży i pomagaj. Więcej na pomaganiebuduje.pl. Serdecznie zapraszają złoci sponsorzy wydarzenia. SMAI, Belimosz, Trabak, Konwent i organizator Fundacja Rodziny Mai.
8: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę, ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
9: Gotowi na przytulenie pluszowych misiów?
10: To 29 i 30 maja odwiedźcie misiową krainę w Galerii Krakowskiej. Na warsztatach zrobicie własnego pluszowego misia i zabierzecie go do domu.
9: Będą też gry, zabawy, tańce i konkursy.
10: I fotki z wielkimi pluszakami. Przyjdźcie i bawcie się bajecznie.
11: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?

0: Czy wiesz, że park rozrywki Zatorland jest już otwarty?
1: No pewnie.
2: Wie to nie tylko mama, ale i każdy tata, który już myśli o dniu dziecka. Zatorland to największy w Europie park ruchomych dinozaurów. W cenie biletu także park mitologii, owadów oraz Luna Park. Kup bilety już teraz na zatorland.pl.
3: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
4: Co się dzieje? Dlaczego trenujesz?
5: Ćwiczę obroty. Słyszałam, że na potańcówce w Kogiteonie będziemy wirować szybciej niż elektrony w laboratorium cząstek.
4: A ja słyszałem, że będą rytmy, które porwą nawet tych, co zwykle ruszają się tylko do lodówki.
5: Czyli fundujemy sobie dobrą zabawę.
6: A raczej funduszujemy.
7: Do Kogiteonu zapraszamy 29 maja. Wstęp wolny. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Szukasz nowego mieszkania w Krakowie? Poznaj Slow City od Eco Park. Już 29 i 30 maja. Dni otwarte, mega promocje, atrakcje dla całych rodzin i premiera nowego etapu. A wszystko w otoczeniu osiedlowego parku o powierzchni 10 tysięcy metrów kwadratowych. Szczegóły na ecopark.pl.
10: I po reklamie.

0: melodija. To je inutek, tajn će sobje, ka melodija.
1: Eška Krakus.

teraz czas na człowieka, który bierze sprawy w swoje ręce. Jak ma jakieś marzenie, to po prostu odzywa się do tych, którzy mogą pomóc mu je spełnić. Jak sobie pomyślał, że chciałby robić remiksy naprawdę znanych numerów, to zaczął się odzywać do ich autorów i tak okazało się, że na przykład jego Prayer in C w jego remiksie właśnie stało się ogromnym hitem, który gramy też w Radio SK do dziś. Taki jest Robin Schulz, który wraca właśnie z nowym kawałkiem. Robin Schulz, Barbs, Better Times, już teraz w Esty.

0: poleciał. No i poszło. A właściwie to poleciało, a właściwie to wy polecicie już za dwa dni na odlot ściśle tajny razem z naszą ekipą, czyli Jankesem, Kamą i Wiktorem. I dziś, uwaga, ostatnie dwa miejsca na ten odlot ściśle tajny, bo wciąż nie wiemy dokąd, trafiły do ostatniego szczęśliwca.
1: No właśnie, teraz zrobił się delikatny problem, bo osobę, którą chciałem zabrać, nie bardzo mu pasuje i będę musiał pomyśleć nad tym.
2: Kamie się oczy zaświeciły. Kama może być jednocześnie organizatorką, jak i twoją osobą towarzyszącą.
3: Słuchaj, no mamy do ciebie informacje.
2: Lecisz z nami na odlot ściśle tajny!
1: No to ja to nie wierzyłem, zrobiliście mi taki dzień dzisiaj, że...
0: No i Kuba poleci już w piątek na odlot ściśle tajny, ale z tego, co usłyszeliśmy, to ma wolne miejsce. Więc jeżeli ktoś chciałby jakoś bardzo i miał jakimś cudem kontakt do Kuby, to pewnie macie jeszcze jakieś 48 godzin, żeby go przekonać, że to wy będziecie najlepszymi towarzyszami tej podróży. Dokąd? No wciąż nie wiemy. To pozostaje zagadką, więc jak będziecie śledzić od piątku naszą antenę, ale także media społecznościowe, to się wszyscy razem dowiemy, bo nikt z nas nie wie, dokąd tak naprawdę wystartujecie z lotniska. Dajcie znać, jak już dotrzecie. I czy fajnie, czy warto. Następnym razem może razem.
4: Autopromocja. Jak wkręcać? To tylko na grubo.
5: Jesteś takim kocurem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz udało się wkręcić w taki numer.
4: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
10: Chyba zamieszkam w kartonie. A ty? Znalazłaś coś?
11: Nie coś, swoją przestrzeń. W Student Space mam pokój z własną łazienką i kuchnią, a na dole siłkę.
10: Ty to w czepku urodzona.
11: Nie w czepku, tylko w Tarnowie, tak jak ty. Rezerwuj pokój i będziemy sąsiadkami.
12: Student Space to nowoczesne prywatne akademiki w Krakowie i Warszawie. Rezerwuj bez ryzyka. Możesz zrezygnować do 31 lipca, a my zwrócimy ci depozyt. Sprawdź na studentspace.pl.
13: Hej Kraków, to Mega Taxi. Gdzie dziś jedziesz? Na uczelnię? Na miasto? Wracasz późno do domu? Zamiast ryzykować z przypadkowymi przewoźnikami, wybierz sprawdzoną opcję. Mega Taxi to krakowska korporacja z ponad 30 latami doświadczenia. Jesteśmy blisko. Dworzec Główny, Szpital Rydygiera i całe miasto. U nas masz bezpiecznie, w dobrej cenie i bez stresu. Kierowcy, którym możesz zaufać. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony. Mega Taxi Kraków. Wsiadasz i jedziesz.
14: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
15: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
16: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuję lub wiesz.
15: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
17: Jeszcze więcej modowych okazji z okazji pierwszych urodzin Designer Outlet Kraków.
18: Tylko do 30 maja czekają na ciebie wyjątkowe oferty urodzinowe i naprawdę niepowtarzalne ceny w markach takich jak Adidas, Bytom, Only, Triumph, Smyk czy Swarovski.
17: Odkryj ponad 120 modowych marek, zawsze 30-70% taniej. A teraz skorzystaj z dodatkowych promocji przygotowanych specjalnie na urodziny Centrum.
18: Designer Outlet Kraków, Galicyjska 10. Jedyny outlet w Krakowie.
17: Więcej szczegółów i modowych okazji znajdziesz na stronie designeroutletkraków.pl w zakładce oferty.
19: Co się dzieje? Dlaczego trenujesz?
9: Ćwiczę obroty.
7: słyszałam, że na potańcówce w Kogiteonie będziemy wirować szybciej niż elektrony w laboratorium cząstek.
8: A ja słyszałem, że będą rytmy, które porwą nawet tych, co zwykle ruszają się tylko do lodówki.
7: Czyli fundujemy sobie dobrą zabawę. A raczej funduszujemy.
19: Do Kogiteonu zapraszamy 29 maja. Wstęp wolny. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
22: Autospektrum Kraków. Powstańców Śląskich 24. Kryspinów Buki 7. Autospektrum.pl. I po reklamie.
23: SK.

0: wam ten dzień popłynie spokojnie, tak jak ten kawałek. Andrew 55 Ultra Check to You w Radiu SK. Tuż przed 10, po 10, po pierwsze kolejne hity, po drugie pewnie dużo pracy przed wami, a po trzecie test na to, jak sprawdzić, jaki jest stan waszego zdrowia bez wychodzenia z domu. Nie, to nie zastąpi lekarza, ale może być jakimś pierwszym powodem albo do dumy, albo do tego, żeby pójść jednak i coś sprawdzić. Po 10 też Felix Yen, Jasmine Thompson, Ain't Nobody się pojawi. A, i nowy hymn męskiego grania też będzie.
1: Reklama.
2: Barbara?
3: No?
2: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
3: Co, Marian?
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
3: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
2: No.
4: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Hej, co u ciebie?
7: Zapisałem się do TB Edukacja.
6: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
7: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
6: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
7: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
6: Też bym tak chciała.
7: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. Kraków, Szpitalna 38 przez 5.
6: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
8: Pobiegniesz, bo możesz. Pobiegniesz, bo możesz. Weź udział w Poland Business Run, największej charytatywnej sztafecie w Polsce. Startujemy, by wspierać osoby z niepełnosprawnością ruchową po amputacjach i mastektomii. 5x4 km stacjonarnie w Warszawie i Krakowie oraz wirtualnie. Zapisz drużynę na bieg.pbr.pl do 10 czerwca.
9: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskie Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w centrum Serenada, Ponarce i krakowskich outletach. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
10: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
11: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuje lub wiesz.
10: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
12: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
13: Skoda.
14: Co się dzieje? Dlaczego trenujesz?
15: Ćwiczę obroty. Słyszałam, że na potańcówce w Kogiteonie będziemy wirować szybciej niż elektrony w laboratorium cząstek.
14: A ja słyszałem, że będą rytmy, które porwą nawet tych, co zwykle ruszają się tylko do lodówki.
15: Czyli fundujemy sobie dobrą zabawę. A raczej funduszujemy.
16: Do Kogiteonu zapraszamy 29 maja. Wstęp wolny. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
17: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Na Uniwersytecie DSW Idees wierzymy, że ciekawość jest początkiem wszystkiego, a pytania bywają ważniejsze niż odpowiedzi. Od 25 lat jesteśmy blisko ludzi i ich potrzeb. Dawniej jako Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Teraz zaczynamy nowy rozdział naszej historii jako Uniwersytet DSW Idees. Miejsce, w którym dobry program studiów jest tak samo ważny jak relacje.
20: Poznaj nas na idees.pl. Uniwersytet DSW Idees. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
23: Sponsorem programu jest właściciel salonów Dynamika w Krakowie. Motowadowicka.pl.
24: Nie można dzisiaj się dać zwieść temu, co zobaczymy na termometrach, bo możemy widzieć około 2 stopni, ale odczuwalna temperatura na poziomie minus 3, minus 4, to z powodu wiatru, który z południowego zachodu będzie wiać. To w sumie nieźle, bo z tego południowego zachodu w konsekwencji w ciągu kolejnych dni dotrze do nas cieplejsza masa powietrza, ale dzisiaj te podmuchy spowodują obniżenie odczuwalnej temperatury. Niewykluczone przelotne opady, po południu szansa na słońce.
23: Sponsorem programu jest właściciel salonów Dynamika. Dystrybutor marek Cupra, Bike, Omoda, Jayku, Cherry, Geely oraz GAC w Krakowie.
22: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
0: na zegarach 10. Zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Sejm zajmie się dziś projektem ustawy o statusie osoby najbliższej. Rządowe propozycje zmian zakładają m.in. możliwość zawarcia notarialnej umowy o wspólnym pożyciu. Reporter SK Mateusz Chłyston zna szczegóły. Mateuszu, co dokładnie zakłada ten projekt?
1: Między innymi to, że dwie osoby pełnoletnie, także osoby tej samej płci, będą mogły zawrzeć umowę u notariusza. Taki dokument zarejestrowany później w Urzędzie Stanu Cywilnego miałby umożliwić parze choćby regulację spraw związanych ze wspólnym majątkiem, uzyskanie prawa do wspólnego mieszkania, ustanowienie ewentualnych alimentów, czy wreszcie nadanie drugiej osobie uprawnień do dostępu do informacji medycznej.
0: Szef gabinetu prezydenta zapowiedział, że Karol Nawrocki jest gotów rozmawiać o statusie osoby bliskiej, ale nie zgadza się na coś, co de facto jest związkiem partnerskim. Narkotykowe laboratorium ukryte w naczepie ciężarówki. Funkcjonariusze CBŚP rozbili grupę, która miała produkować i sprzedawać syntetyczne narkotyki. 7 osób zostało zatrzymanych na terenie powiatu kutnowskiego. Zabezpieczono narkotyki warte prawie 70 milionów złotych. Kluczowe reakcja, czas i umiejętność niesienia pomocy. W Radomiu przechodnie uratowali życie mężczyzny. Podczas jazdy na rolkach doszło do zatrzymania akcji serca. Pan Krzysztof z całego zdarzenia niewiele pamięta.
3: Tak jakbym zobaczył dwa światła na mnie najeżdżające. Później już tylko pamiętam, jak obróciło mnie plecami i zobaczyłem w górze moje dwie nogi z rolkami oczywiście, na wysokości, tam gdzie powinna być głowa.
0: A mężczyzna trafił do szpitala. Lekarze podkreślają, że gdyby nie reakcja świadków, jego życia nie udałoby się uratować.
13: SK Kraków. Sport.
24: Christian Nis, 22-letni obrońca pasów, Oskar Wójcik, został powołany przez Jana Urbana do reprezentacji Polski na towarzyskie mecze z Ukrainą i Nigerią. Stoper, który jest dziś wyceniany na 3 miliony euro i wzbudza zainteresowanie klubów z Anglii oraz Włoch, ma szansę na swój oficjalny debiut w kadrze. Tymczasem krakowskie wieślarki świętują ogromny sukces. Zuzanna Czaja, reprezentująca AZS KF Kraków, wywalczyła w Brandenburgu złoty medal Mistrzostw Europy Juniorek. Krakowska zawodniczka płynęła w czwórce podwójnej, która w dramatycznym finale o sekundę pokonała grupę z Czech.
21: Druga kawa? Może? Już teraz? Albo przerwa, bo przypominam, że na każdą godzinę pracy przed komputerem 5 minut przerwy jest wymagane przez przepisy. 2:50, Felix Jen, Męskie Granie Orkiestra Nareszcie, a także Zara Larsson. To jest plan na tę godzinę. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: przed oczami teledysk do tego numeru Eiffel 65 Blue Double D na 18 minut po godzinie 10. Test na to, czy jesteście zdrowi, który możecie zrobić w kilka sekund. Nazywa się testem flaminga. O co chodzi? No, trzeba sobie wyobrazić teraz flaminga, stojącego najczęściej na jednej nodze. No i właśnie to, przez ile sekund wy stoicie na jednej nodze, bez chwiania się, ale także bez dotykania tą podniesioną do góry stopą do ziemi, może dużo mówić o waszym stanie zdrowia. Chodzi o to oczywiście, żeby jak najdłużej utrzymać równowagę bez postawienia stopy na ziemi. I ta zdolność do utrzymania równowagi jest cennym wyznacznikiem a propos naszego stanu zdrowia. Ile? No, tak jak 10 sekund dacie radę, to jest dobrze. Jak mniej, no to już są sygnały do tego, żeby sprawdzić, czy z organizmem wszystko okej, czy coś się nie dzieje. Czy wy już naprawdę stoicie na jednej nodze teraz i sprawdzacie? Myślałam, że poczekacie chociaż do wyjścia z pracy.
1: Reklama. Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
3: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
2: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
4: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
5: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów na raz?
6: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do twoich potrzeb.
5: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
6: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl / zaplanuj dom.
7: Tymczasem w salonie Filman.
8: Wolałby pan jednak inne okulary?
9: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
8: Jasne, pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
7: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl /info/producenci.
11: Tak dla ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki
12: i urodzinowe hity cenowe, takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold.

0: 200 gramów w supercenie 24,95.
1: Sprawdź to sam, czy ideał odkusi ceną każdy dział.
0: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
2: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolny Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Autospektrum Kraków, Powstańców Śląskich 24, Krespinów, Buki 7, autospektrum.pl.
6: I po reklamie.

0: Sezon truskawkowy w pełni. Adam Lambert, Ghost Town w Radiu SK, Alan Walker, Dance in Love. Zagrają za chwilę. Rzeczywiście truskawek pełno na każdym roku. Rogu nawet. Co roku też pełno truskawek, to prawda. Na co zwracać uwagę? Eksperci mówią, że na szypułki. Ja dotychczas myślałam, że głównie przy wyborze truskawek zwraca się uwagę jednak na cenę.
1: Radio SK. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
6: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuje lub wie.
5: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie Warsaw Music.

0: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w środę wszystkie artykuły marki Müller Milch kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Müller Milch kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
2: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
3: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
4: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
3: Lesmes. Less stress.
5: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Dla tych, którzy od życia oczekują więcej. Osiedle Versus. Nowoczesne mieszkania z klimatyzacją i ogrzewaniem podłogowym na zielonym ruczaju. Nowa, wygodna przestrzeń do życia od dewelopera Fraxbud. Podwyższony standard. Ogródki, balkony i tarasy. Ogrzewanie podłogowe. Klimatyzacja. Filtry antysmogowe. Miejsca postojowe. Świetna lokalizacja. Kraków, Federowicza 15. W sąsiedztwie centrum handlowego Atut, pętli tramwajowej Czerwone Maki, Uniwersytetu Jagiellońskiego. Więcej na www.osiedleversus.pl.
9: Jedziemy?
10: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
11: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
12: To będzie ostatnia reklama. Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2+1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
13: I po reklamie.

0: prawda jest taka, że dla mnie zamiast czterech kur roku, o których śpiewał Wiktor Waligura z Dre Schoolem, mogłaby istnieć jedna. Dobra, góra dwie. Wiosna i lato. Afera w komentarzach na naszym eskowym messengerze za 3, 2, 1, po 11 w Radiu SK. Mam hity i je zagram. I będzie lepiej wam płynęła ta środa z Radiem SK.
1: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Drogie dzieci, witamy na pokładzie. Prosimy o zajęcie miejsc, zapięcie pasów i lecimy!
3: Letnie półkolonie w Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport dla fanów latania i podróży, lotniskowy patrol i na szlaku. 9 turnusów, 4 posiłki dziennie i mnóstwo porywających atrakcji. Koszt 950 zł. Dla rodzeństwa 10% zniżki. Zapisy na krakowairport.pl/kampy.
4: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
5: No wiem.
4: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
5: Ej, to już przesada.
4: No co, tego poziomu nie da się przebić.
6: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
7: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
8: Blik.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
7: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Twój głos naprawdę ma znaczenie. Do 15 czerwca trwa głosowanie w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
10: Zagłosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat.
11: Zapraszam do głosowania. Małopolska to nasza wspólna sprawa. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
10: Głosowanie oraz lista zadań dostępne na stronie bo.malopolska.pl.
9: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
12: Znowu lecicie?
13: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
12: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
13: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
14: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
15: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Nowoczesne mieszkania w centrum Nowej Huty, gotowe do odbioru, czekają na nowych właścicieli. Osiedle Teatralne 19. Nowa inwestycja w Krakowie od dewelopera Fraxbud. Świetna lokalizacja, zróżnicowane metraże, komfortowe rozkłady i funkcjonalność z wysokim standardem. W cenie klimatyzacja sterowana Wi-Fi, ogrzewanie podłogowe, aluminiowe okna, ułatwiające aranżację wnętrz, brak kaloryferów, wygodna komunikacja i zaplecze usługowo-handlowe w okolicy. Szczegóły na teatralne19.pl.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto. Sponsorem programu jest Antoni Łyko, właściciel salonu samochodów używanych w Krakowie.
20: Sponsorem programu jest Decofire, dystrybutor grilli marki Broil King. Ulica nad Serafą 56. www.decofire.pl.
21: Przed mikrofonem Krystian Lis. Dziś krakowskie termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą 25 stopni, ale po południu może się troszeczkę ochłodzić i również jutro ma być chłodniej, bo do 20. Niewykluczony przelotny deszcz, ciśnienie idzie w dół, a biometr niekorzystnie wpływa na samopoczucie.
20: Sponsorem programu jest Antoni Łyko, właściciel salonu samochodów używanych i autoryzowanego serwisu Renault i Dacia. Aleja Pokoju 63 w Krakowie. Sponsorem programu jest Decofire, dystrybutor grilli marki Broil King.
19: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
0: Jest 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Dwie osoby z zarzutami udziału i kierowania grupą wywołującą fałszywe alarmy. Nowe informacje przekazała prokuratura. Chodzi o wywołanie kilkunastu fałszywych alarmów. Reporterski Mateusz Chłystun ze szczegółami. Mateuszu, jak działali zatrzymani?
18: Członkowie grupy nie znali się osobiście, kontaktowali się przez komunikatory internetowe. Jej liderzy zachęcali nowych członków do przestępczych działań, które miały umożliwić awanse w nieformalnej hierarchii. Według ustaleń śledczych zatrzymani mężczyźni mają związek z najgłośniejszymi fałszywymi alarmami w ostatnich dniach. Jeden z nich nie przyznał się do zarzutów, ale złożył wyjaśnienia. W jego przypadku sąd na wniosek prokuratury zastosował 3-miesięczny areszt. Drugi z podejrzanych częściowo przyznał się do winy. W jego przypadku sąd dziś będzie decydował o areszcie.
0: Służby po nocnej przerwie wznowiły poszukiwania na wodzie. To na jeziorze w Dąbiu, w Lubuskiem. Mężczyzna pływał tam wczoraj przy rowerze wodnym i zniknął pod wodą.
22: W pierwszej kolejności ponownie zostanie sprawdzone miejsce, gdzie mężczyzna był widziany po raz ostatni. Następnie rejon poszukiwań będzie stopniowo poszerzany.
0: Mówi Justyna Kulka z policji w Krośnie Odrzańskim. Do akcji dołączyła specjalistyczna służba poszukiwawczo-ratownicza. A dziś kolejne tenisowe emocje. Trzy polskie singlistki zobaczymy na kortach w Paryżu. Przed nami mecze drugiej rundy Rolanda Garrosa. Zacznie Iga Świątek, która w samo południe na korcie centralnym zmierzy się z Czeszką Sarą Bejlek. Około 13:00 Magdalena T zagra z Łotyszką Jeleną Ostapenko, a prawdopodobnie po 18:00 Magdalena Fręch zacznie mecz z Jill Teichmann.
23: SK Kraków. Na czasie.
21: Christian Lis. Już w tę sobotę w Podłężu rozpocznie się charytatywna akcja Pomaganie Buduje. Do akcji może dołączyć każdy jeżdżąc na rowerze.
24: Prezesi firm budowlanych stają obok kolarzy amatorów i oboje jadą tego samego dnia dla podopiecznych Fundacji Rodziny Maj.
21: Mówi Marzena Maj, prezeska Fundacji Rodziny Maj. Patronuje SK. Igo nagrał teledysk w krakowskim Magistracie. Historyczne wnętrza Urzędu Miasta stały się tłem do jego najnowszego utworu Stumilowy Las. Obok muzyka w klipie wystąpili Agata Buzek i Andrzej Chyra.
25: 2 minuty już po godzinie 11. Jeżeli o 12 macie spotkanie, które mogłoby być mailem, to sobie przypomnijcie, że Iga Świątek ma takie spotkanie, które mailem nawet gdyby chciało, to by być nie mogło. Więc już od teraz trzymajcie za nią kciuki. Alex Warren, Fever Dream, to już teraz też w Radiu SK. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam. Yeah!

0: przepis na szczęście. To właśnie teraz mam dla was na antenie Radia SK. Vin, Gibbs, Dope House, David Guetta to za chwilę. I to jest podobno przepis bardzo sprawdzony. Składa się z czterech filarów. I te filary stworzyli ludzie, którzy są najszczęśliwsi na świecie. Bo najszczęśliwsza grupa wiekowa na świecie według badań to 70-latkowie. I według nich to, co sprzyja temu szczęściu, to inwestowanie w relacje, wybieranie radości zamiast zamartwiania się, świadome zarządzanie czasem, a także wykorzystywanie życiowej mądrości swojej lub innych, zdobytej na przestrzeni lat albo zaczerpniętej po prostu od tych, którymi się otaczamy. I właściwie nie mam tu nic do zarzucenia i myślę, że wszyscy doskonale to wiemy, ale czasu na realizację tych celów brak. Być może dlatego 70-latkowie są najszczęśliwszą grupą wiekową, bo oni już dotarli do tego, że właśnie ten czas należy inwestować nie zawsze w pracę, a na przykład w relacje. I pod tym hasłem świadome zarządzanie czasem to się właśnie kryje. Ale wiecie, kto nam najbardziej w tym świadomym zarządzaniu czasem przeszkadza? Praca. Ja chyba wydrukuję te cztery filary szczęścia i zawieszę na drzwiach każdego szefa w tym kraju.
1: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to.
2: Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce.
3: Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą.
4: A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stów na nowe buty.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: W RTV EUR AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Szukasz nowego mieszkania w Krakowie? Poznaj Slow City od Eco Park. Już 29 i 30 maja. Dni otwarte. Mega promocja, atrakcje dla całych rodzin i premiera nowego etapu. A wszystko w otoczeniu osiedlowego parku o powierzchni 10 tysięcy metrów kwadratowych. Szczegóły na ecopark.pl.
13: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
14: Play.

0: Gotowi na przytulenie pluszowych misiów?
1: To 29 i 30 maja odwiedźcie misiową krainę w Galerii Krakowskiej. Na warsztatach zrobicie własnego pluszowego misia i zabierzecie go do domu.
0: Będą też gry, zabawy, tańce i konkursy.
1: I fotki z wielkimi pluszakami. Przyjdźcie i bawcie się bajecznie.
2: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
3: Mamo, czy wiesz, że park rozrywki Zatorland jest już otwarty?
4: No pewnie.
5: Wie to nie tylko mama, ale i każdy tata, który już myśli o dniu dziecka. Zatorland to największy w Europie park ruchomych dinozaurów. W cenie biletu także park mitologii, owadów oraz Luna Park. Kup bilety już teraz na zatorland.pl.
6: Majowy off w salonie Hof. Do końca maja do 20% rabatu na cały asortyment. Łazienki, drzwi, podłogi, oświetlenie. Wszystko w obniżonych cenach. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie oraz salonyhof.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Dla miłośników dwuśladów. Festiwal Mechanika na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej.

0: 30 i 31 maja Motonight. Piąty zlot pojazdów Wydziału Mechanicznego. Panel dyskusyjny, pokazy służb mundurowych i otwarte laboratoria. Widzimy się na kampusie Czyżyny Politechniki. Więcej na Facebooku Festiwal Mechanika. Dajcie gazu!
1: I po reklamie.

0: Ale proszę się tak nie przyzwyczajać.
1: To nie ja powiedziałam, ale synoptycy. Walk the Moon, Shut Up and Dance w Radio SK. Prawda jest taka, że do dobrego przyzwyczajamy się wszyscy bardzo szybko, więc jak tylko było kilka cieplejszych dni, to już uznaliśmy, że wiosna zawitała na dobre, a może nawet to są początki lata. Synoptycy studzą nasze oczekiwania, mówią, o, to jeszcze nic nie wiadomo, lato będzie, ale kiedy i jakiej temperatury możemy się spodziewać, tego jeszcze nie wiemy, wszystko dopiero się okaże. No, to jest dobra informacja dla wszystkich tych, którzy nie zdążyli z formą na lato, bo jeżeli lata by nie było, to problem sam się rozwiązał. Miu, Zalia, dopóki się nie znudzisz.
2: Autopromocja.
3: Legenda. Powróciła.
2: W Radiu SK. W każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
3: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Release już w piątek po 20:00.
2: I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
5: Autopromocja.
3: Reklama.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Jesteś z branży budowlanej? Chcesz połączyć biznes z czymś, co naprawdę ma znaczenie? Już 30 maja w Podłężu pod Krakowem organizujemy trzecie Mistrzostwa Polski branży budowlanej w kolarstwie szosowym. Pomaganie buduje. Każdy przejechany kilometr to datek na Fundację Rodziny Mai. Ponadto mistrzostwa są połączone ze zorganizowanym networkingiem branżowym w miasteczku relacji. Stań na starcie, poznaj liderów branży i pomagaj. Więcej na pomaganiebuduje.pl. Serdecznie zapraszają złoci sponsorzy wydarzenia. Smaj, Belimosz, Trabak, Konwent i organizator Fundacja Rodziny Mai.
12: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
13: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
14: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,49 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A do czwartku schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Do tego prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 11,99 za kilogram. Biedronka.
15: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
16: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
17: Tańsze koszyki.
18: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie. Tylko 8,99 za opakowanie.
19: Sprawdź to sam, check it out.
18: A bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
20: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę, ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
21: Małopolska patrzy w przyszłość, a dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
22: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
21: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
23: To będzie ostatnia reklama.
5: I co, zapisałeś się już na studia?
17: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
5: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
17: Brzmi jak miejsce dla mnie.
19: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Days. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idays.pl/Kraków. Uniwersytet DSW Days. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
23: I po reklamie.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę.

0: miała porównać do jakiegoś uczucia to, co przed chwilą usłyszeliście na antenie Radio SK, to byłaby to nadzieja. Olivia Rodrigo, Drop Dead, jeden z jej nowych hitów na antenie Radio SK, bo wszystkie hity zaczynają się właśnie bez tej. Dowodów na to będziemy dla Was mieli więcej po godzinie 12, bo kolejne numery Wam właśnie zagramy na lepszą pracę albo na lepszą odpoczynek, na lepszy odpoczynek, to w zależności od tego, czy ktoś w pracy, czy ktoś może na home office, czyli też oczywiście w pracy, bo domyślam się, że w domu to jeszcze więcej roboty, przecież obiad się sam nie ugotuje, pranie też się samo nie zrobi. Po 12 w Radiu SK, Michał Zopkowski i oczywiście kolejne dobre brzmienia u nas.
1: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
3: Córeczko, a ty jesz tam coś normalnego?
4: Mamo, w Student Space mam prywatny pokój z własną kuchnią i łazienką.
3: A pranie?
4: Pralnię też mam.
3: A bezpiecznie tam?
4: Jest ochrona całą dobę. Możesz spać spokojnie.
3: To czego ty nie masz w tym Student Space?
4: Tylko was. Tęsknię.
5: Pamiętasz swój start na studiach? Student Space to nowoczesne prywatne akademiki w Krakowie i Warszawie. Komfort dla studenta, spokój dla rodzica. Sprawdź na studentspace.pl.
6: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w centrum Serenada, Ponarce i krakowskich outletach. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
7: Hej Kraków, to Mega Taxi. Gdzie dziś jedziesz? Na uczelnię? Na miasto? Wracasz późno do domu? Zamiast ryzykować z przypadkowymi przewoźnikami, wybierz sprawdzoną opcję. Mega Taxi to krakowska korporacja z ponad 30 latami doświadczenia. Jesteśmy blisko. Dworzec Główny, Szpital Rydykiera i całe miasto. U nas masz bezpiecznie, w dobrej cenie i bez stresu. Kierowcy, którym możesz zaufać. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony. Mega Taxi Kraków. Wsiadasz i jedziesz.
8: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art Bad, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
9: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
10: Co się dzieje? Dlaczego trenujesz?
11: Ćwiczę obroty. Słyszałam, że na potańcówce w Kogiteonie będziemy wirować szybciej niż elektrony w laboratorium cząstek.
10: A ja słyszałem, że będą rytmy, które porwą nawet tych, co zwykle ruszają się tylko do lodówki.
11: Czyli fundujemy sobie dobrą zabawę. A raczej funduszujemy.
12: Do Kogiteonu zapraszamy 29 maja. Wstęp wolny. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
13: To będzie ostatnia reklama. Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2+1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto. Sponsorem programu jest Antoni Łyko, właściciel salonu samochodów używanych w Krakowie.
16: 25 stopni to maksymalna temperatura, jaką wskażą krakowskie termometry. Im bliżej godzin wieczornych, tym może robić się chłodniej. Wiatr będzie też wzmagał to poczucie chłodu, bo może powiać dosyć intensywnie. Ciśnienie spada, jutro temperatura też spadnie do 20 stopni w najcieplejszym momencie dnia, ale potem przed nami kolejne wzrosty temperatur. W weekend ma być około 25. Zostańcie koniecznie z nami. Dobrego środowego popołudnia.
17: Sponsorem programu jest Antoni Łyko, właściciel salonu samochodów używanych i autoryzowanego serwisu Renault i Dacia. Aleja Pokoju 63 w Krakowie.
15: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
18: Zbliża się 12. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Prezydent mówi nie ustawie o statusie osoby najbliższej. To cios w jeden z flagowych projektów rządowej koalicji. Sejm zajmie się projektem na rozpoczętym dzisiaj posiedzeniu. Przepisy już w najbliższych dniach mają trafić do podpisu Karola Nawrockiego. A szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker zaznaczył, że ustawa wprowadza de facto związki partnerskie.
19: Nie ma i nie będzie zgody pana prezydenta na wprowadzenie, na legalizację związków partnerskich.
18: Rząd i posłowie rządowej koalicji odpowiadają, że są gotowi na kompromisy i rozmawiają z Pałacem Prezydenckim. Kilkanaście zastępów Straży Pożarnej gasiło pożar chlewni w miejscowości Odmy w powiecie ostruckim. Wewnątrz było około 100 zwierząt.
20: Wszystkie zwierzęta zostały ewakuowane. W trakcie prowadzonych działań obroniono również budynek mieszkalny, który znajdował się w bezpośrednim sąsiedztwie chlewni.
18: Mówi rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków Łukasz Wróblewski, a służby ustalają teraz przyczyny pożaru. Paweł Kluska, najlepszym młodym mechanikiem w Polsce. Uczeń z sądeckiej samochodówki wygrał ogólnopolski konkurs. Teraz będzie reprezentował Polskę w zawodach międzynarodowych.
21: 12 zadań, na przykład od wymiany akumulatora, aż po część mechaniczną typu wymiana sprzęgieł. Tak naprawdę wszystkie zadania są zaskoczeniem. Nie wiemy, jakie one będą.
18: A teraz Paweł Kluska przygotowuje się do finału w Rydze, a ten już 11 czerwca.
22: SK Kraków. Na czasie.
16: Krystian Lis. Z okazji nadchodzącego Dnia Dziecka zajezdnia tramwajowa Podgórze otwiera swoje bramy dla najmłodszych. W niedzielę od 11 dzieci będą mogły tam samodzielnie poprowadzić nowoczesny tramwaj, zaliczyć przejazd przez wielką myjnię i zajrzeć w miejsca na co dzień niedostępne. Mocne wrażenia w Zatorlandzie. Wystartowała tam ekstremalna kolejka z obracającym się wagonikiem, którą w Minecrafcie zaprojektował znany twórca internetowy Szymek. My mamy dla Was wejściówki do Zatorlandu do wygrania. Może to jakiś pomysł na Dzień Dziecka? Piszcie na krakowmałpa.sk.pl.
23: Cóż tam się dzieje na kortach Rolanda Garrosa, czyli jeśli chodzi o mecze Ligi Świątek, będziemy dawać Wam znać, oczywiście, że tak. A muzycznie będzie bardzo przyjemnie, bo będzie Dawid Podsiadło i Sezon chociażby, będzie Tame Impala, Jenny i Dracula w remiksie, Kuba i Kuba również, a na początek Fukaj, Vito Bambino, zabiorę Cię tam. Nie ma jeszcze 12:02, moi drodzy, a SK Wam już gra. Michu Sapkowski, witajcie. Yeah.

0: czyli tych najważniejszych w sezonie w ciągu dekady. No i Iga Świątek walczy już w drugiej rundzie. Zaraz powiem o wyniku, zaraz spojrzymy na te korty. Jeszcze tylko powiem, że za kilkadziesiąt minut na kolejnym korcie Magdalinet się pojawi w drugiej rundzie, a późnym popołudniem Magdalena Fręch walczy również i dziś. A jeśli chodzi o Igę Świątek, to ta właśnie wygrała drugiego gema i z czeszką Bejlek prowadzi w tym momencie 2-0. Tame Impala, Jenny po krótkiej przerwie, Dracula w remiksie, a później Enrique Iglesias i Duele El Corazon.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Gibbs nie przestaje zaskakiwać.
2: I nawet nie chodzi o tytuł nowego hitu, Ostatni dzień lata,
0: a o współpracę z Igo i mocno inny niż do tej pory klimat.
3: Chcę dłużyć lato jeden dzień.
2: Głosujecie na SK.pl.
3: Tylko słońce czuć.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
2: Zapraszam, Michu Sobkowski.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Co ty taki zakręcony?
8: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
7: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
8: Co? Tak szybko?
7: Pewnie! Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
8: Czekaj!
7: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
8: Kraków, Szpitalna 38 przez 5.
7: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
9: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
10: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
11: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
10: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
12: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
13: Szukasz nowego mieszkania w Krakowie? Poznaj Slow City od EcoPark. Już 29 i 30 maja. Dni otwarte, mega promocje, atrakcje dla całych rodzin i premiera nowego etapu. A wszystko w otoczeniu osiedlowego parku o powierzchni 10 tysięcy metrów kwadratowych. Szczegóły na ecopark.pl.
14: Pobiegniesz, bo możesz. Pobiegniesz, bo możesz. Weź udział w Poland Business Run, największej charytatywnej sztafecie w Polsce. Startujemy, by wspierać osoby z niepełnosprawnością ruchową po amputacjach i mastektomii. 5x4 km stacjonarnie w Warszawie i Krakowie oraz wirtualnie. Zapisz drużynę na bieg.pbr.pl do 10 czerwca.
15: Znowu lecicie?
16: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
15: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
16: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
17: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Jesteś z branży budowlanej? Chcesz połączyć biznes z czymś, co naprawdę ma znaczenie? Już 30 maja w Podłężu pod Krakowem organizujemy trzecie Mistrzostwa Polski branży budowlanej w kolarstwie szosowym. Pomaganie buduje. Każdy przejechany kilometr to datek na Fundację Rodziny Mai. Ponadto mistrzostwa są połączone ze zorganizowanym networkingiem branżowym w miasteczku Relacji. Stań na starcie, poznaj liderów branży i pomagaj. Więcej na pomaganiebuduje.pl. Serdecznie zapraszają złoci sponsorzy wydarzenia. Smaj, Belimosz, Trabak, Konwent i organizator Fundacja Rodziny Mai.
20: I po reklamie.

0: Alex Warren, Carry You Home, Radio SK. Jakby tak wczytać się w tekst, to tam pada, nieważne czy to dziś wieczorem, czy za 55 lat, mam nadzieję, że wiesz, że zabiorę cię do domu. No dobra, Alex, ale jak będziecie do tego domu śmigać, na przykład na rowerach, to pamiętajcie proszę o kaskach, dobra? A jak nie macie, no to dajcie nam znać na sk.pl. Już w ten weekend i w Dzień Dziecka rozdamy takich kasków rowerowych, hulajnogowych, no rowerowych i tego podobnych kilkadziesiąt. Dla was i dla waszych skarbów. Zgłaszacie się oczywiście na sk.pl. Za chwilę Lady Gaga, a później Bletka Wesce, obiecuję.
1: Radio SK. Reklama.
2: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne czy mają logo systemu kaucyjnego czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
8: Tymczasem w salonie Filman.
9: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
10: Tak, u nas serwis okularów jest bezpłatny dla wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
8: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
12: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Jeszcze więcej modowych okazji z okazji pierwszych urodzin Designer Outlet Kraków.
2: Tylko do 30 maja czekają na Ciebie wyjątkowe oferty urodzinowe i naprawdę niepowtarzalne ceny w markach takich jak Adidas, Bytom, Only, Triumph, Smyk czy Swarovski.
1: Odkryj ponad 120 modowych marek, zawsze 30-70% taniej. A teraz skorzystaj z dodatkowych promocji przygotowanych specjalnie na urodziny Centrum.
2: Designer Outlet Kraków, Galicyjska 10. Jedyny outlet w Krakowie.
1: Więcej szczegółów i modowych okazji znajdziesz na stronie designeroutletkraków.pl w zakładce oferty.
3: I po reklamie.

0: tak na rozpęd kolejnej godziny na antenie Radio SK, Ale Farben i René Miller, czyli Body Talk w Radio SK tuż przed godziną 13. Po godzinie 13. Forgive Me Friend, czyli Smith & Tell i Swedish Jam Factory. A ja teraz jeszcze szybko zaglądam na korty Rolanda Garrosa i teraz 5-2. O, i przewaga, być może za chwilę zamkniemy set numer 1. Więcej w newsach na pewno.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
3: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
8: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
9: No wiem.
8: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
9: Ej, to już przesada.
8: No co, tego poziomu nie da się przebić.
10: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
11: A co tam w Carrefourze?
12: Słodki dzień dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
13: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Małopolska patrzy w przyszłość, a dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 mld zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra, przez lepszy dostęp do wody, po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
15: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
14: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
16: Mamo, czy wiesz, że park rozrywki Saturland jest już otwarty?
17: No pewnie.
18: Wie to nie tylko mama, ale i każdy tata, który już myśli o dniu dziecka. Saturland to największy w Europie park ruchomych dinozaurów. W cenie biletu także park mitologii, owadów oraz Luna Park. Kup bilety już teraz na saturland.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Drogie dzieci, witamy na pokładzie. Prosimy o zajęcie miejsc, zapięcie pasów i lecimy!
21: Letnie półkolonie w Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport dla fanów latania i podróży. Lotniskowy patrol i na szlaku. 9 turnusów, 4 posiłki dziennie i mnóstwo porywających atrakcji. Koszt 950 zł. Dla rodzeństwa 10% zniżki. Zapisy na krakowairport.pl/kampy.
22: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto. Sponsorem programu jest Antoni Łyko, właściciel salonu samochodów używanych w Krakowie.
23: Sponsorem programu jest Decofire, dystrybutor grilli marki Broil King. Ulica nad Serafą 56. www.decofire.pl.
24: Padać dziś nie powinno, ale niebo w Krakowie zachmurzone już mocniej niż wczoraj. Mocniej też powiewa, porywy do 60 na godzinę. Nadal ciepło, do 24 stopni i do końca tego tygodnia temperatury powyżej 20 dzień w dzień. Ciśnienie będzie rosło.
1: Sponsorem programu jest Antoni Łyko, właściciel salonu samochodów używanych i autoryzowanego serwisu Renault i Dacia. Aleja Pokoju 63 w Krakowie.
23: Sponsorem programu jest Decofire, dystrybutor grilli marki Broil King.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
0: Jest 13. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Prokuratura ustala szczegóły sprawy fałszywych alarmów. Za działaniami ma stać zorganizowana grupa przestępcza. Zgłoszenia dotyczyły m.in. adresów szefa Telewizji Republika oraz matki prezydenta Karola Nawrockiego. Służby zatrzymały dwie osoby. Więcej o tym Mateusz Chłystun.
2: Członkowie grupy nie znali się osobiście. Kontaktowali się przez komunikatory internetowe. Jej liderzy zachęcali nowych członków do przestępczych działań, które miały umożliwić awanse w nieformalnej hierarchii. Według ustaleń śledczych zatrzymani mężczyźni mają związek z najgłośniejszymi fałszywymi alarmami w ostatnich dniach.
0: A jeden z nich nie przyznał się do zarzutów, ale złożył wyjaśnienia. Naukowcy wychodzą na ulicę, są niezadowoleni z polityki rządu w związku z niedofinansowaniem uczelni. Protest rozpoczyna się właśnie przed Sejmem, a na miejscu jest Michał Rawa.
4: Protestujący domagają się zwiększenia nakładów na naukę do 3% PKB. O takie zmiany apelował też w Sejmie m.in. lider Razem Adrian Zandberg.
17: Panie ministrze, gratuluję! Udało się panu coś, co się mało komu dotąd udało. Wyprowadził pan na ulicę naukowców.
4: Minister Marcin Kulasek zgodził się, że polska nauka mierzy się z problemami, ale bronił działań rządu.
0: To ma być najdłuższy tego typu film na świecie. Organizatorzy liczą na viral. Gdynia świętuje stulecie i planuje nagrać specjalny film promocyjny.
22: Planujemy zrobić to w jednym ujęciu, które będzie trwało około 20 minut. Z użyciem kamery, z użyciem drona.
0: Mówi Olga Bieniek, producentka filmu, a nagranie już 6 września.
25: SK Kraków News.
24: Kasia Snakowska. Kolejne obszary wyłączone z projektowanej S7 po uzdrowisku Swoszowice to również zbiornik Dobczyce, dawne wyrobiska górnicze kopalni Wieliczka i tereny dawnej kopalni otworowej Barycz. Prace zespołu, który projektuje nowe warianty, są na półmetku. Kraków gospodarzem gali Michelin Guide Polska. Dziś wieczorem dowiemy się, które restauracje dostaną prestiżowe gwiazdki i trafią do przewodnika. I jeszcze o pociągach za złotówkę. Małopolski bilet na Dzień Dziecka to okazja, by w rodzinnym gronie pozwiedzać nasz region. Projekt finansuje Urząd Marszałkowski.
26: Magdalinette swój mecz ma rozpocząć dosłownie za kilka minut, a jeśli chodzi o Igę Świątek, to 1-0 w setach dla Igi. Brawo, brawo, brawo. Beauty and the Beat, czyli numer 1 z gorącej 20 Radia SK. Justin Bieber i Nicki Minaj dosłownie za 3 minuty, a zaraz potem Igo i Bruce. To między innymi na początek Forgive Me Friend, 13:02 w SC już grają. Michu, witajcie.

0: Chwila chillu, głęboki wdech i wydech. Jamal i Policeman na antenie Radio SK. Mecz Magdy Fręche się przesuwa w czasie, a Iga Świątek 2-0 prowadzi w drugim secie kolejnej rundy, jeśli chodzi o French Open. A ja tak sobie pomyślałem, że generalnie może macie tak, że nie macie jak zagarać do koleżanki, która wam się podoba, drodzy panowie. Albo jak jedziecie windą z szefem i jest kłopotliwa cisza. Albo jak chcesz błysnąć przy rodzinnym stole kompletnie bezużyteczną informacją. No to właśnie proszę bardzo, już teraz postanowiłem was obsłużyć w tym temacie. Coś jest z serii totalnie bezsensowne, czy wierzę, że. Czy wierzę, że ktoś policzył, że flaga Cypru ma w sobie najwięcej bieli? Około 92%, niektórzy liczą, że 95% to właśnie kolor biały. Potem jest ponoć Japonia i 85%. No i tu się Polska z 50% nie ma za bardzo co ścigać, no ale za to nasza jest no, po prostu najładniejsza. Damiano Dawid, Born with a Broken Heart w Radiu SK już za moment, a później Bibi Rexha, Faithless i New Religion.
1: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z...
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to.
2: Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce.
3: Historii pezliku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą.
4: A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stów na nowe buty.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatu w Media Expert.
8: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
10: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
11: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L. I odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
13: Gotowi na przytulenie pluszowych misiów?
14: To 29 i 30 maja odwiedźcie misiową krainę w Galerii Krakowskiej. Na warsztatach zrobicie własnego pluszowego misia i zabierzecie go do domu.
13: Będą też gry, zabawy, tańce i konkursy.
14: I fotki z wielkimi pluszakami. Przyjdźcie i bawcie się bajecznie.
15: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
16: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
17: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i asystans.
16: I to gdzie?
17: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
18: Wszystko brzmi lepiej.
19: W harmonii.
18: Dwa głosy współgrają.
19: Ze sobą.
18: Przekazują z lekkością.
19: Trudne wiadomości.
18: Które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o...
19: betonowy mur.
18: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
19: zostać influencerką.
18: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
19: Harmonizer.
20: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Jesteś z branży budowlanej? Chcesz połączyć biznes z czymś, co naprawdę

0: Ma znaczenie? Już 30 maja w Podłężu pod Krakowem organizujemy trzecie Mistrzostwa Polski branży budowlanej w kolarstwie szosowym. Pomaganie buduje. Każdy przejechany kilometr to datek na Fundację Rodziny Maj. Ponadto Mistrzostwa są połączone ze zorganizowanym networkingiem branżowym w miasteczku Relacji. Stań na starcie, poznaj liderów branży i pomagaj. Więcej na pomaganiebuduje.pl. Serdecznie zapraszają złoci sponsorzy wydarzenia. Smaj, Belimosz, Trabak, Konwent i organizator Fundacja Rodziny Maj.
1: I po reklamie.

0: Love Me Again, czyli John Newman, który nadal brzmi naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Tak sobie pomyślałem, że jeśli macie jakieś takie totalnie bezsensowne czy wierzę, że, którym chcielibyście się ze mną podzielić, to ja wezmę, przygarnę, sprawdzę i z chęcią przekażę wszystkim, bo widzę, że temat trochę zażarł, jak to się mówi, bo Piotr w temacie tej flagi biało-czerwonej...
1: To żeby nie zrobiła się niezręczna cisza po tej ciekawostce a propos koloru flagi, możemy odpowiedzieć, że Polska... A propos koloru czerwonego, plasuje się mniej więcej na 40-50 miejscu z ilością czerwonego na fladze,
0: okay.
1: A przodują tutaj Chiny 97,63 i zaraz po nich 97,62 Maroko.
0: Piotr,
1: pozdrawiam.
0: Nie sprawdzałem, ale wielkie dzięki, zaufam ci w tej kwestii. A ja tak naprawdę to dopiero skleiłem, żeby gdyby ktoś ten procent bieli sprawdzał na flagach podczas II wojny światowej, to na pewno wygrałaby flaga Francji. No, 100% bieli w bieli. Albo jak mawiał kiedyś Heiser...
2: Bielsze nie będzie.
0: Dawid Podsiadło, pięknie płyniesz westę. Za chwilę. Radio
3: SK. Autopromocja. Jak wkręcać? To tylko na grubo.
4: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
3: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
6: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Tak dla ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
13: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
14: Sprawdź to sam, czy Pida odkusi ceną każdy dział.
13: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
15: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
16: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
17: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
18: Jakich ludzi?
17: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
18: Ojciec, nie to okno. To tu.
17: Gdzie?
18: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
17: I to tu?
19: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
20: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
21: Małopolska patrzy w przyszłość, a dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 złotych z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra, przez lepszy dostęp do wody, po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
2: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
21: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
7: To będzie ostatnia reklama.
9: Dla miłośników dwuśladów Festiwal Mechanika na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. 30 i 31 maja Motonight. Piąty zlot pojazdów Wydziału Mechanicznego. Panel dyskusyjny, pokazy służb mundurowych i otwarte laboratoria. Widzimy się na kampusie Czyżyny Politechniki. Więcej na Facebooku Festiwal Mechanika. Dajcie gazu!
10: I po reklamie.

0: Mr. Know It All, czyli Terry Swims w Radiu SK tuż przed godziną 14:00. Iga Świątek to podekscytowania. Iga Świątek już w kolejnej rundzie, jeśli chodzi o French Open, a po godzinie 14:00 kolejna runda i kolejna godzina hitów na czasie. Męskie granie orkiestra 2026 i nareszcie skończył mówić.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama.
3: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Yeah. Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest. Od 25.

0: Biedronką.
1: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia, proszę zwrócić się do swojego lekarza.
2: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Jesteś z branży budowlanej? Chcesz połączyć biznes z czymś, co naprawdę ma znaczenie? Już 30 maja w Podłężu pod Krakowem organizujemy trzecie Mistrzostwa Polski branży budowlanej w kolarstwie szosowym. Pomaganie buduje. Każdy przejechany kilometr to datek na Fundację Rodziny Mai. Ponadto mistrzostwa są połączone ze zorganizowanym networkingiem branżowym w miasteczku relacji. Stań na starcie, poznaj liderów branży i pomagaj. Więcej na pomaganiebuduje.pl. Serdecznie zapraszają złoci sponsorzy wydarzenia. SMAI, Belimosz, Trabak, Konwent i organizator Fundacja Rodziny Mai.
4: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
5: Mamo, mamo, czy wiesz, że park rozrywki Zatorland jest już otwarty?
6: No pewnie.
7: Wie to nie tylko mama, ale i każdy tata, który już myśli o dniu dziecka. Zatorland to największy w Europie park ruchomych dinozaurów. W cenie biletu także park mitologii, owadów oraz Luna Park. Kup bilety już teraz na zatorland.pl.
8: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Szukasz nowego mieszkania w Krakowie? Poznaj Slow City od EcoPark. Już 29 i 30 maja. Dni otwarte, mega promocje, atrakcje dla całych rodzin i premiera nowego etapu. A wszystko w otoczeniu osiedlowego parku o powierzchni 10 tysięcy metrów kwadratowych. Szczegóły na ecopark.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem. Sponsorem programu jest Antoni Łyko, właściciel salonu samochodów używanych w Krakowie.
13: Burze mają dziś przejść przez zachodnią część Małopolski. Małe ryzyko, że dotrą też do Krakowa. Niewielkie zachmurzenie teraz i ciepło 24 stopnie, wieczorem 19 stopni. Wracając jeszcze do deszczu i burz, to sobota może być dniem, w którym takie zjawiska się pojawią. Ale nie tracimy jeszcze nadziei, bo te prognozy się trochę zmieniają jednak w ciągu tygodnia. Niezmienna pozostaje temperatura powyżej 20 stopni każdego dnia aż do końca weekendu.
12: Sponsorem programu jest Antoni Łyko, właściciel salonu samochodów używanych i autoryzowanego serwisu Renault i Dacia. Aleja Pokoju 63 w Krakowie. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
14: Jest 14. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. To już prawomocne. Dożywocie za zgwałcenie i zabójstwo 18-letniej Wiktorii z Bytomia. Sąd apelacyjny w Katowicach utrzymał wyrok dla Mateusza H. Będzie mógł ubiegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie dopiero po odbyciu kary 40 lat. A oprócz więzienia trafi do zakładu psychiatrycznego. Powodem jest wysokie ryzyko kolejnych przestępstw. Tragiczny finał poszukiwań na Jeziorze Wielkim w Dąbiu w Lubuskiem. Służby wznowiły dziś rano akcję. Wyłowiono ciało poszukiwanego mężczyzny. Wczoraj zniknął pod wodą podczas pływania przy rowerze wodnym.
15: Mężczyzna został najpierw namierzony przez sonar podwodny, następnie nurkowie zeszli pod wodę po to, żeby ciało wyciągnąć.
14: Relacjonuje Arkadiusz Kaniak z Lubuskiej Straży Pożarnej. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy French Open. Polka wygrała w Paryżu z Sarą Bejlek 6-2, 6-3. Iga Świątek pewnie pokonała Czeszkę w drugiej rundzie, a w turnieju French Open walczy o piąty tytuł.
16: SK Kraków.
0: na czasie.
13: Kasia Snakowska. Autorskie projekty i eksperymentalne sylwetki. W sobotę High Fashion to pokaz organizowany przez Szkołę Artystycznego Projektowania Ubioru SAP-u. Godzina 19. Hala Widowiskowo-Sportowa Uniwersytetu Ekonomicznego SK Poleca. 15 lat istnienia Fundacji Poland Business Run i setki beneficjentów. Jednym z nich jest pan Kamil Warchoł, któremu fundacja kupiła specjalistyczną protezę stopy.
6: Okres protezowania był dla mnie takim właśnie przełomowym. Wtedy zacząłem żyć tak naprawdę.
13: A zapisy na tegoroczny Poland Business Run trwają do 10 czerwca. SK Patronite.
11: Iga Świątek już w kolejnej rundzie. Jeśli chodzi o mecz Linet z Ostapenko, no to wciąż czekamy na jego początek. Też będę zaglądał na korty w stolicy Francji. Kungs i Galaxy za moment. Będzie też Bausa i Magnetic. A na początek obiecane nareszcie, czyli męskie granie orkiestra. 14:02? Jeszcze nie, a my już gramy. Michał Sepkowski, chciałbym powiedzieć dzień dobry. Ja się staram.

0: Magnetic to hity na czasie na antenie Radia SK. Norweskie trio Bausa na naszej antenie. To norweskie trio, które zagościło w ostatni piątek podczas SK Live Remix i posłuchałem sobie tego ich seta. Naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie zagrali. Nie tak jakoś mega hardkorowe jak State of Trance, ale pojawiły się na przykład Jerry Ropero i Corazon. O, albo na przykład ten numer też się pojawił, słuchajcie, o proszę. Gaggio, so many times. To były czasy, co? Takie rzeczy pojawiają się u Bausa w SK Live Remix. W ogóle polecam to oczywiście, to pasmo, bo to jest piątek po godzinie 20. Najpierw dwie godziny takich typowo eskowych hitów, a później właśnie State of Trance, a później tacy goście jak Bausa między innymi. No i oczywiście nasza apka i tam jest stream, który działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i takie klubowe, taneczne, czasami lżejsze, czasami mocniejsze bity są do waszej pełnej dyspozycji. Enrique Iglesias, Pitbull, I Am Chino, tam obien w Radiu SK. Po krótkiej przerwie, a potem Bledka.
1: Reklama.
2: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
3: Kastorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii

0: musisz.
1: Jak to nie muszę?
0: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
1: Oto Moto Lease?
0: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety, serwis, opony, OC, AC i assistance.
1: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
0: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
1: I to gdzie?
0: To tu. Oto Moto Lease.
2: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
3: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
4: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
5: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
6: Boksy już od 0,5 metra kwadratowego. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
5: Lesmes. Less stress.
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. 14T napędzany potrzebami rodziny.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Hej, co u ciebie?
13: Zapisałem się do TB Edukacja.
12: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
13: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
12: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
13: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
12: Też bym tak chciała.
13: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. Kraków, Szpitalna 38, przez 5.
12: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
14: I po reklamie.

0: You spin me round, to Denzel na antenie radiańska. No dobra. To wolicie teraz dobre wieści, czy dobre wieści? No dobrze, no mówiliście, to będą dobre wieści w takim razie. Jutro taniej na stacjach. Dziś benzyna 95 za 6,42, jutro za 6,31, 98 6,93, a jutro 6,96, a jutro 6,86, a olej napędowy i tutaj są powody do mruczenia, bo dziś 6,75, a jutro 6,57. A jeśli chodzi o drugą dobrą wiadomość, to Magda Linet wygrywa póki co z Ostapenko 4-2 i mam nadzieję, że za chwilę będzie 5-2. O. A Jonathan, PZ, Liwka obejmuje noce, a później Niewestę Manzelmer Love. I jest 5-2. Bing!
1: Autopromocja. I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Już w ten weekend i w Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
2: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POP Kids.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje, to w euro.
7: Mistrzowskie okazje w grze.
5: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
9: Tańsze koszyki.
10: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie. Tylko 8,99 za opakowanie.
11: Sprawdź to sam, check it out.
10: A bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
12: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
13: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w środę wszystkie artykuły marki Miller Milch kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Miller Milch kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
14: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
15: A co tam w Carrefourze?
16: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
17: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
18: Małopolska patrzy w przyszłość, a dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 mld zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
19: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
18: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
20: To będzie ostatnia reklama.
3: drogie dzieci, witamy na pokładzie. Prosimy o zajęcie miejsc, zapięcie pasów i lecimy!
4: Letnie półkolonie w Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport dla fanów latania i podróży, lotniskowy patrol i na szlaku. 9 turnusów, 4 posiłki dziennie i mnóstwo porywających atrakcji. Koszt 950 zł. Dla rodzeństwa 10% zniżki. Zapisy na krakowairport.pl/campy.
9: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: La la la la la, Legendary Lovers, czyli śpiewanka od Katy Perry w Radiu Red Cloud już przed godziną 15. Tak jak Magdalena wygrała pierwszego seta 6-2, tak w drugim przegrywa 0-1. Za chwilkę chyba będzie 0-2 niestety, ale trzymamy kto? Dokładnie 0-2 w tym momencie, ale będziemy dawać znać oczywiście. Za chwilę wrzutka na luz, w której to wrzutce na luz w tym tygodniu Dzień Kobiet, Dzień Matki. To jedno z drugim się wiąże, ale to nie to święto. Dzień Matki trwa przez cały tydzień. Przypomnę, jeśli macie jakieś fajne historie związane z waszymi mamami, to zgłaszajcie je, te historie oczywiście na SKP, do zgarnięcia 500 na nowe buty. No i jeszcze w dodatku pobyt z mamą w hotelu w Zakopanem. Wrzuć na luz i Joe, End of Beginning, na pewno. A ode mnie to wszystko. Michał Sobkowski. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 9:00. Cześć.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2+1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: Szukasz nowego mieszkania w Krakowie? Poznaj Slow City od Eco Park. Już 29 i 30 maja. Dni otwarte. Mega promocje, atrakcje dla całych rodzin i premiera nowego etapu. A wszystko w otoczeniu osiedlowego parku o powierzchni 10 tysięcy metrów kwadratowych. Szczegóły na ecopark.pl.
9: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
10: Dla miłośników dwuśladów. Festiwal Mechanika na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. 30 i 31 maja. Motonight. Piąty zlot pojazdów Wydziału Mechanicznego. Panel dyskusyjny. Pokazy służb mundurowych i otwarte laboratoria. Widzimy się na kampusie Czyżyny Politechniki. Więcej na Facebooku Festiwal Mechanika. Dajcie gazu!
11: Castorama!
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
11: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
13: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Mamo, od razu wiedziałaś, kim chcesz być i co studiować?
15: Nie do końca, ale z czasem okazało się, że wybrałam dobrze.
14: Jeszcze nie wiem, kim chcę być, ale wiem, czego chcę się nauczyć.
15: To nawet lepszy początek.
16: Uniwersytet DSW IDEIS wspiera rodziców uczniów przygotowujących się do matury. Odwiedź stronę ideis.pl/Kraków. Posłuchaj dostępnych materiałów i sprawdź, jak skutecznie wspierać swoje dziecko, pomagać mu w wyborze studiów oraz dbać o dobrą relację na tym ważnym etapie. Uniwersytet DSW IDEIS.
17: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
18: Play.
19: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
20: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: W RTV EUR AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
23: I po reklamie.
24: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
25: Sponsorem programu jest Antoni Łyko, właściciel salonu samochodów używanych w Krakowie.
26: Sponsorem programu jest Decofire.
0: dystrybutor grilli marki Broil King. Ulica nad Serafą 56. www.decofire.pl.
1: Najpierw o tym, co w regionie, bo przez zachodnią Małopolskę przechodzą burze, również przez Sądecczyznę, więc jeśli jedziecie akurat w te rejony, to uważajcie na gwałtowne zjawiska atmosferyczne. Kraków teraz i tu pogoda dziś znów rozpieszcza. Burze raczej do nas nie dotrą w to środowe popołudnie. 24 stopnie teraz na termometrach.
4: Sponsorem programu jest Antoni Łyko, właściciel salonu samochodów używanych i autoryzowanego serwisu Renault i Dacia. Aleja Pokoju 63 w Krakowie.
0: Sponsorem programu jest Decofire, dystrybutor grilli marki Broil King.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
18: Zbliża się 15. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Po ponad 2 latach zapadł wyrok uniewinniający. Karol S., żołnierz oskarżony o oddanie strzałów ostrzegawczych przy granicy z Białorusią, został oczyszczony z zarzutów. Chodzi o wydarzenia z marca 2024 roku w Dubiczach Cerkiewnych. Prokuratura zarzucała mu przekroczenie uprawnień i narażenie życia. Dziś Wojskowy Sąd Garnizonowy w Lublinie go uniewinnił. Iga Świątek z awansem do trzeciej rundy wielkoszlemowego French Open. Polka pokonała dziś Czeszkę Sarę Bielek 2-6-2-6-3, a to spotkanie obserwował nasz reporter Michał Skolimowski.
23: Dzień dobry. Od początku było widać różnicę poziomów. Czeszka długo nie potrafiła wygrać gema przy własnym serwisie. Wydarzyło się to dopiero w drugim secie dzięki serii błędów Igi Świątek. W całym meczu Polka zanotowała ich aż blisko 40. Przez moment było nerwowo, rywalka się zbliżyła, ale Idze w końcu udało się wskoczyć na swój optymalny poziom i wygrać to spotkanie bez straty seta.
18: A to nie koniec emocji dla polskich kibiców. Na kortach w Paryżu walczy Magdalinet, która na razie prowadzi w setach 1-0 z Jeleną Ostapenko. Z kolei wieczorem Magdalena Fręch zmierzy się ze Szwajcarką Jill Teichmann. Wśród atrakcji czołg Abrams, a do tego jeszcze rosomak i symulator dachowania. Przed nami warszawskie targi obronne. Pierwsza edycja wydarzenia odbyje się 19 i 20 czerwca w hali Expo 21. Pierwszy dzień to spotkania i dyskusje ekspertów, a drugi to pokazy i warsztaty dla odwiedzających.
25: SK Kraków News.
1: Kasia Snakowska. Plan ogólny ma się średnio, mówi Stanisław Kracik, były już wiceprezydent, a obecnie komisarz Krakowa. To przed dzisiejszą specsesją Rady Miasta, która zacznie się o godzinie 16.
26: Ufam, iż będziemy mogli w dobrej współpracy kontynuować te działania, które są bardzo istotne.
1: Na specsesji poza planem ogólnym omawiana będzie też budowa toru motocyklowego na Rybitwach. Jest pozwolenie na budowę węzła na Zakopiance w Jaworniku. Jutro wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar ma przedstawić szczegóły i ogłosić przetarg na budowę tego węzła.
27: Wrzuć na luz!
28: Wrzuć na luz!
27: Wrzuć na luz!
29: Wrzuć na luz!
30: W Radiu SK.
31: Minuta po 15, a my już wracamy do hitów na czasie po południu w SC. Joe, End of Beginning, Jazzy Can't Deny It, no i Dawid Podsiadło, nie mogło go zabraknąć. Jego mało miasteczkowy już za kilka chwil w SC. Pirowski, Pawełek, dzień dobry, witajcie.

0: Elizabeth Taylor od Taylor Swift. Na antenie Radia SK mamy 14 minut po godzinie 15.
1: Właśnie czekałem na to i mam nadzieję, że już za chwilę wszyscy będziemy mogli zrobić już
0: Pawełku,
1: po pracy.
0: Ja ci życzę, żeby kiedyś tak prywatnie ci dziewczyna kiedyś takie, że tak powiem, dźwięki wydała, takiej rozkoszy na przykład intelektualnej, gdy ją zaskoczysz dobrym tekstem.
1: Nawet nie mogę sobie tego wyobrazić, wiesz, to jakaś taka
0: wiesz, Pawełku,
1: rzecz nie do wyobrażenia.
0: Wiesz, też nie mogę sobie tego wyobrazić, ale... Ale kurta, dobrze ci życzę.
1: Dziękuję.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro.
5: Mistrzowskie okazje w grze.
3: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Dla tych, którzy od życia oczekują więcej. Osiedle Versus. Nowoczesne mieszkania z klimatyzacją i ogrzewaniem podłogowym na zielonym ruczaju. Nowa, wygodna przestrzeń do życia od dewelopera Fraxbud. Podwyższony standard. Ogródki, balkony i tarasy. Ogrzewanie podłogowe. Klimatyzacja. Filtry antysmogowe. Miejsca postojowe. Świetna lokalizacja. Kraków, Federowicza 15. W sąsiedztwie centrum handlowego Atut, pętli tramwajowej Czerwone Maki, Uniwersytetu Jagiellońskiego. Więcej na www.osiedleversus.pl.
10: Gotowi na przytulenie pluszowych misiów?
11: To 29 i 30 maja odwiedźcie misiową krainę w Galerii Krakowskiej. Na warsztatach zrobicie własnego pluszowego misia i zabierzecie go do domu.
10: Będą też gry, zabawy, tańce i konkursy.
11: I fotki z wielkimi pluszakami. Przyjdźcie i bawcie się bajecznie.
12: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
13: Majowy off w salonie Hof. Do końca maja do 20% rabatu na cały asortyment. Łazienki, drzwi, podłogi, oświetlenie. Wszystko w obniżonych cenach. Salon Hof Kosocicka 7 w Krakowie oraz salonyhof.pl.
14: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
15: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów na raz?
16: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
15: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
16: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
19: I po reklamie.

0: rozpędzają popołudnie Rudimentary Khalid, All I Know na antenie Radia SK. Z wami Pirowski i Pawełek. Na zegarkach 28 minut po 15. Nie wiem, czy wiecie, że przed wami ostatni dzień lata.
1: Jak to?
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Pawełku, widzę, że ci styki zwarło.
1: No tak, mamy 27 maja, lato chyba się jeszcze nawet nie zaczęło.
0: No to weź przekonaj Gipsa, Ego i For Money, że jest tak jak mówisz, bo oni twierdzą coś kompletnie innego.
1: Nagrali piosenkę o ostatnim dniu lata i wydali ją teraz w maju. Bardzo dziwna sprawa, podejrzana. Trzeba w takim razie wziąć to na ucho i sprawdzić, dlaczego właśnie śpiewają już o ostatnim dniu lata.
0: Myślę, że moment, w którym zamienia się słowo dziwne na ciekawe, zmienia życie, dlatego bądźcie ciekawi i podobnie jak my, wszyscy posłuchamy teraz ostatniego dnia lata, czekając, żeby nastał w końcu ten pierwszy dzień lata.

0: Ariana Grande i One Last Time zagraliśmy w Radiu SK. Na zegarkach 25 minut przed godziną 16. Pięknie witamy, tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry.
0: Dobry.
1: No i tak jak śpiewała Ariana Grande, niektóre rzeczy po prostu się kończą. Tak jak na przykład wczorajszy dzień mamy. Ale, nie w SC, bo my prezenty dla mam mamy przez cały ten tydzień. I jeżeli macie jakąś fajną, właśnie taką nietypową, szaloną, zwariowaną historię związaną z waszą mamą, to opiszcie ją za darmo na sk.pl. A my po 16 z Pirowskim dzwonimy i mamy fajne rzeczy, prawda?
0: I to jakie? Po pierwsze kasa, ale nie pieniądze są najważniejsze w życiu kobiety, bo są to buty. I te...
1: Znaczy kasa na buty, to tak zróbmy może, no, dobra?
0: Proszę bardzo, no, załatwię na buty. Dwie przyjemności w cenie jednej.
1: Jeszcze trzecia w cenie dwóch, bo mamy także pobyt w Zakopanem.
0: Poczekaj, strasznie dużo tych promocji, już mi się wszystko porąbało, ale będzie dużo, konkretnie
1: będzie dużo.
0: W naszym programie promocje łączą się. Zapraszamy.
2: Autopromocja.
3: Legenda. Powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22 stery przejmuje sam on.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Remix już w piątek po 20. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
2: Autopromocja.
5: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Kaufland jest fresh, fresh.
8: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Ola, w tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
12: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
11: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
13: Doktorze, syn znowu kaszle.
14: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
13: Co mogę zrobić?
14: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
15: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska, finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
16: Nowoczesne mieszkania w centrum Nowej Huty, gotowe do odbioru, czekają na nowych właścicieli. Osiedle Teatralne 19. Nowa inwestycja w Krakowie od dewelopera Fraxbud. Świetna lokalizacja, zróżnicowane metraże, komfortowe rozkłady i funkcjonalność z wysokim standardem. W cenie klimatyzacja sterowana Wi-Fi, ogrzewanie podłogowe, aluminiowe okna, ułatwiające aranżację wnętrz, brak kaloryferów, wygodna komunikacja i zaplecze usługowo-handlowe w okolicy. Szczegóły na teatralne19.pl.
17: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
16: Jeszcze więcej modowych okazji z okazji pierwszych urodzin Designer Outlet Kraków.
18: Tylko do 30 maja czekają na Ciebie wyjątkowe oferty urodzinowe i naprawdę niepowtarzalne ceny w markach takich jak Adidas, Bytom, Only, Triumph, Smyk czy Swarovski.
16: Odkryj ponad 120 modowych marek, zawsze 30-70% taniej. A teraz skorzystaj z dodatkowych promocji przygotowanych specjalnie na urodziny Centrum.
18: Designer Outlet Kraków, Galicyjska 10. Jedyny outlet w Krakowie.
16: Więcej szczegółów i modowych okazji znajdziesz na stronie designeroutletkraków.pl w zakładce oferty.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: 3, 17, 41.
21: Co tak liczysz?
20: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
21: O, ja też umiem liczyć.
22: 8, 11.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
23: I po reklamie.

0: Czuć lato w głośnikach to Another i Talk to You, a na zegarkach 5 minut do 16.
1: Za chwilę wesce newsy, ale jeszcze szybciutko zaglądamy na korty Rolanda Garrosa, bo tam Magda Linet mierzy się z Jeleną Ostapenko i na razie trwa trzeci set, a wynik 1-1 po tych dwóch setach minionych.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
3: Reklama.
4: I co, zapisałeś się już na studia?
5: Jeszcze nie. Szukamy miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
4: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
5: Brzmi jak miejsce dla mnie.
6: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Days. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idays.pl/Kraków. Uniwersytet DSW Days. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
7: Chyba zamieszkam w kartonie. A ty? Znalazłaś coś?
8: Nie coś, swoją przestrzeń. W Student Space mam pokój z własną łazienką i kuchnią, a na dole siłkę.
7: Ty to w czepku urodzona.
8: Nie w czepku, tylko w Tarnowie, tak jak ty. Rezerwuj pokój i będziemy sąsiadkami.
6: Student Space to nowoczesne prywatne akademiki w Krakowie i Warszawie. Rezerwuj bez ryzyka. Możesz zrezygnować do 31 lipca, a my zwrócimy ci depozyt. Sprawdź na studentspace.pl.
9: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
10: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
11: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
10: Lesmes, less stress.
2: Jesteśmy bliżej dla ciebie. Omoda Jayku Dynamika w Jaworniku. Nowy salon już otwarty. Przyjedź do nas. Odwiedź salon koło Myślenic. Jawornik 788. Poznaj zalety nowatorskiej technologii. Znajdź swój wymarzony samochód. Omoda Jayku Dynamika w Jaworniku koło Myślenic zaprasza. Dodatkowo już w ten weekend czekamy w Galerii Dekada Nowy Targ. Zobacz nasze pojazdy na żywo. Poznaj niezwykłą markę i daj się uwieść nowoczesnej motoryzacji.
12: Mamo, mamo, czy wiesz, że park rozrywki Zatorland jest już otwarty?
13: No pewnie.
14: Wie to nie tylko mama, ale i każdy tata, który już myśli o dniu dziecka. Zatorland to największy w Europie park ruchomych dinozaurów. W cenie biletu także park mitologii, owadów oraz Luna Park. Kup bilety już teraz na zatorland.pl.
15: Co się dzieje? Dlaczego trenujesz?
16: Ćwiczę obroty. Słyszałam, że na potańcówce w Kogiteonie będziemy wirować szybciej niż elektrony w laboratorium cząstek.
15: A ja słyszałem, że będą rytmy, które porwą nawet tych, co zwykle ruszają się tylko do lodówki.
16: Czyli fundujemy sobie dobrą zabawę.
15: A raczej funduszujemy.
17: Do Kogiteonu zapraszamy 29 maja. Wstęp wolny. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
18: Dla miłośników dwuśladów. Festiwal Mechanika na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. 30 i 31 maja. Motonight. Piąty zlot pojazdów Wydziału Mechanicznego. Panel dyskusyjny. Pokazy służb mundurowych i otwarte laboratoria. Widzimy się na kampusie Czyżyny Politechniki. Więcej na Facebooku Festiwal Mechanika. Dajcie gazu!
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Szukasz nowego mieszkania w Krakowie? Poznaj Slow City od EcoPark. Już 29 i 30 maja. Dni otwarte, mega promocje, atrakcje dla całych rodzin i premiera nowego etapu. A wszystko w otoczeniu osiedlowego parku o powierzchni 10 tysięcy m2. Szczegóły na ecopark.pl.
21: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem. Sponsorem programu jest Antoni Łyko, właściciel salonu samochodów używanych w Krakowie.
22: Podgórze na początek tych drogowych newsów, tam ulica na zjeździe Limanowskiego i Powstańców Wielkopolskich z bardzo dużym ruchem. Na Skotnickiej korek do zjazdu na autostradowy węzeł Skawina i jeszcze Nowa Huta, ulica Klasztorna Bulwarowa Ptaszyckiego to skrzyżowanie zakorkowane. W centrum klasyk Ditla w kierunku Wisły ulica Konopnickiej do Ronda Matecznego stoi. 23 stopnie teraz w Krakowie. Burze raczej nas ominą.
2: Sponsorem programu jest Antoni Łyko, właściciel salonu samochodów używanych i autoryzowanego serwisu Renault i Dacia. Aleja Pokoju 63 w Krakowie. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
3: Zbliża się 16. Paulina Horpatowska, to jest SK News. Kłęby czarnego, gęstego dymu nad obornikami w Wielkopolsce. Pali się zakład, w którym składowane są niebezpieczne substancje chemiczne. Więcej o tym Dominik Rutkowski.
13: W akcji 40 zastępów zarówno państwowej, jak i ochotniczej straży pożarnej służby podkreślają, że sytuacja jest dynamiczna. Pożar wybuchł w cynkowni. Dym, który widać z odległości nawet kilkunastu kilometrów, może być toksyczny. Dlatego służby apelują, by nie zbliżać się do miejsca zdarzenia. Do mieszkańców Obornik, całego powiatu, a także Poznania i okolic został wysłany też alert RCB.
3: Przed sądem staną dwaj policjanci. Odpowiedzą za niedopełnienie obowiązków. Jest akt oskarżenia w sprawie potrącenia 14-letniej Darii w Rzeszowie. Do zdarzenia doszło na przejściu dla pieszych. O szczegółach nasz reporter Tomasz Widak.
21: Do groźnego wypadku doszło pod koniec 2023 roku. 14-letnia Daria została potrącona na pasach przez zawodowego żołnierza, prywatnie męża policjantki. Dziewczynka doznała poważnych obrażeń. Funkcjonariusze w notatce służbowej napisali, że nastolatka wbiegła na jezdnię w niedozwolonym miejscu. Monitoring ujawnił jednak, że znajdowała się na przejściu dla pieszych.
3: A w zeszłym roku wyrok został jednak zaskarżony przez prokuraturę. Od 4 dni nie rusza się z nadbrzeża. W nowym porcie w Gdańsku mieszkańcy zauważyli ranną fokę. Na miejsce wezwano służby i specjalistów. Zwierzę na razie pozostaje pod obserwacją.
18: SK Kraków. Sport.
22: Kasia Snakowska bez faworyta w barażach o Ekstraklasę. Mecze od jutra. Wieczysta o 20.30 rozegra spotkanie z Polonią Warszawa na Synerice Arenie, czyli stadionie miejskim przy Rejmonta. Rewanżu nie będzie, więc jutrzejszy mecz półfinałowy zdecyduje o tym, kto powalczy o awans w finale. Rodzinne bieganie w uzdrowisku w Sworzowicach w niedzielę 13. edycja krakowskiego biegu sworzowickiego.
23: Rodzina Mila, tutaj sztafeta rodzinna, ale także biegi dla dzieciaków od 50 do 300 metrów.
22: Mówi Rafał Oświęcimka, organizator biegu SK Patronuje.
24: Wrzuć na luz!
25: Wrzuć na luz!
26: Wrzuć na luz!
0: Dzień dobry, pięknie witamy. Już 2 minuty po godzinie 16, a za moment w waszych głośnikach Ed Sheeran i jego Azizam będzie hit tego sezonu, a zatem Dracula od Tame Impali, a także Alok i Amy McDonald. No i dobre wiadomości płyną wprost z kortów tenisowych.
1: Magda Linet wygrała z Jeleną Ostapenko i melduje się w trzeciej rundzie Rolanda Garrosa.
0: Nasz radiowy mecz trwa, pięknie witamy i zapraszamy. Tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry.
0: Dzień dobry.

0: Amy McDonald. This is the live w Radiu SK, 14 minut po 16. Przy Amy McDonald przypomniało mi się nawet, że jestem głodny i zjadłbym coś niezdrowego.
1: Słuchaj, to w takim razie jeszcze do 18 co najmniej z burczącym brzuchem ty tutaj będziesz nam towarzyszył, natomiast ja zaglądam na SK-owy Messenger, bo tam towarzyszy nam Sylwia.
2: Hej SK, pozdrawiam was ze słonecznego i upalnego Saint-Tropez. Sylwia.
0: Elegancko. Saint-Tropez. Proszę pozdrowić DJ Antoana, welcome to Saint-Tropez. A wy skąd dzisiaj nadajecie? W Saint-Tropez aktualnie 29 stopni, ale Polska dzisiaj naprawdę radzi sobie pogodowo bardzo dobrze.
1: Nieźle, nieźle, więc dajcie znać, tak jak Sylwia, nagrywając głosóweczkę na eskowym Messengerze, oczywiście, że prezenty się znajdą.
0: Prezydenty?
1: Prezenty.
0: Ach, prezenty.
1: Nie, nie, nie. Prezydent, już się... nie będziemy tutaj się zagłębiać.
0: Jezu, to jak dobrze, Pawełku. Przynajmniej ludzie dostaną coś miłego.
3: Autopromocja.
4: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
5: Gips nie przestaje zaskakiwać.
6: I nawet nie chodzi o tytuł nowego hitu Ostatni dzień lata,
7: a o współpracę z Igo i mocno inny niż do tej pory klimat.
8: Przedłużyć lato jeden dzień.
6: Głosujecie na SK.pl.
8: Tylko słońce czuć.
4: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
6: Zapraszam, Michu Sobkowski.
3: Autopromocja.
9: Reklama.
10: RTV Euro AGD.
11: Jak okazje, to w euro.
12: Mistrzowskie okazje w grze.
10: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
14: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
15: No wiem.
14: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
15: Ej, to już przesada.
14: No co, tego poziomu nie da się przebić.
16: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
17: Hot grill.
18: Grilla caliente.
19: Grilla calda.
20: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
21: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
22: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
23: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
24: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
25: No, to jedziemy.
26: Tato, czy dziś ja prowadzę?
25: Jasne, w końcu to twój dzień.
26: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
27: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
28: Twój głos naprawdę ma znaczenie. Do 15 czerwca trwa głosowanie w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
27: Zagłosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat.
29: Zapraszam do głosowania. Małopolska to nasza wspólna sprawa. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
27: Głosowanie oraz lista zadań dostępne na stronie bo.malopolska.pl.
28: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
30: To będzie ostatnia reklama.
0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: I po reklamie.

0: nazywa się ten singiel. Houdini i Dua Lipa w Radiu SK. Jeśli macie ochotę na fail roku, zapraszamy.
1: Sponsorem konkursu jest Wojas, polski producent obuwia.
0: Pawełku?
2: Kirowski.
0: Pamiętasz, co robiłeś w 2015 roku równo 11 lat temu?
2: No, prawdopodobnie pracowałem z tobą wtedy.
0: O Jezu, faktycznie.
2: No.
0: A wy pamiętacie, co robiliście w 2015 roku? Bo Magda na przykład brała ślub. Dzień dobry, Madziu, witamy cię serdecznie.
3: Cześć, miłowi.
0: Ależ to było piękne wydarzenie, prawda? Ten 2015 rok. Jesteście z mężem jeszcze cały czas po ślubie?
3: Jasne, jesteśmy. Mamy dwójkę bąków, więc jesteśmy szczęśliwi.
0: Elegancko. Wolałem zapytać, bo prawda, za moment pogadamy o mamie i nie wiedziałem, jak mocno weszła w wasz związek. Natomiast sytuacja, która się między tobą a mamą wydarzyła, wydarzyła się w ogóle przez telefon i ty z mężem, tak tylko wprowadzę wszystkich, wracaliście, tak, ze ślubu, z wesela.
3: Nie, jechaliśmy zmienić dowód, mój dowód. Zmieniam nazwisko, więc zmienialiśmy też dowód, mój dowód, żeby miała już nazwisko męża w dowodzie.
0: No jasna sprawa i była jego dumną posiadaczką. Więc
3: oczywiście.
0: Jechaliście jednym samochodem i na głośno mówiący zadzwoniła kochana mama Marysia.
3: Dokładnie tak.
0: I co się działo dalej? Pozdrawiamy.
3: No i oczywiście pytanie, co robimy, jak spędzamy czas, no więc tłumaczę, że jedziemy właśnie do rodzinnej miejscowości, sobie zmienić właśnie dowód, więc może was odwiedzimy, a moja mama, nie wiedząc o tym, że jest na głośno mówiący, pierwsze pytanie, o Jezu, aż tak szybko ci się śpieszy do zmiany nazwiska, tak brzydkiego nazwiska?
0: Ajajajajaj, spojrzałaś pewnie w oczy męża wtedy i jaka była jego pierwsza reakcja?
3: No, zaskoczony, ale mój mąż jest dobrym kabareciarzem, więc wszystko obrócił w żart.
0: Czyli powiedział, pozdrawiam kochaną mamusię.
3: Tak, dokładnie,
2: no właśnie,
3: dokładnie tak było.
2: Ciekawi, jak mama zareagowała na to, jak się dowiedziała, że nie tylko ty słyszałaś.
0: Chyba, że się nie dowiedziała.
2: O nazwisku.
3: Chyba był luz. Od razu, cześć Krzysiu, przepraszam.
2: Sorka.
3: Kochany dzięciu.
0: Ale muszę ci powiedzieć, że już wiemy, że mama Marysia jest na pewno doskonałym przykładem teściowej.
3: Tak, takiej typowej teściowej z kochaną.
0: Kochana, oczywiście, i zawsze służy pomocą. No to z teściową swojego męża, a ze swoją mamą zabieramy cię do wspaniałego miejsca.
2: Tak, swoim nazwiskiem z dowodu osobistego, które już dumnie zmieniłaś, zameldujesz się razem z mamą w Grand Hotelu z Tamary w Zakopanem, ale mamy też 500 na buty do wydania w sklepach Wojas i na wojas.pl.
0: Dzięki czemu, jak tylko je kupi, mamusia będzie mogła wbijać kolejne szpilki.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojas, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na wojas.pl.
0: Pozdrawiamy mamę bardzo serdecznie. Madziu, dzięki za spotkania w waszą stronę. Fruną już 4 pory roku, a zatem Wiktor Waligura i Dry School już teraz na antenie Eski.

0: Party od Katy Perry słyszycie w Radiu SK na zegarkach 24 minuty przed 17.
1: Tu Pirowski i Pawełek, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: W SC, a na naszym messengerze zameldował się Damian. Cześć Damianie.
2: Ja to serdecznie pozdrawiam z Fatu we Wrocławiu. Super się stoi w korku, mam panoramę, świeci mi słońce, czuję się jak na Dominikanie. Pozdrawiam.
1: Ach, aż mi się przypomniało, jak ja swego czasu też na Facie we Wrocławiu swoje odstałem nie raz, nie dwa, nie trzy.
0: Naprawdę?
1: Bardzo urocze miejsce i bardzo zakorkowane.
0: A co to ten fat jest?
1: Fat, no to kiedyś były tam takie fabryki, ale chyba wrocławianie mówią konkretnie na taki obszar w mieście, no prawie dzielnicę, która no bardzo się korkuje.
0: Ja to wszystko rozumiem.
1: Edukacyjny Pawełek.
0: Bardzo ci, Pawełku, dziękujemy.
1: Polecam się na przyszłość.
0: W naszej fabryce hitów wychodzi już kolejna produkcja. Za moment Avicii, Waiting for Love.
3: Reklama. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Tymczasem w salonie Filman.
5: Wolałby pan jednak inne okulary?
6: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
5: Jasne. Pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
4: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
8: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w środę wszystkie artykuły marki Müller Milch kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Müller Milch kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
9: Kto zwalcza ból?
10: Voltaren!
9: Kto?
11: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
13: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
14: Gotowi na przytulenie pluszowych misiów?
15: To 29 i 30 maja odwiedźcie misiową krainę w Galerii Krakowskiej. Na warsztatach zrobicie własnego pluszowego misia i zabierzecie go do domu.
14: Będą też gry, zabawy, tańce i konkursy.
15: I fotki z wielkimi pluszakami. Przyjdźcie i bawcie się bajecznie.
16: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
17: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
18: Play.
17: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
19: To będzie ostatnia reklama.
8: Majowy off w salonie Hof. Do końca maja do 20% rabatu na cały asortyment. Łazienki, drzwi, podłogi, oświetlenie. Wszystko w obniżonych cenach. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie oraz salonyhof.pl.
6: I po reklamie.

0: Flora i Maciej Musiałowski. Wieńczą 16 na antenie Radia SK.
1: Za chwilę u nas newsy, sprawdzimy też pogodę, no i to, co dzieje się na ulicach.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
3: Reklama.
4: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
5: Skoda.
6: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w centrum Serenada, Ponarce i krakowskich outletach. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
7: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 10,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz pasty i szczoteczki do zębów. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Fery. 30% taniej. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Biedronka.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chipsy Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
13: Jakich ludzi?
12: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
13: Ojciec, nie to okno. To tu.
12: Gdzie?
13: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
12: AI? Ajajaj.
14: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
15: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
16: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
15: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
17: Mamo, mamo, czy wiesz, że park rozrywki Zatorland jest już otwarty?
18: No pewnie.
19: Wie to nie tylko mama, ale i każdy tata, który już myśli o dniu dziecka. Zatorland to największy w Europie park ruchomych dinozaurów. W cenie biletu także park mitologii, owadów oraz Luna Park. Kup bilety już teraz na zatorland.pl.
20: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
23: I po reklamie.
24: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem. Sponsorem programu jest Antoni Łyko, właściciel salonu samochodów używanych w Krakowie.
25: Sponsorem programu jest Decofire, dystrybutor grilli marki Broil King. Ulica nad Serafą 56. www.decofire.pl.
26: Burzem, które dziś na przykład na Sądecczyźnie powinny ominąć Kraków w ten wieczór. 21 stopni teraz na termometrach. W nocy już na szczęście nie tak ciepło jak tej ostatniej, bo temperatura spadnie do 8 stopni. Jutro kolejny dzień z niewielkim zachmurzeniem, bez opadów w prognozach i do 20 stopni.
24: Sponsorem programu jest Antoni Łyko, właściciel salonu samochodów używanych i autoryzowanego serwisu Renault i Dacia. Aleja Pokoju 63 w Krakowie.
25: Sponsorem programu jest Decofire, dystrybutor grilli marki Broil King.
24: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
0: Jest 17. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Duży pożar lasu w Pomorskiem. Ogień pojawił się między Dużą Klonią a Okręglikiem w powiecie chojnickim. Płoną 4 hektary lasu, a z ogniem walczy ponad 100 strażaków. W akcji są też 2 samoloty gaśnicze, śmigłowiec i zespół dronowy. Śledczy badają, czy fałszywe alarmy były realizowane na czyjeś zlecenie. Na razie zarzuty usłyszały 2 osoby. Sąd zdecydował też o tymczasowym areszcie, a sprawa dotyczy alarmów w telewizji Republika i domu Jarosława Kaczyńskiego. Osobno badany jest alarm w mieszkaniu rodziny prezydenta. W tej sprawie nikt jeszcze nie usłyszał zarzutów. O szczegółach Mateusz Chłystun.
1: Śledczy postawili im zarzuty wywołania fałszywych alarmów i udziału w trudniącej się tym grupie. Jeden z nich nie przyznał się, drugi przyznał się jedynie do części zarzutów. Śledczy wyjaśniają wciąż, czy ci dwaj podejrzani mieli związek z zawiadomieniem w sprawie rzekomego zagrożenia w domu bliskich prezydenta RP. Jak przekazali, nie wykluczają kolejnych zatrzymań.
0: Polski mecz we French Open. W trzeciej rundzie zagrają ze sobą Iga Świątek i Magda Linet. Z tymi informacjami Michał Skolimowski.
2: Tak, bo obie nasze tenisistki dobrze prezentują się na paryskich kortach. Świątek w drugiej rundzie z niewielkimi problemami pokonała Czeszkę Sarę Bejlek, a Linet wygrała z wyżej notowaną Jeleną Ostapenko i wyrównała swój najlepszy wynik we French Open. Faworytką polskiego meczu ze względu na doświadczenie i wielkoszlemowe tytuły będzie na pewno Iga. Tenisistki grały do tej pory ze sobą dwukrotnie. Bilans to 1-1.
0: A ich kolejny mecz już w piątek.
3: SK Kraków News.
26: Kasia Snakowska. Sezon na Zakrzówku będzie dłuższy. Godziny otwarcia też zostaną wydłużone, zapowiada Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie. 1 czerwca to planowany dzień otwarcia, mówi Sławomir Farbaniec, rzecznik ZIS-u.
5: Wstęp na Zakrzówek będzie bezpłatny. Nadal będzie obowiązywać limit 600 osób.
26: Na Zakrzówku pracują eksperci Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy dokonali już pierwszych badań dna akwenu. Queerowy bal wraca do Narodowego Starego Teatru w Krakowie. To będzie 2 edycja tego wydarzenia. Bal jest zwieńczeniem Queerowego Maja. Impreza w sobotę tylko dla osób pełnoletnich.
3: Rzuć na luz!
18: Rzuć na luz!
3: Rzuć na luz!
18: Rzuć na luz!
3: Rzuć na luz!
23: I już 3 minuty po godzinie 17 na antenie Radio S.
27: I odbieram SMS od Mateusza. Co to się stało, że nie ma ostatnio odliczania od Pirowskiego, że tam ostatni poniedziałek, ostatnia środa maja, ostatnie coś tam.
23: Bym był zapomniał. Witamy w ostatnią środę maja. Kolejna pięknie. Już w czerwcu. Za moment Beauty and Beat, będzie Shawn Mendes, Muse z Alią i Ozone Dragon Stadin Tej. Tak gra wam dziś po południu. Radio SK, pięknie witamy.
27: Pirowski, Pawełek, dzień dobry.
23: Hej.

jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: a zatem formacja Ozon na antenie Radia SK. Mam wrażenie, że po tym numerze pani Jadzie nie potrzebuje ozonu, tylko tlenu. Witamy pani Jadziu. Dzień dobry. Zanim zaczniemy zabawę, co Pawełek trzyma w ryjku, Sebastian napisał SMS-a z zagadką dla pani Jadzi. Czy jest pani Jadzia gotowa?
1: Tak, słucham.
0: Co mówi nauczycielka geografii, kiedy stoi przy mapie?
1: Nie wiem.
0: Witam państwa.
2: Oj.
0: Ładne.
1: Ładne.
0: Fajne. Bardzo ładne.
1: Ładno, no, ładne.
2: Salwy śmiechu słyszę dookoła,
0: Jezu,
2: więc ładne.
0: Jacy wy jesteście po prostu, no już, żebym nie używał inwekty. Pięknie was witamy. Popołudniową, Sebastian, dobry. Jeżeli nas słyszysz, to było naprawdę...
2: O, Jadzi doleciało.
0: O, jest, mamy.
2: Witamy państwa,
0: witamy
2: Jadzi.
0: Państwa.
1: Witamy.
0: Tylko nie wiem, czy Jadzia teraz przypomniała sobie dowcip z piątku, który do niej doleciał, czy to była reakcja na ten dowcip?
1: Nie ma z piątku. Radio SK.
0: Jadzia, jak robić radio, to tylko z tobą powiem ci, naprawdę. Witamy państwa, za moment wracamy.
3: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert,
4: taniej masz. Tymczasem w salonie Filman.
5: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
6: Tak. U nas serwis okularów jest bezpłatny dla wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
4: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
8: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
11: Gotowi na przytulenie pluszowych misiów?
12: To 29 i 30 maja odwiedźcie misiową krainę w Galerii Krakowskiej. Na warsztatach zrobicie własnego pluszowego misia i zabierzecie go do domu.
11: Będą też gry, zabawy, tańce i konkursy.
12: I fotki z wielkimi pluszakami. Przyjdźcie i bawcie się bajecznie.
13: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
14: Jesteś z branży budowlanej? Chcesz połączyć biznes z czymś, co naprawdę ma znaczenie? Już 30 maja w Podłężu pod Krakowem organizujemy

0: Jeremi Sikorski, wracam na antenie Radia SK. My też do was wracamy. Można o nas mówić, ludzie bumerangi. Pięknie witamy. Jedyna prawdziwa gwiazda w Polsce, pani Jadzia.
1: Dzień dobry.
0: Pan Pawełek.
2: Dzień dobry i oczywiście Pirowski
0: witamy
2: w komplecie.
0: Witamy serdecznie i od razu zapraszamy na rundę drugą zabawy Co Pawełek trzyma w ryjku, która będzie rundą pierwszą. Pani Jadziu, poprosimy, żeby pani podpowiedziała tak, żeby nie odpowiedzieć.
1: Ale żeby zgadli?
0: No tak, żeby zgadli, ale oni, a nie my, tak.
1: Dobrze.
0: No to poprosimy.
1: Coś dla niemowląt w paczce mokrego.
0: A. Super.
3: Aż się oplułem.
0: Bardzo dobra odpowiedź. I jeszcze dodajmy, że nie do jedzenia i właściwie...
1: Absolutnie nie.
0: Zapraszamy serdecznie, dzwońcie do nas pod 664 402 302. Zapraszamy serdecznie do wzięcia merch popołudniowy Pirowski Pawełek. Warsaw Saints. Dzień dobry.
4: Cześć,
0: kogo witamy?
4: Michał.
0: No, dobry. Michale, jesteś, że tak zapytam, tatą, czy nie?
4: Nie.
0: Okej, okay, no to być może masz trochę trudniej, ale wierzymy, że sobie poradzisz. Zapraszamy. Dwa pytania.
4: Jest to coś dla niemowląt nie do jedzenia, dobrze usłyszałem?
0: Tak. Mokrego pani Jadzia podpowiedziała w paczce.
4: Okej, okay, a czy niemowlę jednak do buzi to bierze? Tak jak Pawełek?
3: Mam nadzieję, że nie.
0: Tylko jedno niemowlę bierze, właśnie jest to Pawełek, tak? No. Ale cała reszta na szczęście nie, bo mogłyby sobie zrobić krzywdę.
4: Mokrego. No to mokra
3: chusteczka,
4: no.
3: Chusteczka
4: higieniczna, taka nawilżona.
3: Dobrze.
0: To gratulacje, pani Jadziu. Pięknie dziękujemy za podpowiedź. Następnym razem po prostu proszę podpowiedzieć, że to chusteczki nawilżane.
1: Następnym razem tak powiem.
0: Gratulujemy w takim razie nie tacie, ale doskonała rodzicielska odpowiedź, a zatem koszulka, t-shirt z naszego merchu frunie już dla ciebie.
4: Super, dzięki wielkie.
0: Dzięki piękne. Jadziu, bo nie usłyszałem, a tu... Jadzia się z wami żegna, po swojemu oczywiście, jak zwykle. Chodź, Jadzia, zatańczymy Bailando. Ja będę Enrique Iglesiasem, a ty bądź sobą.
2: Mamacita.
0: Mamacita. Jezus Maria.

0: Don't Want Your Love to Ilenium i Ellie Goulding w Radiu SK, a na zegarkach mamy 21 minut przed godziną 18.
1: No, jak słychacie, Ellie Goulding świetnie brzmi w takich klubowych numerach.
0: A świetnie brzmi w samochodzie wracającym do domu z pracy przede wszystkim.
1: To prawda. Jeżeli jesteście fanami właśnie takiego grania, no to posłuchajcie koniecznie, co mamy dla was w piątki.
2: Autopromocja.
3: Legenda. Powróciła.
2: W Radiu SK. W każdy piątek od 20. Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
3: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Release już w piątek po 20:00 i przez cały czas w naszej eskowej apce.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Córeczko, a ty jesz tam coś normalnego?
9: Mamo, w Student Space mam prywatny pokój z własną kuchnią i łazienką.
8: A pralnię?
9: Pralnię też mam.
8: A bezpiecznie tam?
9: Jest ochrona całą dobę. Możesz spać spokojnie.
8: To czego ty nie masz w tym Student Space?
9: Tylko was. Tęsknię.
10: Pamiętasz swój start na studiach? Student Space to nowoczesne prywatne akademiki w Krakowie i Warszawie. Komfort dla studenta, spokój dla rodzica. Sprawdź na studentspace.pl.
11: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
12: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
13: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
14: Boksy już od 0,5 metra kwadratowego. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
13: Lesmes, less stress.
15: Co ty taki zakręcony?
16: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
15: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
16: Co? Tak szybko?
15: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
16: Czekaj.
15: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
16: Kraków, Szpitalna 38 przez 5.
15: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
17: Na Uniwersytecie DSW Idees wierzymy, że ciekawość jest początkiem wszystkiego, a pytania bywają ważniejsze niż odpowiedzi. Od 25 lat jesteśmy blisko ludzi i ich potrzeb, dawniej jako Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Teraz zaczynamy nowy rozdział naszej historii jako Uniwersytet DSW Idees. Miejsce, w którym dobry program studiów jest tak samo ważny jak relacje.
18: Poznaj nas na idees.pl. Uniwersytet DSW Idees. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
19: Szukasz nowego mieszkania w Krakowie? Poznaj Slow City od Eco Park. Już 29 i 30 maja. Dni otwarte, mega promocje, atrakcje dla całych rodzin i premiera nowego etapu. A wszystko w otoczeniu osiedlowego parku o powierzchni 10 tysięcy metrów kwadratowych. Szczegóły na ecopark.pl.
2: Drogie dzieci, witamy na pokładzie. Prosimy o zajęcie miejsc, zapięcie pasów i lecimy!
13: Letnie półkolonie w Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport. Dla fanów latania i podróży lotniskowy patrol i na szlaku. 9 turnusów, 4 posiłki dziennie i mnóstwo porywających atrakcji. Koszt 950 zł. Dla rodzeństwa 10% zniżki. Zapisy na krakowairport.pl/kampy. To będzie ostatnia reklama.
8: Jeszcze więcej modowych okazji. Z okazji pierwszych urodzin Designer Outlet Kraków.
6: Tylko do 30 maja czekają na ciebie wyjątkowe oferty urodzinowe i naprawdę niepowtarzalne ceny w markach takich jak Adidas, Bytom, Only, Triumph, Smyk czy Swarovski.
8: Odkryj ponad 120 modowych marek, zawsze 30-70% taniej. A teraz skorzystaj z dodatkowych promocji przygotowanych specjalnie na urodziny Centrum.
6: Designer Outlet Kraków, Galicyjska 10. Jedyny outlet w Krakowie.
8: Więcej szczegółów i modowych okazji znajdziesz na stronie Designer Outlet Kraków.pl w zakładce oferty.
12: I po reklamie.

0: Just the Way You Are słyszycie w swoich głośnikach w Radiu SK. Milki i David Guetta na zegarkach. Mamy 4 minuty do godziny 18 i 4 minuty przed wspaniałym programem, który poprowadzi dla was za moment
1: Michał Hanczak, zawsze punktualny, już tutaj w studiu czeka na
0: i
1: was.
0: I to mamy z Michałem Hanczakiem właśnie wspólnego.
1: Tak, między innymi, was łączy.
0: To nas łączy. Do usłyszenia jutro po 15.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
3: Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
5: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
4: To dobre cechy charakteru.
5: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
6: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Co masz?
12: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
11: Chips Lays? Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
11: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
14: Twój głos naprawdę ma znaczenie. Do 15 czerwca trwa głosowanie w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
15: Zagłosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat.
16: Zapraszam do głosowania. Małopolska to nasza wspólna sprawa. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
15: Głosowanie oraz lista zadań dostępne na stronie bo.malopolska.pl.
14: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
17: Małopolska patrzy w przyszłość, a dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra, przez lepszy dostęp do wody, po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
18: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
17: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
19: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
20: Dla tych, którzy od życia oczekują więcej. Osiedle Versus. Nowoczesne mieszkania z klimatyzacją i ogrzewaniem podłogowym na zielonym ruczaju. Nowa, wygodna przestrzeń do życia od dewelopera Fraxbud. Podwyższony standard. Ogródki, balkony i tarasy. Ogrzewanie podłogowe. Klimatyzacja. Filtry antysmogowe. Miejsca postojowe. Świetna lokalizacja. Kraków, Federowicza 15. W sąsiedztwie centrum handlowego Atut, pętli tramwajowej Czerwone Maki, Uniwersytetu Jagiellońskiego. Więcej na www.osiedleversus.pl.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Mamo, mamo, czy wiesz, że park rozrywki Zatorlandia jest już otwarty?
23: No pewnie.
24: Wie to nie tylko mama, ale i każdy tata, który już myśli o dniu dziecka. Zatorland to największy w Europie park ruchomych dinozaurów. W cenie biletu także park mitologii, owadów oraz Luna Park. Kup bilety już teraz na zatorland.pl.
25: I po reklamie.
26: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem. Sponsorem programu jest Antoni Łyko, właściciel salonu samochodów używanych w Krakowie.
27: Zamknięty wjazd w ulicę Garbarską z Karmelickiej. To pierwsze utrudnienia przed planowanym remontem torowiska. Kierowcy jeszcze jeżdżą na pamięć i tam tworzą się korki. Aż do zawrotki w Garbarską objechać można ulicą Dunajewskiego. Rusza też remont ulicy Architektów na odcinku od Kocmyrzowskiej do Jarzębiny. Drogowcy naprawią jezdnie, chodniki i parkingi. Na początek zwężenia, potem ruch jednokierunkowy. 8 stopni tej nocy w Krakowie. Jutro do 20.
26: Sponsorem programu jest Antoni Łyko, właściciel salonu samochodów używanych i autoryzowanego serwisu Renault i Dacia. Aleja Pokoju 63 w Krakowie. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
0: Minęła 18. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Pożar jest opanowany, ale akcja gaśnicza nadal trwa. Ponad 200 strażaków walczy z pożarem hali w wielkopolskich Obornikach. Nie ma informacji o poszkodowanych. Wiadomo, że akcja potrwa jeszcze wiele godzin. W Szczecinie ruszył proces kierowcy oskarżonego o potrójne zabójstwo. Chodzi o tragedię z Międzyzdrojów z grudnia 2023 roku. Według śledczych Patryk F., będąc pod wpływem środków odurzających, wjechał autem w rodzinę spacerującą chodnikiem. Trzy osoby zginęły, jedna trafiła do szpitala. Oskarżony nie przyznał się do winy, grozi mu dożywocie.
1: SK Sport News.
0: Tour de Pologne wraca na Pomorze. Kolarska rywalizacja zacznie się 3 sierpnia w Gdyni. Późniejsze etapy w Szczecinie i Zielonej Górze, a metę zaplanowano w Wieliczce. Zastal Zielona Góra zrobił pierwszy krok w stronę finału Orlen Basket Ligi. Zespół wygrał w pierwszym meczu o półfinału z Arką Gdynią. Kolejny mecz jutro, a dzisiaj pierwsze spotkanie między Legią a Dzikami.
1: SK Kraków News.
27: Kasia Snakowska. Opóźnienia w budowie linii tramwajowej do Mistrzejowic, budowa toru motocyklowego na Rybitwach, a przede wszystkim plan ogólny to tematy dzisiejszej specsesji Rady Miasta Krakowa. Obrady trwają już przy udziale nowego komisarza miasta Stanisława Kracika. Każdy pokonany kilometr to złotówka dla podopiecznych. W sobotę w Podłężu charytatywna akcja Pomaganie buduje. Jednym z beneficjentów jest 5-letni Kubuś Serwin, który musiał przejść amputację obu nóg.
2: Mamy oczywiście wózek inwalidzki, no ale nie może samodzielnie iść na spacer.
27: Mówi mama Kubusia Karolina. SK patronuje tej akcji.
3: Imprezka! Imprezka! Imprezka!
4: Wrzuciliśmy na luz z Pirowskim i Pawełkiem, więc utrzymajmy ten stan, czyli luzujmy dalej i uśmiechajmy się do siebie samych, ale też nawzajem, jeżeli macie kogoś obok. Ja postaram się też was trochę uśmiechnąć dzisiaj wieczorem. 3 po 18, tu Hanczak. Za chwilę hymn męskiego grania, ale najpierw W&W, czyli Heaven is a Place on Earth.

Ed Sheeran na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo się cieszę, że jesteście po drugiej stronie. Hanczak z tej strony. Proponuję, żebyśmy dzisiaj naprawdę poczuli się na bogato. Nawet jeżeli na koncie pod koniec miesiąca jest tak sobie, to dzisiaj proponuję, żebyśmy wszyscy czuli się, nie wiem, jak żony Hollywood na przykład. Albo jak jacyś bardzo bogaci arystokraci. I dzisiaj sobie o tym takim poczuciu bogactwa porozmawiamy, bo chciałbym was zapytać o to, kiedy się czujecie naprawdę bogaci? Czy są jakieś takie drobne czynności i drobne rzeczy, które sprawiają, że chociaż przez tę jedną chwilę czujecie się naprawdę jak królowie życia? Ja na przykład dzisiaj kupiłem sobie bób i uważam, że na początku sezonu bobowego, kiedy jeszcze wszystko jest bardzo drogie, jeśli chodzi o tego typu warzywa, to naprawdę człowiek wydając 22 zł za pół kilo, to czuje się bogato. I nie myśli o tym, że za chwilę jego konto zostanie zrujnowane. Nie, ta chwila się liczy. Że właśnie teraz kupuje ten bób i przez tę jedną chwilę naprawdę czuje się jak bogaty człowiek. Jeżeli macie też takie historie, to nagrajcie głosówkę na Messengerze Radia SK i za chwilę sprawimy, że poczujemy się wszyscy dużo bogatsi niż jesteśmy. No i może też przy okazji innych zainspirujecie, bo czasami niewielka fortuna jest potrzebna do tego, żeby być bogatym, tylko zupełnie drobne rzeczy. No chociaż akurat bób za 22 zł, no to nie jest drobna rzecz. Messengerski do waszej dyspozycji, a tymczasem Morandi.

0: Bibi Rexha i Faithless w Radiu SK w Imprezce New Religion, ale to brzmi naprawdę doskonale. Na bogato w Imprezce, a ja was dzisiaj pytam, kiedy wy się czujecie chociaż przez chwilę jak królowie życia. No podejrzewam, że większość z was czuje się ostatnio tak, odwiedzając sklepy, zwłaszcza targowiska. Ja mówiłem już o tym, że poczułem się tak dzisiaj, kiedy kupiłem pół kilo bobu za 22 zł, a Kinga?
1: Hej SK, no ja dzisiaj czułam się podobnie, jak zapłaciłam za kilogram truskawek 26 zł. Jadłam je ze smakiem, mimo tego, że wcale nie były takie pyszne.
0: No ale były kupione, tyle pieniędzy wydanych, to musiały smakować. Czekam na wasze głosówki na Messengerze Radia SK. Konrad jeszcze w sprawie pozostania królem życia.
2: Hej Hany, ja się czuję jak szejk z Dubaju, jak najbogatszy człowiek świata, jak zatankuję samochód do pełna. Pozdrawiam.
0: To się nazywa potentat paliwowy, a przynajmniej przez kilka chwil.
3: Reklama.
4: Hej, co u ciebie?
5: Zapisałem się do TB Edukacja.
4: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
5: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
4: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
5: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
4: Też bym tak chciała.
5: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. Kraków, Szpitalna 38 przez 5.
4: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
6: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
7: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
8: Twój głos naprawdę ma znaczenie. Do 15 czerwca trwa głosowanie w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
9: Zagłosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat.
10: Zapraszam do głosowania. Małopolska to nasza wspólna sprawa. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
9: Głosowanie oraz lista zadań dostępne na stronie bo.malopolska.pl.
8: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
11: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
12: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do twoich potrzeb.
11: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
12: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
13: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
14: Hot grill.
15: Parilla caliente.
16: Grilla calda.
17: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie.

0: porcję papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
1: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Wing Cafe na stacjach BP.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Co się dzieje? Dlaczego trenujesz?
4: Ćwiczę obroty. Słyszałam, że na potańcówce w Kogiteonie będziemy wirować szybciej niż elektrony w laboratorium cząstek.
3: A ja słyszałem, że będą rytmy, które porwą nawet tych, co zwykle ruszają się tylko do lodówki.
4: Czyli fundujemy sobie dobrą zabawę. A raczej funduszujemy.
5: Do Kogiteonu zapraszamy 29 maja. Wstęp wolny. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
6: I po reklamie.

0: Bardzo przyjemnie w Radiu SK, no powiedziałbym nawet...
1: Marian, to jest jakby luksusowo.
0: A to dlatego, że nie dość, że gramy najlepsze hity na czasie, jak chociażby Let You Love Me od Rity Ory, albo za chwilę nowość od Kygo czy Kuby i Kuby, ale też sprawdzam dzisiaj wasze sposoby na to, żeby poczuć się luksusowo, chociaż przez chwilę. Sposoby są naprawdę różne. Kamila nagrała głosówkę na Messengerze Radia SK.
2: Jak sobie kupię maseczkę za 15 zł i mam wieczór dla siebie i mogę sobie ją nałożyć i wypić piwko, zero. I święty spokój. Wtedy się czuję, że to jest dobrze wydane 15 zł.
0: I na bogato się wtedy czuję, Kamila. No w sumie do szczęścia niewiele potrzeba, jak się okazuje, maseczka za 15 zł i po prostu, żeby nikt nam nie truł, wiadomo, 4 liter, czyli maseczka i to, żeby dzieci pojechały do babci. Albo żeby szef wziął urlop. Radio SK.
3: Autopromocja. Jak wkręcać, to

0: taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
8: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
9: Tańsze koszyki.
10: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie. Tylko 8,99 za opakowanie.
11: Sprawdź to sam, check it out.
10: A bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
12: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
13: I co, zapisałeś się już na studia?
14: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
13: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem. A atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
14: Brzmi jak miejsce dla mnie.
15: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Days. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Kraków. Uniwersytet DSW Days. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
16: Nowoczesne mieszkania w centrum Nowej Huty, gotowe do odbioru, czekają na nowych właścicieli. Osiedle Teatralne 19. Nowa inwestycja w Krakowie od dewelopera Fraxbud. Świetna lokalizacja, zróżnicowane metraże, komfortowe rozkłady i funkcjonalność z wysokim standardem. W cenie klimatyzacja sterowana Wi-Fi, ogrzewanie podłogowe, aluminiowe okna, ułatwiające aranżację wnętrz, brak kaloryferów, wygodna komunikacja i zaplecze usługowo-handlowe w okolicy. Szczegóły na teatralne19.pl.
17: Majowy off w salonie Hof. Do końca maja do 20% rabatu na cały asortyment. Łazienki, drzwi, podłogi, oświetlenie. Wszystko w obniżonych cenach. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie oraz salonyhof.pl.
18: Co się dzieje? Dlaczego trenujesz?
19: Ćwiczę obroty. Słyszałam, że na potańcówce w Kogiteonie będziemy wirować szybciej niż elektrony w laboratorium cząstek.
18: A ja słyszałem, że będą rytmy, które porwą nawet tych, co zwykle ruszają się tylko do lodówki.
19: Czyli fundujemy sobie dobrą zabawę.
18: A raczej funduszujemy.
20: Do Kogiteonu zapraszamy 29 maja. Wstęp wolny. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
21: Dla miłośników dwuśladów. Festiwal Mechanika na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. 30 i 31 maja. Motonight. Piąty zlot pojazdów Wydziału Mechanicznego. Panel dyskusyjny. Pokazy służb mundurowych i otwarte laboratoria. Widzimy się na kampusie Czyżyny Politechniki. Więcej na Facebooku Festiwal Mechanika. Dajcie gazu!
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Szukasz nowego mieszkania w Krakowie? Poznaj Slow City od EcoPark. Już 29 i 30 maja. Dni otwarte, mega promocje, atrakcje dla całych rodzin i premiera nowego etapu. A wszystko w otoczeniu osiedlowego parku o powierzchni 10 tysięcy metrów kwadratowych. Szczegóły na ecopark.pl.
24: I po reklamie.

pozdrowieniami dla tych, którzy słuchają teraz Eski na balkonie, bo podejrzewam, że i tacy są. Zawsze możecie dać znać, czy mam rację, czy nie, nagrywając głosówkę na Messengerze Eski. Kuba i Kuba z nowym hitem pod tytułem Stygnie lato na antenie Radia Eska właśnie. A tymczasem Michał Wiśniewski dzisiaj miał bardzo dobry dzień, dlatego że został przez sąd oczyszczony z zarzutów w sprawie tam takiego dosyć dużego, kontrowersyjnego, finansowego skoku. Na SK.pl możecie sobie o tym nieco więcej poczytać. Ta sprawa się trochę za nim ciągnęła, ale dzisiaj został uniewinniony. No i paparazzi go przyłapali na świętowaniu. No nie na balkonie, ale z kawką i naleśnikami. Czyli można powiedzieć, że z ciałem stało się słowo z jego piosenki.

0: Reklama.
1: Tak dla siebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
2: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
1: Sprawdź to sam, czyli na odkusi ceną każdy dział.
2: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
3: Jeszcze więcej modowych okazji z okazji pierwszych urodzin Designer Outlet Kraków.
4: Tylko do 30 maja czekają na Ciebie wyjątkowe oferty urodzinowe i naprawdę niepowtarzalne ceny w markach takich jak Adidas, Bytom, Only, Triumph, Smyk czy Swarovski.
3: Odkryj ponad 120 modowych marek, zawsze 30-70% taniej. A teraz skorzystaj z dodatkowych promocji przygotowanych specjalnie na urodziny Centrum.
4: Designer Outlet Kraków, Galicyjska 10. Jedyny outlet w Krakowie.
3: Więcej szczegółów i modowych okazji znajdziesz na stronie designeroutletkraków.pl w zakładce oferty.
5: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
6: Co ty taki zakręcony?
7: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
6: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
7: Co? Tak szybko?
6: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
7: Czekaj.
6: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tb.pl.
7: Kraków, Szpitalna 38 przez 5.
6: TB Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
8: Małopolska patrzy w przyszłość, a dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
9: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
8: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
10: Mamo, mamo, czy wiesz, że park rozrywki Zatorland jest już otwarty?
11: No pewnie.
12: Wie to nie tylko mama, ale i każdy tata, który już myśli o dniu dziecka. Zatorland to największy w Europie park ruchomych dinozaurów. W cenie biletu także park mitologii, owadów oraz Luna Park. Kup bilety już teraz na zatorland.pl.
13: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
14: Jesteś z branży budowlanej? Chcesz połączyć biznes z czymś, co naprawdę ma znaczenie? Już 30 maja w Podłężu pod Krakowem organizujemy trzecie Mistrzostwa Polski branży budowlanej w kolarstwie szosowym. Pomaganie buduje. Każdy przejechany kilometr to datek na Fundację Rodziny Maj. Ponadto mistrzostwa są połączone ze zorganizowanym networkingiem branżowym w miasteczku Relacji. Stań na starcie, poznaj liderów branży i pomagaj. Więcej na pomaganiebuduje.pl. Serdecznie zapraszają złoci sponsorzy wydarzenia. Smaj, Belimosz, Trabak, Konwent i organizator Fundacja Rodziny Maj.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Strike King 9. 20 czerwca na Cinerise Arena Kraków. Pierwszy raz w historii kickboxing na stadionie. Małe rękawice, wyjątkowe widowisko. Bilety na eventim.pl.
17: I po reklamie.
18: Kraków na czasie.
19: No to ci dopiero. Krakowski magistrat stał się planem teledysku. Pochodzący z Krakowa, wokalista Igo wybrał zabytkowe, monumentalne wnętrza Urzędu Miasta przy Placu Wszystkich Świętych jako tło do swojego najnowszego singla pod tytułem Stumilowy Las. W tej klimatycznej, pełnej tęsknoty filmowej opowieści o rodzinnym mieście muzyka, obok samego artysty wystąpiły wielkie gwiazdy polskiego kina Agata Buzek oraz Andrzej Chyra. A wspomniany teledysk możecie już obejrzeć w sieci.
20: Muzyką się żyje.
21: Orkiestra Męskiego Grania zaskoczyła kolejnym singlem. Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino nagrali nie tylko hymn tej terasy koncertowej, ale także premierowy kawałek pod tytułem Tańczę. No i właśnie ten numer trafił dziś do sieci z teledyskiem. Reżyserem tego klipu jest Vito, a oprócz artystów możemy w nim zobaczyć fanów Męskiego Grania. Trasa startuje za miesiąc w Żywcu, potem koncerty odbędą się jeszcze w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie i Warszawie. Oki wydał w nocy nową epkę. Fani dostali 4 nowe kawałki, a w niektórych których pojawiają się goście. To Ewa Farna, Jan Gigi, O Co Chodzi i Sobel. Zaczyna się Kortowiada i to jest coś znacznie więcej niż Juvenalia, bo to już od lat prawdziwy festiwal muzyczny, nie tylko dla studentów. Od jutra w Olsztynie nad Jeziorem Kortowskim grać będą gwiazdy polskiej sceny i to z różnych muzycznych bajek, a bo jutro na przykład Afromental, Kacperczyk, Wilki czy Jan Gigi, w piątek Problem, Tymek, Jan Rapowanie, ale też Warius Manx z Kasią Stankiewicz. W sobotę z kolei sceną rządzić będą na przykład Kuban, Kizo, Michał Szczygieł, Enej, ale też Królowa, Maryla, Rodowicz. To Kortowiada w Olsztynie.
0: Impreska.
11: Impreska.
0: Impreska.
11: Impreska.
0: Impreska.
11: Impreska.
0: Impreska.
21: Dwie minuty po 19 pytałem, czy ktoś słucha na balkonie, odezwał się Sylwester.
17: No ja słucham Eski na drabinie, nie na balkonie, bo maluję dom zewnątrz. A co?
21: Czyli to była tak zwana głosówka wysokiego szczebla, albo z wysokiego szczebla. Hanczak, zapraszam na imprezkę!

0: właśnie, jeżeli nawet ten dzień nie był najlepszy, to spokojnie, jutro będzie lepiej. Zwłaszcza, że zbliżamy się do weekendu. Kaśka Sochacka, Dawid Podsiadło, Samoloty w Radiu SK. Za chwilę Lola Janka, za chwilę Swedish House Mafia, ale wcześniej...
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Coś nowego, czego być może jeszcze nie udało wam się usłyszeć, bo to rzeczywiście jest gorąca premiera. Sonny Fodera to jest taki artysta, taki DJ, który przez kilka ostatnich miesięcy królował u nas z hitem Think About Us, zresztą nie tylko u nas. Czas na coś nowego od tego pana. I pani. Pani nazywa się Libianka, możecie kojarzyć ją z hitu People. No a teraz udzieliła się wokalnie właśnie u Sonny'ego Fodery. Nie będę gadał, tylko zagram Let Me Be In Your Arms. Mam nadzieję, że wszystkim fanom takiej nieco klubowej elektronicznej muzy się spodoba.

0: Nawet jeżeli gdzieś słońce skryło się za chmurami, to w Radiu SK w głośnikach to słońce cały czas jest za sprawą basy i hitu Magnetic. To jest imprezka. No i tak właśnie spędzamy wieczór. Hanczak z tej strony. No jestem bardzo ciekawy, kogo przyciągnę za chwilę na antenę do pojedynku, w którym potrzebuję jednej dziewczyny, jednego chłopaka. Jedno będzie tylko pytanie wspólne, ale walczycie między sobą. Zobaczymy, kto będzie dzisiaj górą do wzięcia. No powiem to. Bilety na krakowski koncert Taco Hemingwaya. A zgłosić się można na Messengerze Radia SK, zostawcie namiar na siebie, albo pod 664-402-302 czekam na SMS-y, no i gramy za chwilę. A po krótkiej przerwie Alex Warren i jego Fever Dream.
1: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to.
2: Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce.
3: Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą.
4: A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stów na nowe buty.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
6: Autopromocja.
7: Reklama. 3, 17, 40.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Co się dzieje? Dlaczego trenujesz?
12: Ćwiczę obroty. Słyszałam, że na potańcówce w Kogiteonie będziemy wirować szybciej niż elektrony w laboratorium cząstek.
11: A ja słyszałem, że będą rytmy, które porwą nawet tych, co zwykle ruszają się tylko do lodówki.
12: Czyli fundujemy sobie dobrą zabawę. A raczej funduszujemy.
13: Do Kogiteonu zapraszamy 29 maja. Wstęp wolny. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
14: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
15: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
16: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
17: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
18: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
19: Hej Kraków, to Mega Taxi. Gdzie dziś jedziesz? Na uczelnię? Na miasto? Wracasz późno do domu? Zamiast ryzykować z przypadkowymi przewoźnikami, wybierz sprawdzoną opcję. Mega Taxi to krakowska korporacja z ponad 30 latami doświadczenia. Jesteśmy blisko. Dworzec Główny, Szpital Rydygiera i całe miasto. U nas masz bezpiecznie, w dobrej cenie i bez stresu. Kierowcy, którym możesz zaufać. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony. Mega Taxi Kraków. Wsiadasz i jedziesz.
20: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a 3 odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
21: Chyba zamieszkam w kartonie. A ty? Znalazłaś coś?
22: Nie coś, swoją przestrzeń. W Student Space mam pokój z własną łazienką i kuchnią, a na dole siłkę.
21: Ty to w Czepku urodzona.
22: Nie w Czepku, tylko w Tarnowie, tak jak ty. Rezerwuj pokój i będziemy sąsiadkami.
23: Student Space to nowoczesne prywatne akademiki w Krakowie i Warszawie. Rezerwuj bez ryzyka. Możesz zrezygnować do 31 lipca, a my zwrócimy ci depozyt. Sprawdź na studentspace.pl.
24: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach. Także jako e-book i audiobook.
0: wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
6: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
8: I po reklamie.

0: Mr. Know It All, to jest tytuł tego hitu. To Teddy Swims na antenie Radia SK oczywiście. Hanczak z tej strony, słuchacie imprezki, a ze mną już teraz Klaudia i Kamil, którzy za chwilę, no, powalczą. No trudno, no tak muszę powiedzieć, no takie są zasady. Cześć wam, dzień dobry.
1: Cześć.
0: Słuchajcie, no i zadam wam tylko jedno pytanie, ale musicie na zmianę szybciutko odbijać piłeczkę, odpowiadać raz, dwa, trzy. No i zobaczymy, kto więcej odpowiedzi wymyśli i kto skusi jako pierwszy. Słuchajcie, no sezon na truskawki się rozpoczyna, na razie drogie, ale pytanie będzie brzmiało. Co można zrobić z truskawek? Klaudia zaczyna.
2: Koktajl.
0: Kamil.
3: Ja myślę, że deser truskawkowy. Dobra. Czyli lody z truskawkami.
0: Dobrze, dobrze. Szybciej odpowiadaj, Klaudia.
2: Lody.
0: Aha, Kamil?
3: Może czekoladę z truskawkami.
0: Klaudia, ale wymyśla.
2: Makaron z truskawkami,
0: o,
2: na przykład.
0: Iga Świątek lubi to. Kamil?
3: Owsianka z truskawkami, dzisiaj na śniadanie u dzieci.
0: Klaudia?
2: Można zamrozić na przykład i zrobić potem jako dodatek do innych potraw.
0: Świetnie, Kamil, ale wymyślacie fajnie. No dobrze, no, coś jeszcze wymyślimy.
3: My zawsze dżem z truskawkami.
0: Dżem, no oczywiście, tak, no Klaudia?
2: Ja myślę, że najlepsze są truskawki po prostu z cukrem.
0: O, Kamil?
3: ciasto, oczywiście, z garnetką.
0: Dobra, Klaudia?
2: Co można, na przykład truskawki ze śmietaną.
0: Dobrze, Kamil.
3: Niedzielny kompot z truskawkami.
0: O właśnie, to Ameryka ostatnio odkryła, że jest coś takiego jak kompot, Klaudia.
2: Też właśnie myślałam o kompocie, ale może jakieś właśnie przetwory z truskawkami na zimę.
0: Dobra, słuchajcie, bo to się będzie ciągnęło w nieskończoność, zwłaszcza, że Kamil tam już po prostu chyba...
3: Kisiel!
0: Proszę, albo googla, albo po prostu szuka w swojej głowie już tak głęboko. No ale dobrze, szuka, dobrze. Klaudia, Kamil, słuchajcie, no ogłaszam remis w tej zabawie. Truskawkowy remis, który kończy się tym, że i ciebie, Klaudia, i ciebie, Kamil, zapraszam do Krakowa w weekend na koncert Taco Hemingwaya.
3: Wow! Brawo, Klaudia! Dziękuję.
2: Gratuluję również.
0: Tylko nie wnoście na stadion truskawek.

Przed chwilą Kamil i Klaudia walczyli dzielnie jak na korcie tenisowym o bilety na taco. No, ten mecz zakończył się remisem, a Magda Linet w turnieju Rolanda Garrosa awansowała w drugiej rundzie do trzeciej rundy. I to jest dobra wiadomość, ale wiadomo, że w trzeciej rundzie spotka się z Igą Świątek. A więc będzie taka siostrzana walka. No taka słodko-gorzka trochę sytuacja tak naprawdę. Za kilka chwil 20, a to była nowość na antenie Radia SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Este Body Talk, Ale Farben, René Miller już za nami, a przed nami kolejne bilety na koncerty, a także Tame Impala.

0: to promocja.
1: Legenda powróciła
2: w Radiu SK w każdy piątek od 20.
3: SK Remix.
2: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni.
1: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20:00.
2: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
7: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
7: Ej, to już przesada.
6: No co, tego poziomu nie da się przebić.
8: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do czwartku. Tylko z aplikacją Biedronka banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka oraz polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Hej, co u ciebie?
12: Zapisałem się do TEB Edukacja.
11: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
12: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
11: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
12: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
11: Też bym tak chciała.
12: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Kraków, Szpitalna 38 przez 5.
11: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
13: Pobiegniesz, bo możesz. Pobiegniesz, bo możesz. Weź udział w Poland Business Run, największej charytatywnej sztafecie w Polsce. Startujemy, by wspierać osoby z niepełnosprawnością ruchową po amputacjach i mastektomii. 5x4 km stacjonarnie w Warszawie i Krakowie oraz wirtualnie. Zapisz drużynę na bieg.pbr.pl do 10 czerwca.
14: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskie Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w centrum Serenada, Ponarce i krakowskich outletach. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
15: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
16: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
17: Co się dzieje? Dlaczego trenujesz?
18: Ćwiczę obroty. Słyszałam, że na potańcówce w Kogiteonie będziemy wirować szybciej niż elektrony w laboratorium cząstek.
17: A ja słyszałem, że będą rytmy, które porwą nawet tych, co zwykle ruszają się tylko do lodówki.
18: Czyli fundujemy sobie dobrą zabawę. A raczej funduszujemy.
19: Do Kogiteonu zapraszamy 29 maja. Wstęp wolny. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
0: To będzie ostatnia reklama. Mamo, mamo, czy wiesz, że park rozrywki Zatorland jest już otwarty?
20: No pewnie.
21: Wie to nie tylko mama, ale i każdy tata, który już myśli o dniu dziecka. Zatorland to największy w Europie park ruchomych dinozaurów. W cenie biletu także park mitologii, owadów oraz Luna Park. Kup bilety już teraz na zatorland.pl.
22: I po reklamie. Kraków na czasie.
23: Zapowiada się naprawdę wyjątkowy Dzień Dziecka pod Wawelem. W najbliższą niedzielę, czyli 31 maja, dzień przed Dniem Dziecka, zajezdnia tramwajowa Podgórza przy ulicy Broszka otworzy swoje bramy dla najmłodszych pasażerów. Od godziny 11 do 15 dzieci będą mogły tam samodzielnie poprowadzić nowoczesny tramwaj, zaliczyć przejazd przez wielką myjnię od środka pojazdu, czy zwiedzić zakamarki na co dzień całkowicie zamknięte dla pasażerów. Wstęp na tę imprezę jest bezpłatny.
24: Muzyką się żyje.
25: Trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o koncerty zagranicznych artystów, to ostatnio u nas naprawdę wielki ruch. Enrique Iglesias, Sean Paul, Metallica, Florida, oni już byli, nie tak dawno. Ale za chwilę w Polsce zagrają legendy R&B i hip-hopu, czyli Neo i Akon. Przyjadą do Polski razem w ramach Nights Like This Tour, a przystanek w naszym kraju w Łodzi. W najbliższą niedzielę wystąpią w Atlas Arenie. SK zaprasza, no i to dosłownie w sumie, bo mam dla was bilety na ten koncert. Dlaczego powinny trafić do was? Dlaczego wy powinniście być na tym koncercie w niedzielę? Dajcie znać wiadomością albo głosówką na Messengerze Radia SK. Jeszcze mamy maj, ale nasza letnia trasa koncertowa już wystartowała. W ten weekend SK Music Tour w ramach Dni Obornik Śląskich. W sobotę na scenie m.in. Agnieszka Chylińska oraz Miu, a w niedzielę m.in. Bryska. Wstęp na koncerty wolny, a poprowadzą je Ola Kot i Michu Sobkowski.
26: Imprezka.
27: Imprezka.
26: Bryska.
25: A ja poprowadzę imprezkę teraz. Kolejną godzinę rozpoczynamy. Dobry wieczór tym, którzy właśnie dołączyli. Fajnie, że jesteście, jeżeli jesteście nieco dłużej już. Kanczak z tej strony, przed nami Tame Impala i Jenny, potem Bledka, także David Guetta i Bebe Rexha. Tak, zagramy tuż po 20.

0: Czy to będzie hit nadchodzącego lata? Wszystko zależy w sumie od was, czy wam się spodoba, czy będziecie głosowali na SKPL w gorącej dwudziestce na przykład. To Marisa, jej kawałek pod tytułem Odkochaj, jedna z nowości na antenie Radia SK, no bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. I wy też możecie tutaj wpaść na imprezkę, nawet jest to mile widziane. Dzisiaj próbujemy poczuć się jak królowie życia i pytam was o to, czy są takie sytuacje? Jakie to są sytuacje, kiedy naprawdę czujecie, że zaznaliście luksusu? Wiadomo, to są tylko chwile, ale są takie momenty, są takie sposoby, żeby chociaż przez moment czuć się jak jakaś żona Hollywood albo król życia. No to Kasia w takim razie, prosto z głosówką z Messengera Eski.
1: Dzisiaj czułam się milionerką kupując fasolkę szparagową za, uwaga, 40 zł. Ale było warto szaleć, tak?
0: I to nie przez całe życie, bo tak się nie da, bo by nie wystarczyło pieniędzy, ale chociaż przez tę jedną chwilę. Taka fasolka szparagowa, młoda, warta każdych pieniędzy. W sumie to każdy, kto odwiedza bazarek teraz, to się czuje jak król życia. No dobrze, to sprawdźmy jeszcze, co Martyna nam powie o luksusie. Martyna?
2: Cześć, Radio SK. Cześć. Właśnie wracamy z koleżanką z hurtowni odzieżowej. Zakładamy swój własny biznes. I po tych zakupach czujemy się naprawdę królowe życia. Ale mamy nadzieję, że nigdy nie będziemy się czuły jak królowe przetrwania. Pozdrawiamy.
0: Trzymam kciuki, ale jak wiadomo nie od dziś, owoc żywota twojego je ZUS.

0: Może i dziewczyny z zespołu LOR śpiewają tutaj i grają wszystko jedno, wszystko źle, ale mi nie jest wszystko jedno. Ja bym chciał, żeby wszystko u was było jak najlepiej i chciałbym wam poprawiać humor. Michał Hanczak z tej strony, to imprezka. I teraz zrobię coś, co być może humor wam poprawi, a konkretnie to zrobi to nasz słuchacz. Bo ja parę chwil temu mówiłem o tym, że mam bilety na koncert Akona i Neo w Łodzi, tak?
1: Hej, jest kotukami z Wieliczki.
0: Cześć.
1: Moja żona, gdy wczoraj usłyszała wersję o koncercie Akona, to dzisiaj od samego rana śpiewa piosenki i nawet dzieciom pobudkę zrobiła do szkoły śpiewającą. To znaczy, dzieci mnie proszą teraz, abym zadzwonił do radia i zaśpiewał Lonely, może panu Michałowi się spodoba moja wersja.
0: Okay.
1: A jak się nie spodoba, to i tak mam zaśpiewać i walczyć dla mamy o zaproszenie.
0: Dajesz.
1: A więc Lonely, I'm still lonely, I have nobody for my own.
0: Jego przecież to jest złoto, Kamil, naprawdę. Kamil z Wieliczki to w sumie to jest jak sól ziemi, naprawdę. Nie mogę tutaj inaczej postąpić. Bilety oczywiście dla całej twojej rodziny na Neo i Akona w Łodzi są. Och, ja będę sobie to teraz odtwarzał w kółko. Ja sobie to ustawię jako budzik w telefonie. Będzie mi zawsze poprawiał humor, nawet jeżeli zadzwoni o 6 rano.
2: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Gips nie przestaje zaskakiwać.
2: I nawet nie chodzi o tytuł nowego hitu Ostatni dzień lata,
3: a o współpracę z Igo i mocno inny niż do tej pory klimat.
4: Przedłużyć lato jeden dzień.
2: Głosujecie na SK.pl. Gorąca 2020. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18:00.
3: Zapraszam, Michu Sobkowski.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
7: Pobiegniesz, bo możesz. Pobiegniesz, bo możesz. Weź udział w Poland Business Run, największej charytatywnej sztafecie w Polsce. Startujemy, by wspierać osoby z niepełnosprawnością ruchową po amputacjach i mastektomii. 5x4 km stacjonarnie w Warszawie i Krakowie oraz wirtualnie. Zapisz drużynę na bieg.pbr.pl do 10 czerwca.
8: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
9: Wszystko brzmi lepiej
10: w harmonii.
9: Dwa głosy współgrają
10: ze sobą.
9: Przekazują z lekkością
10: trudne wiadomości,
9: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
10: betonowy mur.
9: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
10: zostać influencerką.
9: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
10: Harmonizer.
11: Jesteś z branży budowlanej? Chcesz połączyć biznes z czymś, co naprawdę ma znaczenie? Już 30 maja w Podłężu pod Krakowem organizujemy trzecie Mistrzostwa Polski branży budowlanej w kolarstwie szosowym. Pomaganie buduje. Każdy przejechany kilometr to datek na Fundację Rodziny Mai. Ponadto mistrzostwa są połączone ze zorganizowanym networkingiem branżowym w miasteczku Relacji. Stań na starcie, poznaj liderów branży i pomagaj. Więcej na pomaganiebuduje.pl. Serdecznie zapraszają złoci sponsorzy wydarzenia. SMAI, Belimosz, Trabak, Konwent i organizator Fundacja Rodziny Mai.
12: Jedziemy!
13: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
14: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
15: Drogie dzieci, witamy na pokładzie. Prosimy o zajęcie miejsc, zapięcie pasów i lecimy!
16: Letnie półkolonie w Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport dla fanów latania i podróży. Lotniskowy patrol i na szlaku. 9 turnusów, 4 posiłki dziennie i mnóstwo porywających atrakcji. Koszt 950 zł. Dla rodzeństwa 10% zniżki. Zapisy na krakowairport.pl/kampy. To będzie ostatnia reklama.
17: Jeszcze więcej modowych okazji z okazji pierwszych urodzin Designer Outlet Kraków.
16: Tylko do 30 maja czekają na Ciebie wyjątkowe oferty urodzinowe i naprawdę niepowtarzalne ceny w markach takich jak Adidas, Bytom, Only, Triumph, Smyk czy Swarovski.
17: Odkryj ponad 120 modowych marek, zawsze 30-70% taniej. A teraz skorzystaj z dodatkowych promocji przygotowanych specjalnie na urodziny Centrum.
16: Designer Outlet Kraków, Galicyjska 10. Jedyny outlet w Krakowie.
17: Więcej szczegółów i modowych okazji znajdziesz na stronie Designer Outlet Kraków.pl w zakładce oferty.
18: I po reklamie.

0: Znacie jakiegoś Kubę? To Ellie Goulding wieczorową porą w imprezę w Radiu SK. No a jeżeli znacie jakiegoś Kubę, to może nawiążcie z nim kontakt, bo dzisiaj rano Kuba dołączył jako ostatni do naszej ekipy, która weźmie udział w odlocie ściśle tajnym już w najbliższy weekend, ale się okazało, że Kuba nie ma z kim lecieć, bo jego towarzysz podróży się wykruszył.
1: No właśnie, teraz znowu się delikatny problem, bo osobę, którą chciałem zabrać, nie bardzo mu pasuje i będę musiał pomyśleć nad tym.
2: Kamie się oczy zaświeciły. Kama może być jednocześnie organizatorką, jak i twoją osobą towarzyszącą.
3: Słuchaj, no mamy dla ciebie informację.
2: Lecisz z nami na odlot ściśle tajny!
1: No to yeah! Nie wierzyłem, zrobiliście mi taki dzień dzisiaj.
0: No taki dzień, że trzeba znaleźć teraz osobę towarzyszącą. Może się zakręcicie, wylot w piątek. A dokąd? No tego nie wie nikt tak naprawdę. No będziemy słuchać relacji i odgadywać. No jeszcze mamy wskazówkę.
4: Tu kapitan, zatrzymacie się w miejscu, gdzie słońce jest zawsze.
0: No jeszcze niedawno bym powiedział, że w siedzibie Polsatu, ale oni zmienili logo.

0: Kolejna nowość na antenie Radia SK o tej porze wchodzi naprawdę doskonale. Shimza i Fire Fire, a ogień to ja mam tutaj w głosówkach na Messengerze Radia SK, jeśli chodzi o bilety na koncert Nio i Akona w Łodzi w najbliższą niedzielę.
1: Cześć Esko, mam takiego wujka Marka, który jest wielkim fanem Akona, chyba największym jakiego znam, ale zawsze bał się zawalczyć o bilety w jakimkolwiek konkursie. Chciałbym go w tym wyręczyć i zrobić mu niespodziankę. Może pojedzie ze mną na ten koncert, a ja z chęcią też go posłucham.
0: To był Damian, no ja muszę tutaj łączyć pokolenia, to jest moja misja i muzyka też łączy pokolenia. Także Damian, zaproszenia dla ciebie i dla twojego wujka na niedzielny koncert Nio i Akona w Łodzi lecą. Bawcie się doskonale. Kolejne bilety na kolejne koncerty, m.in. na Taco w Krakowie już jutro po 18, także włączcie imprezkę.

0: Reklama.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
6: Jesteś z branży budowlanej? Chcesz połączyć biznes z czymś, co naprawdę ma znaczenie? Już 30 maja w Podłężu pod Krakowem organizujemy trzecie Mistrzostwa Polski branży budowlanej w kolarstwie szosowym. Pomaganie buduje. Każdy przejechany kilometr to datek na Fundację Rodziny Maj. Ponadto mistrzostwa są połączone ze zorganizowanym networkingiem branżowym w miasteczku Relacji. Stań na starcie, poznaj liderów branży i pomagaj. Więcej na pomaganiebuduje.pl. Serdecznie zapraszają złoci sponsorzy wydarzenia. SMAJ, Belimosz, Trabak, Konwent i organizator Fundacja Rodziny Maj.
7: No, to jedziemy.
8: Tato, czy dziś ja prowadzę?
7: Jasne, w końcu to twój dzień.
8: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
10: Hej Kraków, tu Mega Taxi. Gdzie dziś jedziesz? Na uczelnię? Na miasto? Wracasz późno do domu? Zamiast ryzykować z przypadkowymi przewoźnikami, wybierz sprawdzoną opcję. Mega Taxi to krakowska korporacja z ponad 30 latami doświadczenia. Jesteśmy blisko. Dworzec Główny, Szpital Rydygiera i całe miasto. U nas masz bezpiecznie, w dobrej cenie i bez stresu. Kierowcy, którym możesz zaufać. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony. Mega Taxi Kraków. Wsiadasz i jedziesz.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.
17: Kraków na czasie.
18: Zatorland świętuje 17 urodziny z ogromnym rozmachem. W parku rozrywki ruszył właśnie Szymek Koster. To taka niezwykła nowa kolejka górska. Za jej projektem stoi znany twórca internetowy, który najpierw zbudował ten roller coaster w świecie Minecrafta, a teraz przeniósł go do rzeczywistości. Konstrukcja dostarcza ekstremalnych wrażeń, bo pierwszy wagonik obraca się o 360 stopni. Zgarnijcie darmowe bilety. Piszcie na krakow@sk.pl.
19: Tu Michał Hanczak, witajcie. Za chwilę w Radiu SK spotkanie z Igorem Herbutem, ale najpierw kilka muzycznych zapowiedzi.
20: SK Music News.
19: Za chwilę czerwiec, a to oznacza, że przed nami Warsaw Music Festival. Z jednej strony szykuje się coś dla fanów muzyki elektronicznej, z drugiej coś dla miłośników imprezowania przy popowych bangerach. Warsaw Music Festival to 3 dni wypełnione twórczością dobrze znanych wam artystów. Przyjedzie do nas na przykład zespół Black Eyed Peas, Armin van Buuren będzie świętował 25-lecie swojego Estate of Trance, a do tego zagrają jeszcze m.in. Benny Benassi, bracia Kacperczyk, Trips, Alien i Mighties czy Calvi i Remi. To na stadionie warszawskim Legii 13, 17 i 20 czerwca. Zaprasza was Radio SK.
20: SK Music News.
19: Na po czerwcu lipiec i kolejna impreza, którą warto już teraz zapisać w kalendarzach, tym razem dla fanów hip-hopu. 8 lipca w Sławie startuje Rap Stacja, no i będzie to jubileuszowa 10. edycja. Szykuje się gruby line-up, bo po 4 latach na festiwal powraca PZ, a wśród ogłoszonych już artystów są m.in. BDOS, Oki, White 2115, Gibbs, Kuban, Fukaj czy Problem. Rap Stacja w tym roku odbędzie się pod patronatem stacji radiowej, którą znacie doskonale, SK. Oczywiście was zaprasza.
20: SK Music News.
19: Lipiec to także Łódź Summer Festival, czyli wielka plenerowa impreza, na którą nie potrzeba biletów. Od 24 do 26 lipca w Łodzi pojawią się m.in. Timbaland, Bastille, Rudimental ze swoim DJ setem, a także Zalia, Dawid Kwiatkowski, Justyna Steczkowska, Ania Dąbrowska i mocna reprezentacja polskiego hip-hopu. PZ, BDOS, Whitechor, Problem, Żabson i wielu innych. Wystąpi tam też Natalie Imbruglia, która z pewnością zaśpiewa swój nieśmiertelny hit Torn. A każdy chyba znajdzie coś dla siebie. Łódź Summer Festival za niecałe 2 miesiące.
20: SK Music News.
19: Ostatnio bardzo często słyszymy go na antenie Radia SK w tegorocznym hymnie męskiego grania, czyli w hicie Nareszcie. Razem z Vito Bambino i Zalią nagrał go Igor Herbut. Tego lata będzie można spotkać go na koncertach w ramach tej słynnej trasy, no ale wokalista zapowiedział też premierę nowego, solowego albumu. Płyta Jeremie ma ukazać się jesienią. Tyle o przyszłości, teraz jednak cofniemy się w czasie, bo Igor Herbut powspomina trochę swoje różne pierwsze razy.
20: Mój pierwszy raz.
19: Mój pierwszy raz na scenie.
0: To jest, no, nie wiem dlaczego pomyślałem, ale o szpitalu po prostu jak się urodziłem, to ponoć obsikałem wszystkich. Więc powiedzmy, że to był mój pierwszy performance.
19: Mój pierwszy muzyczny idol?
0: Sviatosław Wakarczuk, Okean Elzy. To jest taki mój pierwszy idol. To jest człowiek, który dał mi bardzo dużo takiej wiary, że emocjonalna muzyka i taka po prostu szczera naprawdę ma szansę być słuchana. Serdecznie polecam Okean Elzy.
19: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
0: Nie wiem, kiedy był pierwszy raz na czyimś koncercie. Wiem, że ważnym koncertem był pierwszy koncert Poluzjantów Kuby Badacha. Obecnie mojego kumpla. To jest fantastyczne, że twój idol, a to jest też do wcześniejszej odpowiedzi, twój idol po prostu staje się twoim kumplem i po prostu może do niego napisać SMS-ka i po prostu zadzwonić. Tak, to był taki właśnie, stałem sobie wśród słuchaczy, odbijając się wcześniej od drzwi, ponieważ koncert na ich koncert bilety się wyprzedały i musiałem kupić je za chyba 5-krotność ceny od Konika. Z moim kuzynką je kupiłem. To było we Wrocławiu, w klubie Bezsenność, pamiętam. I zostałem zauroczony po prostu i wtedy nawet miałem okazję porozmawiać wtedy z Kubą po raz pierwszy jako po prostu idol i fan ogromny.
19: Mój pierwszy raz w talent show.
0: No to był Must Be The Music. To był mój pierwszy raz w talent show. Must Be The Music, casting, na który poszedłem z moim kuzynem. No i krzyknąłem zespół po prostu na deski. Chłopcy się nie znali ze sobą. Ja znałem wszystkich, ale pierwszy raz zagraliśmy przez jury. No i jakimś dziwnym, nieznanym sposobem przeszliśmy dalej. Potem był problem, ponieważ nie mieliśmy utworu. Na szczęście miałem złamane serce, więc napisaliśmy utwór Dewiat. I dalej potoczyło się to tak, aż do tego miejsca, do dnia dzisiejszego, jak tutaj rozmawiamy.
19: Mój pierwszy hit.
0: To chyba Będę Z Tobą to był hit.

0: Chyba tak, ponieważ mieliśmy dużo koncertów, a utwór radiowy Będę z Tobą był grany na tym koncercie chyba 5 razy, bo nie mieliśmy innych utworów. Więc to było granie głupot, typu jakichś takich dziwnych coverów, typu na przykład, nie wiem, Red Hot Chili Peppers i Scientist the Coldplay. No i Będę z Tobą chyba 4 razy czy 5. To w ogóle fantastyczne, ale no tak było, tak było, tak było. No teraz mamy troszkę więcej utworów do grania.
1: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałem swój utwór w radiu.
0: Pamiętam, to było na światłach. Siedziałem sobie w swoim samochodzie i widziałem, jak gość obok mnie, w sensie w innym samochodzie, stojąc na drugim pasie, buja się do mojej piosenki, która grała radio komercyjne. To było takie... bardzo dziwne. To było bardzo dziwne, ale fantastyczne. To wiedziałem, że on dosłuchał tego głośno. Ten właśnie to było Będę z Tobą. Pamiętam doskonale. Pamiętam. Czekałem, oczekiwałem tego i później zatrzymałem się na przystanku na takim parkingu i tak pod wiśnią. To ciekawe. Ale tak było. I tak troszkę siedziałem w ciszy, bo ten utwór był takim innym utworem do tego, co my napisaliśmy wcześniej. Był takim pierwszym jakby komercyjnym utworem, który bardzo, bardzo zażarł. Nie wiedziałem jeszcze, co mnie czeka. Ale wydarzyły się piękne rzeczy po tym i dzieją się nadal.
1: Mój pierwszy raz, gdy dostałem SK Music Awards.
0: Ja pamiętam SK Music Awards, ja pamiętam to, ja pamiętam doskonale. Ten festiwal, taki w sensie ten taką akcję telewizyjną, sytuację. To było takie śmieszne. No tak, tam widać po prostu nas w dobrych humorach. No, to było zabawne, ale miałem takie miałem śmieszną taką fryzurę, taką jakby mnie piorun strzelił. Proszę sobie zobaczyć, na pewno gdzieś to znajdziesz. No, piorun mnie strzelił. Szczelił mnie piorun. I tak, i wtedy dostaliśmy taką nagrodę. Mam ją, ona jest. Takie ma takie dziwne te. Taka srebrna z takimi dziwnymi kulami.
1: Tak jest, i te kulki się kręcą.
0: Kręcą się, tak. Mi się wtedy też kręciło właśnie wtedy w głowie. Ale może to na inne pasmo.

0: moja pierwsza solowa płyta.
1: Chrust. Napisana przed pandemią, jak się okazało, z tekstami, które miały bardzo trafne spostrzeżenia na temat po prostu sytuacji, które się wyklarowały i uwypukliły podczas pandemii. To trochę jakby soundtrack tej pandemicznej sytuacji był i te teksty, które, jak się okazało, że mądrość trochę taka folkowa i taka stara, typu jak przyjaciół poznaje się w biedzie, ma sens i że to nie są puste frazesy i te cytaty po prostu, wiesz, folkowe, stare po prostu, które są takie bardzo proste i takie wyryte w głowach, to one naprawdę mają sens i to jest taka, wiesz, mądrość po prostu, folkowa mądrość po prostu ludzka, która jest ponadczasowa. Niestety, nie wiem, ale na pewno wtedy takie rzeczy miały miejsce. Jestem dumny z tej płyty, jestem dumny z Chrustu. Wiele otworzyło mi rzeczy, wiele możliwości i wiele osób przekonało się też do mnie, jako do muzyka. I dla wielu też to było tak naprawdę pierwsze spotkanie z moją twórczością, choć Lemon to jest bardzo podobna sytuacja, ale jednak trochę inna. No, dla niektórych to była pierwsza płyta w ogóle. A potem odkryli na przykład Lemon i okazało się, że to jest dla nich muzyka. To jest w ogóle też ciekawe bardzo, ale tak to jest.
0: Mój pierwszy raz z Sanach.
1: Oj tak, Sanach to jest fantastyczna osoba i fantastyczny muzyk. Świetno, bardzo się lubimy. I no, było tych naszych pierwszych razy było kilka, bo i była gościem na naszej trasie, tak naprawdę otwierała ze mną tę trasę moją, Lemon dziesięciolecia, i zamykała ją. To była taka klamra, bardzo mi na tym zależało, żeby była z nami na finale w Krakowie. No i utwór, który miałem ogromną przyjemność zaśpiewać, Mama też płakała, no to miałem wrażenie, że chyba każdy zna ten utwór, gdziekolwiek poszedłem. To chyba, no miałem wrażenie, że każdy zna, a to jest dość zabawne było, bo mój Instagram i mój telefon nie bzyczał tak często od po prostu jakiegoś tam mojego piku za Scarlett, po prostu tam od momentu, kiedy Lemon był bardzo, bardzo znany, takim, że po prostu dużo nas było wszędzie, co trochę mnie przerażało. No to od tamtej pory nie widziałem czegoś takiego, co się dzieje w moim telefonie, jak wypuściliśmy ten numer właśnie z Zuzą, to na wciąż i bardzo się cieszę, że się znamy. Zresztą Zuza, jak się okazało, przed tym, zanim była Sanach, jest Sanach, to była na jednym moim koncercie i to było bardzo, bardzo miłe i na scenie bardzo mi się rzadko to zdarza, a wręcz powiedziałbym, że to jest wyjątkowa sytuacja, że czuję takie połączenie, bo emocjonalne połączenie i szczerości połączenie, no super, to jest osoba, naprawdę, życzę jej jak najlepiej, bo należy jej się to wszystko, na co teraz pracuje i co osiąga. Jest super muzykiem, super szukającą osobą i świetnym, świetnym człowiekiem.
0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: No, była taka jedna dokumentna wpadka, moich mnóstwo, ale jedna taka jedna z pierwszych, taka poważniejszych, no to był Sopot Festival. Pierwsza sytuacja taka, że mieliśmy grać swój recital jakiś tam i kamery, wszystko miało być dokładnie, dosłownie od do, tyle i tyle masz zagrać, prawda? No więc wszystko było po prostu ułożone, utwory ułożone w kolejności i tak dalej, więc mój bębniarz pierwszy, Piotrek, miał ułożony klik, czyli metronom po prostu, wszystko tak nabite. No i tylko, że po drugim numerze przeskoczył mu ten klik na następny utwór, który masz grać, utwór bardzo szybki, i nagle klik bije 3 razy wolniej. I ten utwór zagraliśmy 3 razy wolniej. A ja w panice po prostu nie wiedziałem, co się dzieje. Dlaczego on tak wolno gra, a chłopaki grają tak wolno, a ja nie wiem, jak śpiewać. I tutaj na żywo jest festiwal, sytuacja i panika po prostu, wygranie, przerwanie, nie wiadomo. Teraz już wiem, jakbym zareagował, ale wtedy to nie wiem. Nie wiedziałem nic i wiedziałem, że skończył się utwór, który brzmiał okropnie, strasznie. To było coś strasznego. Zagraliśmy cały numer, tak byliśmy spanikowani, zagraliśmy cały numer 3 razy wolniej. I to jest po prostu niewiarygodne, ale tak było. I był problem, ponieważ mieliśmy grać 4 numery, a zagraliśmy 3 numery, ponieważ tamten graliśmy dłużej, więc po prostu nie wiedzieliśmy, co zrobić, czy grać dalej, czy powtórzyć, jeszcze raz zagrać, więc to była katastrofa. Teraz już wiem, jak bym się zachował, ale no to była taka jedna bardzo duża wpadka, gdzie to już zniknęło z YouTube'a na szczęście, ale czasami w busie chłopaki mnie katowali tym, bo widać strach w moich oczach, po prostu to było takie pierwsza poważna rzecz, ale jak to mówią, nie takie rzeczy się kładło. To jest dokładnie, że muszą się takie rzeczy wydawać, żeby później mówić, nie takie rzeczy się kładło. Więc tak.
2: Mój pierwszy raz.
0: To był Igor Herbut, a ten i inne odcinki cyklu Mój Pierwszy Raz znajdziecie też w podcastach na sk.pl i w naszej apce na smartfony. A tymczasem przygotowałem dla was jeszcze historię powstania pewnego znanego kawałka.
2: SK Music News.
0: Niebo to miejsce na ziemi. To tytuł hitu, przy którym zatrzymamy się teraz na kilka chwil, a szczęśliwi będą przede wszystkim ci, którzy na parkiecie czują się jak w niebie. To bardzo współczesna i taneczna wersja Heaven is a Place on Earth, ale nie byłoby jej, gdyby nie Belinda Carlisle. To właśnie ta amerykańska piosenkarka w 1987 roku nagrała oryginał. Umieściła go na swojej drugiej płycie Heaven on Earth oraz na wielu światowych listach hitów. Artystka była nawet nominowana za ten utwór do nagrody Grammy, ale przegrała wtedy z Whitney Houston jej I Wanna Dance With Somebody. No, z nią jednak przegrać to jak wygrać, a Belinda i tak wygrała tym hitem światową popularność. Inspirowała też innych artystów. Do hitu Heaven is a Place on Earth nawiązała na przykład Lana Del Rey. Zrobiła to w tekście swojego debiutanckiego singla Video Games. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you... W 2023 roku po oryginał sięgnęli DJ-e spod szyldu W&W. Podkręcili go i sprawili, że fani takich imprezowych coverów znaleźli się w 7 niebie.
2: SK Music News. SK Kraków News.
3: Dominika Baraniec, to jest magazyn reporterów Radia SK Kraków.
2: SK Kraków.
3: Na zachodzie Krakowa gra klub piłkarski, który od samego swojego początku działa na zasadzie wzajemnego wsparcia. Pychowianka Kraków z Pychowic gra aktualnie w krakowskiej A-klasie. To zespół, który już kilkukrotnie rozpadał się, a potem odradzał dzięki pasjonatom. Mimo długiej i bogatej historii, Pychowianka wciąż nie ma swojego boiska i pozostaje jednym z niewielu bezdomnych klubów w Krakowie.
4: Eugeniusz Grodzecki, w tym momencie jestem kierownikiem drużyny Pychowianka Kraków. Od maleńkości, że tak powiem, od małego dziecka, chodziłem z ojcem na mecze. No, różnie te mecze się kończyły. Czasami w Przegorzała, z Przegorzał przez Wisłę uciekaliśmy do domu. Ze Skotnik przez górę do Pychowic. No, takie to były też czasy, ale było wesoło. Pychowianka grali głównie chłopaki z Pychowic. Też takie były czasy. No i to tak jest. To zaraz po wojnie, później lata 50, może do 60. Później była przerwa 3-4 lata. W 66 czy 7 roku została Pychowianka po raz kolejny reaktywowana i graliśmy na boisku w Pychowicach też, bo przychodzili koledzy z innych klubów, z Dębnickiego, bo tam nie był Trawy, tylko Dębnicki. Przychodzili z Krakowic i tam gdzieś tam trenowali. No i graliśmy. Graliśmy w A-klasie, i w B-klasie, w C-klasie, jak tam nas rozrzucił. Cały problem Pychowianki i do dziś zresztą to jest brak boiska. To jest brak własnego boiska. Graliśmy wtedy, niby to było nasze boisko z nazwy, bo ale teren był częściowo gminny, częściowo prywatny, częściowo wojskowy. No ale graliśmy. Nikt nam nie bronił i w 73-74 roku, no niestety znowu się zdarzyło, że prezes ówczesny zmarł i znowu Pychowianka się rozleciała. I dopiero w 2003 roku po raz kolejny została reaktywowana Pychowianka. I tu między innymi Andrzej Siarkowski tam brał wtedy udział w tych działaniach. No i ja nie powiem, że nie, bo też wtedy, ale to głównie młodzi ludzie wtedy się zaangażowali i powołali tą Piłowiankę do życia. Ja pamiętam jeszcze w tych latach 60. jeszcze do szkoły chodziłem, to wtedy już fundowałem nagrody dla zawodników, a to dla najlepszego strzelca, a to dla najlepszego bramkarza. Jakieś tam fundusze miałem, więc im się kupowało takie różne. Teraz by się ktoś śmiał z tego, ale wtedy to się cieszyli, że dostali i zostali wyróżnieni. I tak to trwało. Było dość duże zainteresowanie kibiców, bo mecz w Pychowicach to było takim świętem. Całe rodziny przychodziły. Tam nie było boisko, a wokół boiska były takie górki i to były takie naturalne trybuny. Było wesoło. Różnie było. Było wesoło, było smutno, jak przegraliśmy. Często się przegrywało, bo to taka też prawda. Trenował mało kto, bo nie było czasu, każdy pracował. Jeszcze wtedy trochę na roli. Ale ten duch, że tak powiem, Pyłowianki od tych czasów na przedwojennych, a później powojennych, cały czas się był żywy i stąd się wzięło to, że w 2003 roku kolejny raz Pyłowianka została reaktywowana.
5: Wspomniał pan, że pan grał w tych latach 60., 70. Jak to wyglądało z pana perspektywy? Czy ten futbol, który był kiedyś, on mocno się różni od tego, który mamy teraz?
4: Oj, zdecydowanie. Wtedy był bardziej żywiołowy. Taktykę, tak szczerze mówiąc, to tam mało kto tam stosował. Napastnik miał gonić i strzelać, obrońca miał bronić za wszelką cenę. Pomoc czasami była, czasami nie. Różnie to z tym bywało. Tak jak mówiłem, no niestety było tak, że mało się trenowało, bo to wtedy akurat to pamiętam raz, dwa razy w tygodniu, to już pod koniec, kiedy trener Pyłowianki przez dwa lata był Staszek Chemicz, bo pracował z jednym kolegą, który też grał w Pyłowiance, no i go ściągnął. Że to było wszystko, że tak powiem, amatorsko. Nikt za nic pieniędzy nie brał, więc mówię o trenerze, bo na zawodnicy do dzisiaj nie biorą. Żeby grać, to muszą płacić.
5: Jest tutaj system taki składkowy, tak?
4: O, zdecydowanie. A teraz tej nowej, to jest podstawa. Gdyby nie było składek, to nie było gry, bo nie było za co. No, teraz trochę się udało prezesowi zdobyć sponsorów, więc trochę jest lepiej, ale składki to podstawa.
5: Pan grał na jakiej pozycji?
4: No, ja grałem na obronie.
5: Czyli to było fizyczne, w starcie z tymi napastnikami.
4: Grałem, bo wszyscy grali, ale tam już do wirtuozu nie należałem, więc jakiś czas mnie tam wykosili. ale wśród działaczy, że tak powiem, byłem. No wtedy były zupełnie inne czasy. Dla funkcjonowania klubu, dla pokrycia kosztów wyjazdów i strojów, to były takie organizowane po meczach festyny w Pychowicach. No i też całe Pychowice przybyły na te festyny. Różnie się to w tym kątem, ale jakieś te fundusze się zdobywały.
5: Jakby tak pan miał porównać tą organizację wtedy do teraz, to jest duża różnica, jak rozumiem, tak? Bo co wtedy nie grało najbardziej? Czy to po prostu było jakby kwestia podejścia działaczy, czy...
4: To nie, że coś się nie grało, to wtedy był taki bardzo duży spontan. Wszyscy się angażowali w tą działalność. Na ile ktoś miał czas, bo to głównie o czas, gdzie ludzie pracowali. No, organizacja czegoś, tak jak teraz, no, w klubu, nie było. To mówię, to było spontaniczne zdobywanie środków, wydawanie, no i granie. Klub istniał, no bo musiał być zarejestrowany, bo musiał być w tym w Związku Piłki Nożnej, opłacić opłaty przeróżne te rejestracyjne i te które są teraz, ale jako tako klub formalnie istniał, ale to nie była taka forma klubu, że tak powiem, klub KS Pychowianka.
5: Wszystko zbiło się do futbolu.
4: Wszystko zbiło się do futbolu i dla Pychowianki.
6: Witam serdecznie, Andrzej Siarkowski, współzałożyciel, pierwszy prezes, później wiceprezes Pychowianki.
5: Dużo ról, proszę powiedzieć, jak to wygląda, bo Pychowianka ma burzliwą historię, można ją tak to chyba nazwać, dużo rozpadów, dużo reaktywacji, no i jak to właściwie wszystko wygląda?
6: Moje, że tak powiem, wejście w życie, to były czasy, kiedy Pychowianki już nie było. Zawsze się zazdrościło takiemu Kostru, gdzie był Płomień, Tyńcowi, gdzie była drużyna tramwajowi. Te Pychowice nigdy nie miały. Gdzieś tam w głowie kołatała się myśl, żeby po prostu u nas też była drużyna. Natomiast to było w sferze, że tak powiem, pobożnych życzeń. Aż pamiętam, jak dziś, Boże Ciało, 2003 rok, wracając z kościoła i wisiało na słupie ogłoszenie: grupa młodych ludzi zakłada Pychowiankę. No troszkę mnie to zaciekawiło. Nazwiska osób, które to robiły, niewiele mi mówiły. Przyszedłem na zebranie założycielskie, no i troszeczkę tak zostałem samozwańczym prezesem, bo tak naprawdę byłem jedyną pełnoletnią osobą w gronie, a jak wiadomo, no, osoba prezesa musi być pełnoletnia. No i tak tym po prostu prezesem zostałem, natomiast nie moja rola, ale ogromna rola i to było serce całej Pychowianki, Łukasz Górecki, który 6 lat był wiceprezesem, później się zamieniliśmy rolami, no po 12 latach, że tak powiem, życie, obowiązki rodzinne, praca zmusiły nas do zaniechania tego. Taka grupa założycielska to właśnie był wspomniany Łukasz Górecki, Marcin Wojas, taka jakby druga linia osób, które pomagały, syn naszego kierownika Wojtek Grodecki, Łukasz Balon, Mariusz Górecki, no żeby nikogo nie pominąć, może poprzestanę na tych nazwiskach. Zaczynaliśmy od zera, zaczynaliśmy nie mając dalej własnego boiska, boisko przy ulicy Tynieckiej obok jednostki wojskowej, no to po prostu wyglądało tak, że trawy było po pas, nie spełniało żadnych warunków, nie było żadnych, ale też żadnych pieniędzy, więc przygotowanie boiska do sezonu własnymi rękami, to było koszenie, grabienie, przestawianie bramki, no pamiętam, że mieliśmy odbiór boiska któregoś tam dnia rano, dzień wcześniej jeszcze musieliśmy przesunąć bramkę, prawda, żeby boisko spełniało wymogi ligowe i robiliśmy to w świetle postawionych samochodów, bo po prostu no, zastała nas ciemna noc, także na początku nie było niczego. Nie było niczego, nie było sponsorów jako takich, natomiast byli ludzie dobrej woli, to właśnie pan Gienek, pan kierownik, człowiek od wszystkiego, osoba skromna, ale tak patrząc relatywnie, to chyba największy sponsor w dziejach Pychowianki. Mało kto wie, że od pierwszego meczu pan Gienek zapewniał chłopakom wodę mineralną na każdy mecz. Być może to się wydają śmieszne kwoty, ale pomnożyć to przez, no, więcej niż 20 lat, to się robi ogromna suma. Staraliśmy się czymś wyróżnić, staraliśmy się po prostu wyróżnić coś, no od pierwszego meczu wydawaliśmy gazetkę klubową, która stanowiła cegiełkę. Pozyskaliśmy właśnie

0: przywoził z własnego lokalu ławki, żeby co starsi kibice mogli na nich spocząć, a i po meczu nas nieraz ugościł, zwłaszcza wygranym. Wielka pomoc pralnia państwa Ochojnu w Pychowicach, którzy po prostu po każdym meczu przez wiele, wiele lat prali nam koszulki. Zresztą co do koszulek jest też taka fajna historia. Pierwszy mecz graliśmy u siebie Puchar Polski z Trzebolem Wielkie Drogi, przegraliśmy 10-1. Okazało się, że zamówiliśmy dwa komplety stroi, na czas dotarł tylko jeden. Goście, którzy mieli prawo wyboru strojów, przyjechali w niebieskich, my mieliśmy taki sam komplet i na godzinę przed meczem ten się miał nie odbyć. No na szczęście dzięki uprzejmości tramwaju Kraków i pana Spólnika pożyczyliśmy te stroje i w barwach, w jakich wtedy grała Chorwacja, czyli biało-czerwona Kratownica, wyszliśmy na boisko. No mecz skończył się wynikiem 1-10, przegraliśmy, natomiast euforia po strzelonej bramce przez Mirka Poniedziałka, no była taka, jakbyśmy zdobyli co najmniej mistrzostwo Polski.
1: Z tego wynika, że Pychowianka to jest dzieło bardzo dużej liczby osób.
0: Tak, to po prostu nie sposób tych osób wymienić tutaj. No jesteśmy małym klubem, jesteśmy klubem lokalnym. Póki graliśmy u siebie, te mecze przyciągały no naprawdę grono osób. Grono osób naprzychylnych, które po prostu nie skąpiły grosza, żebyśmy po prostu mieli cokolwiek na swoją działalność, na piłki też. Właśnie pan Władek Kaputa przez bardzo długi czas zaoferował nam busy, bo oprócz tego, że prowadził tam lokalną knajpkę, prowadził firmę transportową, udostępniał nam busy. No Łukasz Górecki, o którym wspomniałem, wiceprezes, wtedy później prezes, osoba wielu talentów, super organizator, bardzo skrupulatny, on był wiceprezesem, był piłkarzem, był również księgowym. Jedno co wytknę, to po prostu Łukasz był bardzo, bardzo spóźniarski, jak zresztą obecny prezes, który też zabierze głos, te ich po prostu łączy. Jako że klub nie miał siedziby, zebrania odbywały się w domu Łukasza i potrafił on się spóźnić na zebranie, które było u niego w domu.
1: Minęło chyba prawie 90 lat od powstania klubu i wychodzi na to, że klub nie miał siedziby i dalej nie ma siedziby. Z czego to wynika?
0: Z czego to wynika? No po prostu obecnie wynika to właśnie z braku gruntów, które można byłoby na boisko przeznaczyć. No nie stać nas na, jako klub amatorski, na wykup działki. Miasto nie ma terenów, które mogłoby nam w pobliżu udostępnić, ale to też przedstawi troszeczkę obecny prezes. No co jeszcze chciałbym powiedzieć? Takie rzeczy związane z Pychowianką, przenikanie się tego wielkiego futbolu i naszej małej piłki. Pychowianka zawsze, choć sama była biedna, starała się pomóc. Organizowaliśmy mecze charytatywne dla osób, które tego potrzebowały i tutaj takie serdeczne podziękowania dla właśnie człowieka od wielkiej piłki, Grzesia Sandomierskiego, bramkarz znany głównie występów białostockiej Jagiellonii, ale też w reprezentacji Polski, który niejednokrotnie przekazywał nam właśnie z piłki z autografami rękawice na rzecz potrzebujących. Kolejna taka osoba z świata dużej piłki to jest obecny sędzia ekstraklasowy Sebastian Mucha, który nie dość, że pomógł nam opracować pierwszy statut, to przez moment był zawodnikiem, a nawet chwil trenerem. No nie tak o odległe czasy. Nie ma co ukrywać. Ta Pychowianka jest dość mocno związana kibicowsko z krakowską Wisłą. Gdy Wiśle groził upadek, zebraliśmy się we własnym gronie, prawda, zrobiliśmy składkę, kto ile ma, by tą naszą kochaną Wisłę ratować. Płaciliśmy to pod szyldem Pychowianki. Nie czekaliśmy długo na odzew Jarka Królewskiego, który gdy my nie mieliśmy pieniędzy na wynajem boiska, na działalność, podarował nam kwotę 1906 zł. To samo uczynił właściciel Wieczystej, sponsor Wieczystej, Wojtek Kwiecień. Jako że z Wieczystą rywalizowaliśmy w lidze, niestety no Wieczysta awansowała mnie, ale i tak chcemy tym osobom bardzo, bardzo podziękować.
2: Nazywam się Łukasz Góral. Jestem aktualnie prezesem klubu od ponad 9 lat.
1: Może zadam panu to samo pytanie na początku. Czym jest Pychowianka?
2: Pychowianka, ciężko tak jednoznacznie określić, ale to jest dla niektórych, tak jak dla naszego kierownika, to jest praktycznie całe życie. Dla tutaj kolegi Andrzeja myślę, że to jest po prostu klub osiedlowy i również duża część życia jego. Dla mnie od tych lat, od kiedy zostałem prezesem, również jest częścią, dużą częścią mojego życia. Na początku po prostu była klubem, w którym zacząłem grać w seniorach, w dorosłej piłce amatorskiej.
1: Piłka amatorska. Pychowianka była najwyżej na jakim szczeblu rozgrywkowym?
2: A-klasa, tak jak obecnie.
1: Jak wygląda prowadzenie takiego klubu, który jest między B a A-klasą? Czy wiąże się to z... Jak wygląda to po prostu tej strony organizacyjnej? Zwłaszcza, że kiedy no, mamy tutaj tak ciężką sytuację jak u państwa, że nie ma tak naprawdę sprawy siedziby.
2: W tym momencie najważniejsi są nasi zawodnicy, którzy dopłacają tak naprawdę. Każdy członek naszego stowarzyszenia płaci składkę członkowską, także każdy zawodnik, który może ma możliwość grać u nas, również płaci, tak?
1: No właśnie, a kto gra?
2: Jeszcze parę lat temu większość osób było z Pychowic lokalnie. Po pewnym czasie gdzieś to te osoby, wiadomo, pozakładały rodziny, przestawały grać w piłkę. Wtedy zaczęliśmy szukać przez ogłoszenia w internecie nowych osób, które chciałyby zasilić klub. Najczęściej to są osoby, które przyjeżdżają do Krakowa, gdzieś wcześniej grały w jakichś ligach z dala od Krakowa, tak? No i myślę, że z tęsknoty do gry w piłkę, po prostu szukając klubu, zgłaszały się do nas. U nas zawsze

0: Panowała super atmosfera, więc gdzieś te osoby, które były na treningu, zostawały, tak?
1: Jak państwo często trenują?
0: Treningi mamy 2 razy w tygodniu. Mamy profesjonalnego trenera, który ma licencję UEFA, czyli dość prawie najwyższą. Także treningi naprawdę są profesjonalne. Na porządnym boisku Błonia Sport przy 3 maja, obok Cichego Kącika. Także warunki do treningu są super. Trenujemy wieczorem, tak żeby każdy mógł to zrobić po pracy, przy oświetleniu. Myślę, że te 2 treningi na ten poziom rozrywkowy są jak najbardziej wystarczające.
1: Gdzie będzie Pychowianka za 5 lat?
0: Wie pan co, ciężko powiedzieć mi w tym momencie. To zależy od całej naszej organizacji. Od obecnych zawodników, od tego, kto do nas może przyjdzie. Dużo też zależy od tego, czy dalej będziemy po prostu bezdomni, czy w końcu gdzieś uda się w jakiś sposób, nie wiem, czy poprzez miasto, może prezydenta miasta, pana Miszalskiego, jednak jakieś tereny zdobyć, gdzie wówczas no, otwierają się nowe możliwości. Przede wszystkim kierunek rozwoju młodzieży, tak? Zawsze marzyliśmy o tym, żeby prowadzić też grupy juniorskie, młodzieżowe, ale to już się wiąże właśnie raczej ze swoimi terenami. W tym momencie gramy na boisku UJ-u. Tam to też kosztuje, ale to boisko jest udostępniane w ograniczonym czasie, tak? Oprócz nas grają też inne drużyny.
1: Czyli co, marzenie na najbliższe 5 lat, spróbować wreszcie znaleźć dom?
0: Tak, to jest marzenie, myślę, wszystkich związanych z Pychowianką.
2: A z przedstawicielami Pychowianki rozmawiał nasz reporter Oleg Ruszkowski.
3: SK Kraków News.
2: Dominika Baraniec, to jest magazyn reporterów Radia SK Kraków.
3: SK Kraków.
2: Setki obrazów, rzeźb, tkanin oraz zwiedzanie komnat, zbrojowni, skarbca i podziemi. Każdy znajdzie coś dla siebie podczas spaceru w murach Zamku Królewskiego na Wawelu. Ten krakowski zabytek od 1930 roku jest jednym z najważniejszych muzeów w Polsce. Na zamek z mikrofonem Radia SK udała się nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska.
4: Jesteśmy w Zamku Królewskim na Wawelu i swoją przygodę rozpoczynamy od arrasów. Tych działów wawelskich jest tutaj bardzo dużo i wydaje mi się, że arrasy to jest taki symbol Wawelu. Czyli jak myślimy Wawel, to jednak wiadomo, kojarzą nam się królowie, tutaj monarchia, ale jednak z tych dzieł kojarzymy Wawel właśnie z arrasami. Czym były te arrasy?
5: To jest grupa tkanin powstałych w Brukseli, dokładnie w połowie XVI wieku, które zamówił król Zygmunt August. Magdalena Oska i jestem kuratorem kolekcji tkanin Zamku Królewskiego na Wawelu. To rzeczywiście wyjątkowo grupa tekstyliów. Tapiserie, które służyły do ozdoby zamku, czy ozdoby królewskich siedzib, bo nie tylko były pokazywane na Wawelu. I właściwie cała ta ogromna grupa, no proszę wziąć pod uwagę, że to było prawdopodobnie największe zamówienie, jakie pojedyncza osoba złożyła w ogóle. Zygmunt August może nie był największym kolekcjonerem, bo tutaj znacznie większe zbiory tapiserii mieli Habsburgowie i ich Habsburgowie hiszpańscy, ci Austriacy. Największym kolekcjonerem chyba w ogóle był król Anglii Henryk VIII, ale on miał dość specyficzne metody kolekcjonerskie. Natomiast żaden z tych władców nie zamówił tak olbrzymiej grupy tkanin naraz. To było prawie 160 tkanin, prawie 160 tapiserii, na które składa się kilka cyklów. Czyli najważniejszy z nich to tkaniny figuralne. Tych tkanin jest 19 i one pokazują sceny ze Starego Testamentu. Od stworzenia człowieka do budowy wieży Babel, no i do rozproszenia ludzkości. Druga grupa to werdiury, czyli tkaniny krajobrazowe ze zwierzętami, chyba te, które najbardziej się kojarzą z Wawelem, prawda? Kolejne grupy są już mniejsze, to są tkaniny z monogramami królewskimi, takie w zlatynizowanej formie z 2 literami SA. To są takie mniejsze tkaniny, które także służyły jako wyposażenie wnętrza. Tkaniny nadokienne, podokienne oraz niewielka grupa malutkich arrasków, które służyły jako obicia krzeseł.
4: Czyli to takie elementy bardzo dekoracyjne.
5: Na pewno tak. Na pewno bardzo dekoracyjne, bardzo kosztowne, ponieważ wykonano je z dużą ilością nici metalowych, srebrnych i srebrnych złoconych. Ale też proszę pamiętać, że nie były to tkaniny, które służyły na co dzień. My w tej chwili, pokazując je właściwie w stałej ekspozycji, traktujemy wszystkich naszych gości jak najważniejszych gości królestwa. Ale one były pokazywane bardzo rzadko. To było kilkanaście okazji w czasie I Rzeczpospolitej. To były przede wszystkim królewskie koronacje i królewskie wesela, więc to nie było tak, że można sobie było przyjść na audiencję do władcy i zobaczyć taką tkaninę. Można sobie było przyjść oczywiście, jak się miało możliwości, było się zaproszonym na wesele i wtedy tak. A poza tym one były złożone w magazynach, chronione i pokazywane nawet naprawdę w czasie największych uroczystości.
4: Parę lat temu była taka duża wystawa wawelskich arrasów. No myślę, że jedna chyba z rekordowych pod względem frekwencji tutaj wawelskich.
5: To była dla nas bardzo ważna wystawa, ponieważ ona się odbyła co prawda w środku pandemii, ale za to w setną rocznicę traktatu ryskiego, który pozwolił tym tkaninom wrócić z Rosji po rozbiorach. To był chyba też pierwszy pokaz całej tej kolekcji, ponieważ nie mamy zbyt wielu źródeł historycznych, które nam mówią, w jakich okolicznościach i kiedy te tkaniny były pokazywane. Wiemy, kiedy i jak były pokazywane tkaniny figuralne, ale w jakich okolicznościach, kiedy i czy w ogóle, powiedzmy, tkaniny podokienne były pokazywane, tego już nie wiemy.
4: A te arrasy, które można zobaczyć na Wawelu, to są właśnie z tych kategorii, o których mówiłyśmy, tak?
5: To są przede wszystkim tkaniny figuralne oraz werdziury. Jest też kilka tkanin groteskowych z monogramami królewskimi i pojedyncze tkaniny nadokienne i podokienne. Tych pokazujemy nieco mniej, również z tego względu, że nie wszystkie zachowały się w dobrym stanie.
4: Jeśli chodzi o materiały tkaniny tutaj na Zamku Królewskim na Wawelu, czy jeszcze coś oprócz arrasów wawelskich, no bo arrasy wiemy, ale czy może jeszcze królowie lubowali się w jakichś materiałach?
5: No, królowie bardzo się lubowali w różnych materiałach, ale akurat te kolekcje, z których nasze muzeum jest najbardziej znane, to są również kolekcje orientaliów. To są przede wszystkim namioty tureckie, w których mamy kolekcję największą w Polsce, jedną z największych w Europie, a także grupa chorągwi tureckich zdobyta w czasie odsieczy wiedeńskiej. To są tkaniny, które pokazujemy na wystawie, na niewielkiej wystawie Wschód w naszych zbiorach. I to są takie trzy najważniejsze zespoły tekstyliów, które mamy. Ale mamy także oczywiście inne tkaniny. Mamy całkiem sporo dywanów. Mamy także inne tapiserie, które nie są tymi z kolekcji Zygmunta Augusta, no ale także mamy je w zbiorach.
4: Od arrasów przechodzimy również w obrazowe rzeczy, ale jednak w trochę inny dział, równie ważny na Wawelu, bo w malarstwo. Jakie dzieła, jakich artystów można tutaj zobaczyć na Wawelu na stałe?
6: Proszę Państwa, można zobaczyć malarstwo od XV do XVIII wieku. Joanna Wniewicz-Wolska, kustosz działu malarstwa. Może najciekawsze obrazy to jest, zawsze powtarzam, kolekcja podarowana przez Karolinę Lanskorońską. To jest wczesne malarstwo włoskie, które jest eksponowane w czterech salach na pierwszym piętrze. Naszą ideą było pokazanie całej kolekcji, właściwie w jednym miejscu, w jednej części zamku. To są te najpiękniejsze sale renesansowe i tam zobaczycie Państwo między innymi pięknego Orfeusza jako Padel Celajo. Mamy zresztą dwa obrazy z Orfeuszem. Jeden jest takim Orfeusz już w wieku zaawansowanym, a drugi młodzieńczy Orfeusz. Oba obrazy z kolekcji lanskorońskich. No i oczywiście Jowisza malującego motyle. Dosta Dossiego, obraz namalowany dla Alfonsa d'Este. Wchodzimy do bestybulu, do sieni i od razu tam widzimy Boga malującego motyle.
4: Wy te dzieła ciągle nabywacie. To też nie jest tak, że Wawel stoi w miejscu, jeśli chodzi o ten proces nabywania dzieł, no bo dbacie jednak o to, żeby te dzieła, no było ich tutaj po prostu coraz więcej.
6: Staramy się kupować też na rynku takie obrazy, które, no zakładam, mogłyby znajdować się w rezydencji renesansowej, czy w rezydencji królów, pierwszych królów z epoki wazów, a więc tutaj głównie XV, początek XVII wieku. I eksponujemy też te nabytki wśród dzieł z kolekcji lanskorońskich. Można zobaczyć Madonnę Giovanniego Belliniego, a po drugiej stronie w tych salach już, które odtwarzamy ten barokowy charakter wnętrz, możemy zobaczyć między innymi Giovanniego Serodina i Mattie Pretiego. Tam jest głównie malarstwo weneckie, malarstwo również też oczywiście włoskie, no bo większość kolekcji drugiego piętra to są obrazy włoskie. Malarstwo północnoeuropejskie możecie Państwo zobaczyć na pierwszym piętrze północnej części skrzydła wschodniego. Tam z kolei jest bardzo piękna martwa natura Wilhelma Hedy z 1637 roku. Obraz jeszcze nieznany był w momencie, kiedy został zakupiony, nieznany był badaczom, pochodzi z prywatnej kolekcji i dopiero teraz został pokazany też znawcom malarstwa holenderskiego jako takie odkrycie. Wydaje się, że już nie można niczego odkryć, że wszystko wiemy o malarzach, że wszystkie obrazy już gdzieś kiedyś się pojawiły albo w muzeach, albo na rynku, a okazuje się, że nie do końca, bo jeszcze gdzieś w jakichś zakamarkach, prywatnych mieszkaniach, rezydencjach nieznane obrazy się znajdują.
4: Czyli mamy malarstwo włoskie, malarstwo holenderskie. Są jakieś różnice między nimi? Bo podejrzewam, że tematyczne i owszem, no bo to pewnie i obrazy religijne, i martwa natura, i w zasadzie każdy, myślę, znajdzie tutaj coś dla siebie, jeśli chodzi o preferencje naszych zwiedzających. Niemniej, czy jakieś style tutaj się różnią? Jak to wygląda?
6: Taka najprostsza różnica to malarstwo holenderskie w odróżnieniu od flamandzkiego, no to są głównie pejzaże, sceny rodzajowe. Natomiast malarstwo włoskie, to co mamy na Wawelu, to są częściowo portrety, no i oczywiście malarstwo tematyce religijnej, to w tym właśnie kolekcja Lanskorońskiej, ale nie tylko tematy religijne, bo wśród dzieł z kolekcji Karola Lanskorońskiego są też obrazy z włoskich skrzyń posagowych. I to już nie są sceny religijne, to są sceny czerpane z mitologii, z historii rzymskiej, bohaterowie greccy, rzymscy, także to jest już zupełnie inna tematyka. Natomiast malarstwo flamandzkie to jest bardzo różnorodne, bo są i tematy religijne, prawda, to były te Niderlandy habsburskie, katolickie, i są też obrazy przedstawiające pejzaże, ale też są bardzo ciekawe sceny alegoryczne, które dla ówczesnych odbiorców były czytelne, a dla nas czasem no, musimy się trochę pogłowić, żeby rozszyfrować przekaz, jaki nam artysta pozostawił.
4: Jaka wystawa najbardziej zapadła Pani w pamięć w tych wszystkich artefaktach malarstwa wawelskiego?
6: Mnie zapadają w pamięci głównie te wystawy, które no, się nie powtórzą chyba już. Między innymi pokazywaliśmy Lisowczyka Rembrandta. To była wyjątkowa okazja, ponieważ wtedy w kolekcji Fricka we wnętrzach był remont i dzięki różnym kontaktom udało się ten obraz pokazać w Warszawie, bo on należał do kolekcji króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, i też pokazaliśmy go na Wawelu. I dodatkowym atutem tej ekspozycji była zupełnie niesamowita aranżacja. I to ta wystawa rzeczywiście zapadła mi w pamięć bardzo, bardzo. Nie tylko ze względu na Rembrandta i na tematykę, prawda, polski jeździec, ale także na sposób, w jaki ten obraz został pokazany. A poza tym wielkie wrażenie robią też, dla mnie są bardzo ważne obrazy z dawnej kolekcji Lanskorońskiej, które zostały po wojnie przez rodzinę sprzedane. One są w renomowanych zbiorach światowych, w kolekcji Getty'ego w Los Angeles, w National Gallery w Londynie, i udało nam się te obrazy na 3 miesiące sprowadzić i w jakimś taki trochę symboliczny sposób dołączyły do reszty kolekcji i można sobie wyobrazić, jakie klasy dzieła znajdowały się kiedyś w wiedeńskim pałacu Karola Lanskorońskiego. No i oczywiście też wielkim wydarzeniem był zakup obrazu Belliniego. Mówimy zakup obrazu Belliniego, podczas gdy jest to tak naprawdę obraz, który powstał w warsztacie malarza, ale z dużym udziałem artysty, i ten obraz był pokazywany jakiś czas temu w kontekście innych obrazów też z tego okresu. Także no, to, że pokazujemy malarstwo europejskie, dobre dzieła malarstwa europejskiego, wydaje mi się, że jest to dość istotne uzupełnienie tej naszej kolekcji malarstwa, która po darze Karoliny Lanskorońskiej i po ostatnich zakupach się znacząco powiększyła.
4: To jest chyba taka perełka wawelska, jeśli chodzi o malarstwo, ta kolekcja Lanskorońskich.
6: Trudno sobie wyobrazić w tej chwili wnętrza renesansowe, wnętrza zwłaszcza pierwszego piętra bez obrazów z kolekcji Lanskorońskich. Ja sobie nie mogę właściwie przypomnieć w tej chwili, jak te komnaty wyglądały, bo mam wrażenie, że te dzieła były tutaj zawsze, a w zasadzie to nie wiem, czy w czasach Jagiellonów Wawel posiadał tak znacząco znamienitą kolekcję malarstwa.
4: Z arrasów malarstwa, czyli z tego wnętrza, serca Zamku Królewskiego na Wawelu, schodzimy trochę niżej, bo schodzimy do podziemi i zwiedzamy stosunkowo nową stałą wystawę, chyba najmłodszą tutaj ze stałych wawelskich wystaw, Międzymurze. Cóż to jest Międzymurze?
7: Ta najnowsza wystawa zawiera fragmenty bodaj najstarsze albo graniczące z najstarszymi, które pamiętają czasy wczesnego średniowiecza. Magdalena Młodawska, kuratorka wystawy Międzymurze. Międzymurze, sama nazwa, odnosi się do przestrzeni pomiędzy murami obronnymi. I rzeczywiście ta wystawa dzieli się na dwie części. To są dwa odrębne sektory połączone korytarze. I pierwszy sektor jest poświęcony stron historii fortyfikacji wawelskich. Ale nie są to plansze i opowieść, tylko przechodzimy rzeczywiście pomiędzy najstarszymi murami obronnymi, jakie broniły wzgórza wawelskiego od czasów wczesnego średniowiecza. Nie wszystkie są możliwe do zobaczenia. Tutaj musieliśmy wspomóc się multimediami. Natomiast od XIII wieku, a w zasadzie od XII wieku, mury po wiek XIX są widoczne. I to jest zupełnie niezwykłe miejsce, ponieważ jest to taka trochę pigułka, esencja historii obronności wawelskiej.
4: Mówiła Pani o multimediach, bo one faktycznie dopełniają tą przestrzeń tych murów, tych komór, bo tam niejako też jest tak, że my trochę podchodzimy już pod Smoczą Jamę i tutaj troszkę nam się łączą te dwa elementy.
7: Tak, drugi sektor znajduje się bezpośrednio nad Smoczą Jamą, czyli tak naprawdę ścieżka, którą idziemy, jeśli spojrzymy na jej powierzchnię, to zobaczymy skałę litą, skałę wapienną. I drugi sektor, no tutaj nie było wyjścia, musiał być poświęcony temu, co widzimy, czyli skalę, czyli temu, jak powstała ta skała, skąd się ona w ogóle wzięła. I tutaj wchodzi bohaterka, czyli geologia. Pomagają nam znowuż multimedia i opowiadamy o tym, że było morze tropikalne w Krakowie, że pływały tu różne zwierzęta i ryby, i amonity, które można też zobaczyć na wystawie. Przechodzimy następnie do opowieści romantycznej, może nie przesadnie, nie tak jak myślimy, ale romantycznej w rozumieniu odkrywania czegoś nieznanego. I czymś takim nieznanym w XIX wieku była Smocza Jama. I to jest nasza kolejna bohaterka. Dowiadujemy się, jak powstała Smocza Jama. No a jak już jesteśmy przy Smoczej Jamie, to pojawia się kolejny, a w zasadzie jedyny taki bohater legendarny, smok wawelski. I tu niespodzianka, bo przyzwyczailiśmy się do tego, że mamy opowieść o szewczyku Skubie, czy też dratewce, którzy podstępem pokonują smoka. Mamy tutaj płaczliwą królewnę Wandę w naszych głowach, która rzuca się do Wisły, bo nie chce Niemca. A my natomiast proponujemy inną opowieść, najstarszą.
4: No to cóż to jest za opowieść?
7: To jest opowieść z początku XIII wieku, zapisana w Kronice Polskiej Wincentego Kładłubka. Jest to opowieść najstarsza, jaką znamy o smoku wawelskim. Legenda, gdzie jest oczywiście król Krak, ale walczy i pokonuje smoka dwóch braci, którzy po pokonaniu podstępem, takim samym jak szewczyk smoka, walczą między sobą tak naprawdę o tron. Ta opowieść jest bardziej mroczna. Ta opowieść kończy się tym, że jeden z braci ginie, a drugi zostaje koniec końców przepędzony. I kto przejmuje tron? Królewna Wanda.
4: Niby wystawa stała najmłodsza, ale opowiadająca o tych najstarszych czasach, jeszcze zanim piękne komnaty, zanim arrasy, zanim to malarstwo, no to jednak najpierw po prostu mamy wzgórze, Wisłę, przyrodę.
7: Dokładnie tak. Mamy przyrodę i mamy naturę, która tworzy zupełnie niezwykłe formy, takie jak na przykład krasowa jaskinia zwana Smoczą Jamą.
4: Odwiedziliśmy serce zamku, czyli wnętrze, malarstwo, arrasy. Podziwialiśmy podczas tego dzisiejszego spaceru. Zajrzeliśmy do Smoczej Jamy i do podziemi wawelskich. I z tych podziemi znowuż wychodzimy na zewnątrz do skarbca, no bo jak zamek, to i wszelkie kosztowności, to i właśnie skarbiec. Ja skarbiec pamiętam z otwarcia i faktycznie ten przepych, to złoto bije nam trochę po oczach. Niemniej to chyba dobrze, bo macie co pokazywać. Tych eksponatów jest tam naprawdę sporo.
8: Tak, ekspozycja właśnie powiększyła się w 2022 roku, właściwie do 12 sal. Wcześniej to były 4 sale, które zajmowała ta ekspozycja. Marta Golik-Gryglas, kustosz w dziale zbiorów złotnictwa Zamku Królewskiego na Wawelu. W tej chwili dzięki właśnie pewnej reorganizacji mogliśmy powiększyć właśnie wystawę i zaprezentować wszystko właściwie, co się dało. udało opróżnić właściwie do cna magazyny, żeby właśnie zachwycić tym bogactwem, splendorem dawnego skarbca koronnego.
4: No to co my w tym skarbcu zobaczymy?
8: Skarbiec, może przede wszystkim trzeba powiedzieć, że jest to miejsce wyjątkowe, sama ekspozycja, ponieważ przede wszystkim nawiązuje do dawnej instytucji skarbca koronnego przez właśnie zbiory, eksponaty, które tam pokazujemy, ale też jest to wystawa, która mieści się przynajmniej częściowo w pomieszczeniach, w których rzeczywiście ten skarbiec koronny się znajdował. Więc właściwie od tego trzeba zacząć.
4: Czyli jesteśmy w tym wawelskim banku tak naprawdę.
8: Właściwie tak, tak, bo rzeczywiście skarbiec był w salach gotyckich, o takich bardzo grubych murach, które są, zostały włączone w renesansowy pałac, więc rzeczywiście to już na pewno chroniło to, co było tam w środku. Z historycznego skarbca zachowało się dosłownie kilka przedmiotów, w tym najcenniejsza nasza pamiątka historyczna, czyli szczerbiec, miecz koronacyjny królów polskich, i to jest rzeczywiście taka perełka eksponowana w osobnej sali w skarbcu, ale oprócz tego pokazujemy te kilka innych obiektów, które zachowały się z historycznej kolekcji i cały zespół pamiątek, zabytków, które mają nam jakby oddać ten dawny splendor i ten dawny zasób historycznego skarbca. Więc są to przedmioty, które są cenne ze względów historycznych, bo są związane z jakimiś ważnymi wydarzeniami, z ważnymi postaciami, ale też przedmioty, które są po prostu pięknie wykonane, z bardzo cennych materiałów, więc przede wszystkim ze złota, ze srebra, ale też z kamieni szlachetnych, z półszlachetnych. Też przedmioty wykonane z bardzo wyjątkowych materiałów, takich jak na przykład skorupa orzecha kokosowego, masa perłowa, jakieś egzotyczne muszle, szylkret, różne minerały. Także rzeczywiście całe bogactwo materiałów i kunsztu dawnych rzemieślników i artystów.
4: To będą jakieś puchary, talerze? Co to będzie konkretnie?
8: To jest właściwie cała gama przedmiotów, bo tak jak właśnie pani wspomniała, to są właśnie naczynia, takie bardzo kosztowne, paradne, których używano przede wszystkim przy wyjątkowych okazjach, ale nie tylko, bo na przykład znajdziemy w skarbcu takie paradne oporządzenia końskie, które właściwie jak się przyjrzymy, to są wybitne dzieła sztuki jubilerskiej, bo one są zdobione właśnie takimi samymi technikami jak biżuteria, czyli właśnie znajdziemy tam kameryzację, jakieś właśnie blaszki repusowane ze złota, więc rzeczywiście są to przedmioty, które zachwycają pięknem wykonania i równie dobrze mogły być częścią biżuterii.
4: No właśnie, a biżuteria, na którą kobieta może też zawiesić oko, no bo wiadomo, że kobiety to lubią błyskotki.
8: Jak najbardziej. Tutaj mamy też powody takie historyczne, bo chcemy jakby przywołać kolekcję właśnie klejnotów Zygmunta Augusta, która po prostu zachwycała tych, którzy mieli do nich dostęp. Kolekcja niestety jakby zatracona, ale my staramy się właśnie ją w jakiś sposób przywołać i rzeczywiście tych klejnotów, takich też bardzo wczesnych, XVI-wiecznych czy nawet średniowiecznych mamy troszkę, ale też późniejsze, właśnie XVII-XVIII-wieczne. Oczywiście pierścienie, zawieszenia, niektóre bardzo dla nas dzisiaj wyjątkowe, jak na przykład taki rodzaj zawieszenia z przyrządami higienicznymi do czyszczenia uszu i zębów. Także są też takie właśnie wyjątkowe przedmioty.
2: Dzieła są zdigitalizowane, co możecie zobaczyć na stronie internetowej muzeum.
3: SK Kraków.
2: Z makiem lub z solą oraz nie cięższy niż 120 gramów. Taki powinien być tradycyjny obwarzanek krakowski. Do jego wypieku potrzebne jest tylko 6 składników, które każdy znajdzie w swojej lodówce. W 2020 roku został wpisany na listę produktów chronionych Unii Europejskiej. O jego historii opowiada Marta Krzyżek-Siudak z Muzeum Żywego Obwarzanka w Krakowie.
9: To jest wielka niewiadoma. Nie wiemy, jak powstał pierwszy obwarzanek, kiedy to było, kto go stworzył. Natomiast wiemy na pewno, że obwarzanki były obecne w Krakowie w 1394 roku, czyli ponad 600 lat temu, czasy średniowieczne, kiedy tutaj w Krakowie rządziła królowa Jadwiga, która nomen omen była królem Polski. To też warto pamiętać o tym. I właśnie za sprawą królowej Jadwigi wiemy, że te obwarzanki były obecne, ponieważ prowadzone były tak zwane rachunki dworskie, gdzie zapisywane były właśnie wydatki królowej. I tam właśnie pojawił się zapis dla królowej pani pro circulis obwarzanki 1 grosz. I co jest właśnie ważne dla nas, to jest to pierwsza taka pisemna wzmianka, gdzie pojawia się to słowo obwarzanek, tak, że zostały one zakupione. Nie wiemy, ile ich było, nie wiemy tak naprawdę, ile kosztowały, bo ten 1 grosz tamtejszy to nie było tyle samo, co 1 grosz dzisiaj. I też nie wiemy, ile ich zostało kupione, więc no ciężko powiedzieć, czy to był już wtedy taki drogi produkt, czy raczej powszedni. Natomiast wiemy, że w tym początkowym okresie obwarzanki były produkowane tylko w okresie Wielkiego Postu. To nie było tak jak dzisiaj, że można je wypierać upiekać codziennie. Mało tego, piekarze byli wybierani. Którzy piekarze mogą to piec? Nie mogli wszyscy. Było to na drodze losowania. Piekarze, którzy należeli do cechu piekarzy, mogli te obwarzanki wypiekać. I jeszcze tak historycznie się cofając do tamtych czasów, to mniej więcej 100 lat później, bo w XV wieku, kiedy w Polsce rządził król Olbracht, został wydany taki dekret, rozporządzenie, które mówiło właśnie o tym, że obwarzanki mogą być produkowane tylko i wyłącznie w mieście Kraków, w obrębie murów miasta i tylko i wyłącznie przez piekarzy cechowych, czyli właśnie należących do tego cechu piekarzy.
10: Obwarzanek często mylony jest z preclem, a to są dwie różne rzeczy. To w takim razie czym się różni ten nasz prawdziwy krakowski obwarzanek od tego przysłowiowego precla?
9: My u nas mówimy, nie bądź precel, wejdźże do nas, do Muzeum Obwarzanka. Rzeczywiście są to dwa różne produkty, które często są mylone. Należą do tej samej grupy, rodziny produktów, tak? Jeden i drugi musi być obwarzony, czyli zanurzony w gorącej wodzie, zanim zostanie upieczony. Właśnie stąd zresztą pochodzi nazwa obwarzanka. Natomiast są między nimi zasadnicze różnice, przede wszystkim w kształcie, co można zauważyć gołym okiem i nie powinno się ich mylić. Ale też jeśli chodzi o sam proces przygotowywania, bo ciasto na obwarzanka i ciasto na presla to jest ciastem drożdżowym, tak? Czyli musi poleżeć, musi wyrosnąć. Natomiast ciasto na presla właśnie nie wyrasta tak długo. Ono jest tak jakby od razu obwarzone, od razu ta praca drożdży jest zatrzymana i też dzięki temu te takie tradycyjne presle są dłużej świeże. Natomiast obwarzanek musi być zjedzony tego samego dnia. On już następnego dnia jest czerstwy i niefajny. Właśnie dlatego, że to ciasto na początku sobie leżakuje, garuje, tak? Czyli właśnie leży, wyrastają te drożdże i dopiero potem zanurzenie w gorącej wodzie powoduje to, że drożdże przy powierzchni już przestają pracować. Ta skórka jest taka chrupiąca i twarda, a w środku obwarzanka te drożdże cały czas pracują i to ciasto jest takie bardziej miękkie.
10: To w takim razie, jaki jest taki idealny przepis na tego naszego krakowskiego obwarzanka?
9: Przepis na obwarzanka jest zapisany, tak jest certyfikowany, bo w ogóle obwarzanek jako produkt jest wpisany na listę produktów ze znakiem, chronione oznaczenie geograficzne, co oznacza, że musi on być produkowany w odpowiedni sposób, z odpowiednich składników, musi to być produkcja ręczna, są dozwolone posypki, które można użyć, no i musi to być u nas, tak? U nas w Krakowie, w powiecie krakowskim, powiecie wielickim, nigdzie indziej na świecie. Więc ten przepis tak naprawdę nie jest tajemnicą, bo on jest też zapisany w rozporządzeniu Komisji Europejskiej, która nadała ten znak właśnie na wniosek krakowskich piekarzy. Natomiast każda piekarnia troszkę sobie ten przepis modyfikuje, bo w zasadzie każdy obwarzanek w każdej piekarni troszkę inaczej smakuje. Też piekarnie starają się na przykład wymyślać nowe posypki, jakieś tam mieszanki swoje stosować. I tak naprawdę kogo by w Krakowie nie zapytać, to każdy ma swojego ulubionego albo piekarza, albo w ogóle stopień wypieczenia, posypkę. Tak, każdy ma inne preferencje smakowe, jeśli chodzi o obwarzanka.
10: Czyli jest to ciasto drożdżowe w takim razie?
9: Drożdżowe, tak. To jest ciasto, to jest bardzo, bardzo proste, sześcioskładnikowe ciasto. Używa się mąki pszennej, wody, soli, drożdży i właśnie jakiegoś rodzaju tłuszczu. I tutaj też jest pewna dowolność, bo może to być tłuszcz, może to być smalec, może to być margaryna, może to być masło. Natomiast trzeba pamiętać, że obwarzanki nie są wegańskie. Żaden obwarzanek nie jest wegański, ponieważ zawsze ta margaryna ma jakąś tam domieszkę tego tłuszczu zwierzęcego. O którymś składniku zapomniałam?
11: Mąka, cukier, sól, drożdże, woda, tłuszcz.
9: No właśnie, jak się już połączy składniki, ciasto zostaje odłożone do wyrastania, do tego garowania. Następnie jest cięte na sulki, czyli właśnie takie dwa wałeczki ciasta, które następnie spiralnie są skręcone, uformowane w kształt obwarzanka i dopiero potem obwarzanki najpierw trafiają do gorącej wody właśnie po to, żeby je obwarzyć i dopiero do pieca.
10: I ile takiego obwarzanka się piecze?
9: To zależy, jaki jest piec, bo w takich przemysłowych piecach, w piekarniach to myślę, że około 15 minut, tak z tego, co się orientowaliśmy. U nas na przykład w muzeum to tak około 10 minut, tak, bo u nas jednak mniejsze ilości naraz wchodzą do pieca.
10: Właśnie, bo wy jako muzeum też krzewicie tę pamięć o krakowskim obwarzanku i prowadzicie różne warsztaty, zajęcia tematyczne. Jak to u was wygląda, ta działalność?
9: My się koncentrujemy wokół obwarzanka, prowadzimy warsztaty, podczas których których opowiadamy o obwarzanku, właśnie o jego historii, o tym, skąd się wzięła nazwa, w ogóle jak ta tradycja w Krakowie wygląda. Ale co najważniejsze, każdy z uczestników naszych warsztatów samodzielnie robi sobie obwarzanka, którego my na miejscu wypiekamy, tak, i on z tą chrupiącą pamiątką opuszcza nasze progi. I myślę, że jest to przede wszystkim ważne, jeśli chodzi o dzieci, tak, żeby dzieci wiedziały, że ten obwarzanek jest elementem dziedzictwa naszego miasta. Jest to właśnie element takiej wiedzy o naszym regionie, o naszym mieście. I rzeczywiście takim głównym naszym klientem w roku szkolnym od poniedziałku do piątku to są właśnie grupy szkolne i przedszkolne, które przychodzą i uczą się, żeby nie nazywać obwarzanka preclem.
10: Twój ulubiony obwarzanek z serem, makiem, solą?
9: A mój akurat z sezamem dobrze wypieczony.
10: Czyli każdy, tak jak mówiłyśmy, już ma swoje preferencje. Jak w ogóle odróżnić i gdzie kupić takiego prawdziwego obwarzanka? Gdzie go można zjeść? Bo tych budek z obwarzankami w Krakowie jednak widzimy dosyć sporo, a nie zawsze one są może takie dobre i prawdziwe.
9: No, większość budek zaopatruje się właśnie w tych piekarniach certyfikowanych, także też proszę się tego nie obawiać. No właśnie, każdy obwarzanek troszkę smakuje inaczej, bo każda piekarnia ciutkę inaczej go wypieka i rzeczywiście tą różnicę da się zauważyć. Część sprzedawców nakleja naklejkę, która informuje, z jakiej piekarni jest pochodzi obwarzanek, i nakleja też właśnie ten znak HOG, chronione oznaczenie geograficzne, więc wtedy już mamy pewność, że to jest ten prawdziwy obwarzanek. Raczej mówimy, żeby unikać tych, które są takie płaskie i mają kropeczki od spodu. To raczej nie w budkach, tylko raczej w piekarniach można znaleźć, bo to są właśnie takie obwarzanki produkowane maszynowo i one nie do końca są takie, jak powinny być.
10: Jeszcze przejdę do Dnia Obwarzanka, bo my taki Dzień Obwarzanka obchodziliśmy pierwszy raz w tym roku u nas w Krakowie i chyba będziemy obchodzić, bo ten dzień już wejdzie do naszego krakowskiego kalendarza.
9: Tak, taką mamy nadzieję. W tym roku był to 20 czerwca. Myślę, że tą datę będziemy kontynuować, bo to jest dobry moment akurat, prawda, jest ciepło. Zaraz przed wakacjami, tak, akurat studenci mają sesję, więc też możemy ich wspomóc, prawda, tymi kaloriami obwarzankowymi. I też czerwiec jest miesiącem święta miasta Krakowa, tak, różne uroczystości mają wtedy miejsce, więc my też, nie ukrywam, mamy nadzieję, że się wpiszemy w ten właśnie miesiąc czerwiec.
10: Dlaczego warto jeść obwarzanki?
9: No przede wszystkim dlatego, że to jest właśnie element naszej tradycji, no.
2: I to już ostatni temat w dzisiejszym magazynie reporterów Radia SK Kraków. Dominika Baraniec, dziękuję i do usłyszenia.

0: Reklama.
1: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
3: Jesteś z branży budowlanej? Chcesz połączyć biznes z czymś, co naprawdę ma znaczenie? Już 30 maja w Podłężu pod Krakowem organizujemy trzecie Mistrzostwa Polski branży budowlanej w kolarstwie szosowym. Pomaganie buduje. Każdy przejechany kilometr to datek na Fundację Rodziny Maj. Ponadto mistrzostwa są połączone ze zorganizowanym networkingiem branżowym w miasteczku Relacji. Stań na starcie, poznaj liderów branży i pomagaj. Więcej na pomaganiebuduje.pl. Serdecznie zapraszają złoci sponsorzy wydarzenia. Smaj, Belimosz, Trabak, Konwent i organizator Fundacja Rodziny Maj.
4: Jeszcze więcej modowych okazji z okazji pierwszych urodzin Designer Outlet Kraków.
5: Tylko do 30 maja czekają na Ciebie wyjątkowe oferty urodzinowe i naprawdę niepowtarzalne ceny w markach takich jak Adidas, Bytom, Only, Triumph, Smyk czy Swarovski.
4: Odkryj ponad 120 modowych marek zawsze 30-70% taniej. A teraz skorzystaj z dodatkowych promocji przygotowanych specjalnie na urodziny Centrum.
5: Designer Outlet Kraków. Galicyjska 10. Jedyny outlet w Krakowie.
4: Więcej szczegółów i modowych okazji znajdziesz na stronie designeroutletkraków.pl w zakładce oferty.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
8: I po reklamie.

0: Jedynka Kraków. Reklama.
1: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
3: Jesteś z branży budowlanej? Chcesz połączyć biznes z czymś, co naprawdę ma znaczenie? Już 30 maja w Podłężu pod Krakowem organizujemy trzecie Mistrzostwa Polski branży budowlanej w kolarstwie szosowym. Pomaganie buduje. Każdy przejechany kilometr to datek na Fundację Rodziny Mai. Ponadto mistrzostwa są połączone ze zorganizowanym networkingiem branżowym w miasteczku Relacji. Stań na starcie, poznaj liderów branży i pomagaj. Więcej na pomaganiebuduje.pl. Serdecznie zapraszają złoci sponsorzy wydarzenia. SMAI, Belimosz, Trabak, Konwent i organizator Fundacja Rodziny Maj.
4: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. NIO i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. NIO and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
7: I po reklamie.

0: promocja.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
2: Gips nie przestaje zaskakiwać.
3: I nawet nie chodzi o tytuł nowego hitu Ostatni dzień lata,
4: a o współpracę z Igo i mocno inny niż do tej pory klimat.
5: Chcę dłużyć lato jeden dzień.
3: Głosujecie na SKP.

0: więcej. Zapraszam. Michał Sapkowski.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: To będzie ostatnia reklama.
4: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art Bad, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
5: I po reklamie.

0: myślę.
1: Autopromocja.
2: Legenda powróciła
3: w Radiu SK w każdy piątek od 20.
4: SK Remix.
3: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
2: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
5: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Remix już w piątek po 20:00.
3: I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
1: Autopromocja.

0: SK Kraków.
1: Podjeżdżam na spotkanie z wiatłem jak stomatolog. On był zły, zaczął z problemem, ale skończył pod narkozą. Nie mam czasu na beef, bo się spóźnię na samolot. Ta scena jest pełna p***, ja chcę